0: celowo rzeczywiście krzywdzi drugą osobę i w tym intencjonalnym krzywdzeniu jest i ośmieszanie, poniżanie, wyzywanie. Jeżeli chodzi o tą przestrzeń online, to rzeczywiście to ma formę tekstu, może mieć też formę jakiejś grafiki, zdjęcia, filmu.
1: Czy ten problem narasta?
0: Mam raczej takie poczucie, że on narasta. Rzeczywiście na poziomie i badań, ale też prowadzonych przez nas działań, bo prowadzimy i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116, 111. Prowadzimy poradnie Dziecko w sieci i tam rzeczywiście ilość zgłoszeń, która trafia i dotyczy nie tylko oczywiście tego problemu, ale też w kontekście w ogóle przemocy rówieśniczej. Rzeczywiście ta skala zjawiska jest niepokojąca bardzo.
1: A dlaczego tak się dzieje, że jest tego coraz więcej? Skąd to się bierze?
0: Myślę sobie, że z różnych pewnie przyczyn to zjawisko tak się rozrasta. Natomiast jak sobie myślę w ogóle o takiej przestrzeni też publicznej, o języku, którym się posługuje przestrzeń publiczna, dużo się teraz mówi o hejcie. I hejt w zasadzie to jest cyberprzemoc. I ja myślę sobie, że głównie dzieci i nastolatkowie czerpią z tego też.
1: To są jakieś wzorce, prawda?
0: Dokładnie. Szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci, mówimy o modelowaniu zachowania. Dorosłe osoby, które obserwują dzieciaki, rzeczywiście no, są wzorem, naśladują. I ten nawet sposób komunikacji już na poziomie, jak ja obserwuję, nawet przedszkolnym, no, jest zaczerpnięty od rodziców. Nauczycieli, osób, które gdzieś tam otaczają dzieci. I rzeczywiście to później się pojawia w takiej komunikacji. Często nawet dzieci nieświadomie używają pewnych zwrotów, form, czy wchodzą w taki rodzaj poniżania, ośmieszania, co jest jakimś rodzajem naturalnego komunikatu. Z drugiej strony też jest tak, że myśląc o przemocy rówieśniczej, warto też popatrzeć na taki aspekt bycia w grupie. Niektóre osoby rzeczywiście nie potrafią inaczej w jakimś sensie zdobyć pozycji w grupie, trochę kolokwialnie używając takiego sformułowania zabłysnąć, nie mają takich umiejętności społecznych, więc trochę próbują w ten sposób zakomunikować światu, popatrzcie, jestem, przyjmijcie mnie do grupy. Jeżeli na przykład kogoś zhejtuję, nie wiem, założę komuś fanpage, który będzie go poniżał czy ośmieszał, to jest taki sposób też bycia w grupie, czy zajęcia jakiejś stosownie wysokiej pozycji.
1: Ja myślę, że to bardzo mocno może się nasilać w momencie, kiedy dziecko trafia do nowej grupy rówieśniczej, prawda? Mam tutaj na myśli albo zmianę szkoły, albo po prostu przejście na kolejny etap szkoły, gdzie formuje nam się nowa klasa. To są chyba te najtrudniejsze momenty, prawda?
0: Tak, to rzeczywiście jest trudny moment. W ogóle wchodzenie w grupę rówieśniczą, nową rzeczywiście, czy to jest nowa szkoła, czy to są kolonie, obóz, gdziekolwiek. Tutaj dynamika, procesy grupowe rzeczywiście no, nie sprzyjają. Natomiast to znowu użyję takiego sformułowania, to wszystko zależy. Zależy jednak od dziecka, od tego, jakim jest człowiekiem, jakie ma zasoby, jaki jest rozwój jego już taki psychospołeczny, na jakim poziomie jest. I oczywiście są takie osoby, które, tak jak już mówiłam wcześniej, nie potrafią trochę inaczej i korzystają właśnie z takich narzędzi. Niektóre osoby rzeczywiście w przypadku cyberprzemocy w ogóle też rozładowują w ten sposób swoją frustrację. Jakieś swoje niepowodzenia, radzą sobie tak z napięciem. Więc tych przyczyn w zasadzie hejtowania jest mnóstwo i to rzeczywiście zależy od wielu czynników.
1: Powiedzieliśmy sobie, że problem jest. Problem z tej perspektywy się trochę rozrasta, ale jest też pomoc z Państwa strony. Mam tutaj na myśli poradnie Dziecko w sieci. Czym zajmuje się ta poradnia dokładnie?
0: Poradnie zajmuje się rzeczywiście pomocą dzieciom, nastolatkom, ich rodzinom, ale także profesjonalistom w obszarze szeroko pojętych zagrożeń bezpieczeństwa w sieci. I tutaj pracujemy oczywiście z osobami, które doświadczyły cyberprzemocy, z ich rodzinami. Pracujemy z osobami, które doświadczyły sextingu, które mają problem z nadużywaniem, czy takim dysfunkcyjnym używaniem nowych technologii, które miały kontakt ze szkodliwymi treściami, choćby teraz tym, co tak obserwujemy na YouTubie, z patotreściami. I to są rzeczywiście osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, ale też często te rodziny, bo pracujemy też w takim duchu systemowym, też zwyczajnie nie potrafią sobie z tym poradzić. Nie wiedzą rodzice często, jak rozmawiać z dziećmi.
1: No właśnie, to jest chyba bardzo trudne, prawda? I te rodziny same się do was zgłaszają? To tak wygląda, że po prostu mamy problem i przychodzimy do was?
0: Tak, rzeczywiście rodziny do nas się same zgłaszają. Dzwonią do sekretariatu, się umawiają na pierwsze spotkanie. Mamy taki też pomysł zawsze, że pierwsza konsultacja jest z rodzicem, później kolejne są już z samym dzieckiem czy nastolatkiem. No i później proponujemy, jak już skonceptualizujemy problem, ustalimy, w czym możemy pomóc. Ustalamy program po prostu, taki plan działania, jak nasza pomoc może wyglądać. I to jest w obszarze takiej rzeczywiście psychoterapii indywidualnej, krótkoterminowej, długoterminowej, psychoterapii grupowej, spotkań rodzicielskich, spotkań rodzinnych, ale też takich spotkań warsztatowych, dedykowanych na przykład rodzicom.
1: A to jest pocieszające, że jednak szukamy pomocy, prawda? To znaczy, że uświadomiliśmy sobie na pewnym etapie, że mamy problem.
0: Tak, zdecydowanie. Takie uświadomienie sobie, że jest problem, coś się dzieje, coś niepokojącego, ale też taka perspektywa, że sami rodzinie na przykład nie jesteśmy się zaopiekować tym problemem. To jest bardzo ważny pierwszy krok. No i kolejny oczywiście szukanie pomocy, szukanie adekwatnych miejsc, specjalistów. To jest bardzo krzepiące rzeczywiście, że osoby sięgają po taką pomoc.
1: Pozostańmy jeszcze trochę przy mediach elektronicznych i pozostańmy przy tej perspektywie rodzica. Jak rozmawiać z dzieckiem i jak tłumaczyć mu, że może nadużywanie takich mediów elektronicznych niekorzystnie wpływa na jego rozwój?
0: Idealnie by było, żebyśmy myśleli w ogóle o nowych technologiach na poziomie takim rodzinnym. To znaczy, żeby zasady, o których myślimy, czy później wprowadzamy też, żeby dotyczyły całej rodziny. I tutaj, jak się pojawia taki już mały człowiek, który zaczyna interesować się tym telefonem, choćby nawet 3-4-latek, a niektóre dzieci zdecydowanie wcześniej.
1: Coraz częściej wcześniej.
0: I wtedy pojawia się pytanie, znaczy powinno się pojawić pytanie, kiedy udostępniamy ten telefon, co tam udostępniamy, jak rozmawiamy z dzieckiem. I rzeczywiście to są takie pierwsze kroki.
1: No dobrze, to kiedy? Zacznijmy od tego pierwszego kroku. Kiedy?
0: To znaczy są różne rzeczywiście wytyczne, natomiast my jakoś mocno podążamy, żeby te ekrany nie były elementem zabawy czy czegokolwiek, jeżeli chodzi o najmłodsze dzieci. Natomiast Te wytyczne też jakoś się zmieniają. WHO też mówi o różnych innych zmianach. Natomiast rzeczywiście jest tak, że z takiego poziomu, jeżeli chodzi o rozwój mózgu, no to ten mózg w tych 3 pierwszych latach życia rzeczywiście bardzo intensywnie się rozwija i nadmiar bodźców takich ekranowych według badań niekorzystnie wpływa na ten rozwój i może zaburzać tą strefę emocjonalną i poznawczą. Więc wtedy warto, myślę sobie, rzeczywiście się trochę wstrzymać. Ale ciekawość dzieci jest ciekawością i
1: no zwłaszcza, kiedy rodzice, prawda, sobie skrolują ten telefon. Właśnie. Zdarza się to. Tu potrzeba konsekwencji.
0: Tak, ale tu znowu mówimy o modelowaniu zachowania, bo dzieci rzeczywiście bacznie nas obserwują, nawet wtedy, kiedy nie czujemy na sobie wzroku. I później powtarzają w pewien sposób to, co my robimy, jak korzystamy z tych telefonów. I rzeczywiście, z małymi dziećmi mówimy o tym, że warto ustalać zasady. Jeżeli już zdecydujemy się, że nasze dziecko korzysta, czy będzie korzystało z naszego telefonu, nie wiem, z tabletu, czy będzie oglądało jakieś bajki, to po pierwsze zastanówmy się, co chcemy udostępnić. Na rynku jest też dużo różnych mediów, które oferują nam dobre jakościowo rzeczywiście materiały dla dzieci.
1: No ale też myślę, że przy tym warto pomyśleć o jakichś blokadach, prawda, które zablokują nam te treści, które nie powinny pojawiać się.
0: Tak, zdecydowanie. Takie myślenie o filtrach, o różnych programach, które będą blokowały szczególnie te treści szkodliwe, niedostosowane do młodego człowieka, to bardzo ważna sprawa. I to zarówno można zrobić na telefonie, jak i na komputerze. Ja zachęcam, żeby wejść na naszą stronę dzieckowsieci.pl. Tam rzeczywiście krok po kroku na każdy system jest pokazany taki tutorial, bym powiedziała, jak takie rzeczy ustawić, jak te filtry ustawić i co jest ważne. Więc to myślę, że może się przydać rzeczywiście na takim poziomie ustawiania różnych blokad. Ale nie zapominajmy o tym, żeby towarzyszyć dziecku. To nie jest tak, że dajemy dziecku telefon. I oczywiście to jest łatwe w codzienności, w natłoku obowiązków.
1: No powiedzmy sobie szczerze, mamy chwilę spokoju.
0: Dokładnie. No trochę jest tak, że tak w cudzysłowie ten telefon czy ten tablet staje się taką elektroniczną nianią i zajmuje czas dziecka, a my rzeczywiście mamy, no, przysłowiowy święty spokój. Na chwilę dla siebie, albo nawet na takie ogarnianie rzeczywistości.
1: Tak.
0: Natomiast no, to, co jest ważne, to żeby jednak być dzieckiem, nawet na takim poziomie, no, zwykłego siedzenia przy nim i trochę komentowania tego, co ogląda, rozmawiania o tym, co widzimy, tak żeby być obecnym. Im starsze dziecko, tym rzeczywiście wprowadzajmy też takie myślenie o tym, że internet to trochę taka puszka, w której są różne rzeczy. Mhm. I są super fantastyczne rzeczy. Można się dzięki nim relaksować, rozwijać, uczyć. No, dużo różnych fajnych rzeczywiście aspektów z tego internetu można wyciągnąć. Ale też pamiętajmy o tym, żeby z dziećmi rozmawiać o tym, że ważne są zasady jednak, o tym, żeby mieć ograniczone zaufanie do osób, żeby nie podawać swoich danych, żeby też dbać o to, żeby ten internet nie był jedyną aktywnością w życiu naszego dziecka. No i to jest taka otwarta rozmowa, otwarty dialog, ale też bardzo ważne jest, żebyśmy uruchamiali w dziecku taką otwartość w mówieniu nam o problemach. Jeżeli coś się dzieje nie tak, to zwyczajnie przyjdź do mnie i porozmawiajmy o tym. I to jest taki tekst, być może frazes, który warto powtarzać. Druga sprawa to też jest taka sytuacja, w której no, my swoją otwartą postawą jednak sygnalizujemy, że może do nas dziecko przyjść. I to nie tylko chodzi o internet, ale jeżeli dziecko przysłowiowo coś przeskrobało i coś się wydarzyło niepokojącego, to żeby ono też miało otwartość w mówieniu o tym, że coś mu nie wyszło, coś się nie udało. I wtedy też mówmy dziecku, że to nie chodzi o to, żeby mówiło zawsze nam o wszystkim, co jest super i fantastyczne, ale też o tych trudnościach i problemach i że my to przyjmiemy.
1: Nie dalej jak wczoraj znajoma opowiedziała mi historię związaną z jej córką, chyba 12-letnią. Zaczyna się ten etap, kiedy pojawia się wyłączanie ekranu monitora i na pytanie mamy, co oglądałaś, pada nie pamiętam, nie wiem. Co zrobić w takiej sytuacji? Co może teraz zrobić rodzic? No przecież nie wymusi na tym dziecku, potrząsając nim, powiedz, co oglądałaś.
0: Myślałabym sobie o tym, żeby jednak usiąść i spróbować na spokojnie porozmawiać, trochę odzwierciedlając, że czasem jest tak, że trudno mówić rodzicom o pewnych sprawach. Czasem się czegoś wstydzimy, czasem się czymś niepokoimy i być może właśnie taka sytuacja miała teraz miejsce. Wiesz, warto, żebyśmy o tym rozmawiały. Z drugiej strony czasem jest tak, no, że dzieci z jakiegoś powodu na przykład ukrywają jakąś komunikację i to nawet niekoniecznie już trzeba myśleć o jakimś takim bardzo trudnym doświadczeniu, nie wiem, uwodzenia czy groomingu. Natomiast no, wiek 12-letni to jest taki też moment takiego, ja nazywam to zamykania drzwi do pokoju, w którym nastolatek zaczyna się w jakimś sensie trochę separować od rodziców i zaczyna próbować mieć taki swój wycinek świata, tylko swój. I warto to też uszanować. Natomiast mówić zawsze dziecku, że no jestem, jak będziesz chciał i potrzebował ze mną porozmawiać, to po prostu tutaj jestem. To jest ta osoba, która cię wysłucha i która przyjmie to, co mówisz. I myślę sobie, że jeżeli dziecko usłyszy, no i też będzie, rzeczywiście rodzic będzie na nie otwarty, to wtedy łatwiej jest różne rzeczy bez potrząsania usłyszeć.
1: Wróćmy jeszcze do ustalania tych zasad korzystania z elektroniki czy mediów. Czy dobrą zasadą jest ograniczenie czasu, w sensie powiedzenie sobie, dobrze, masz pół godziny dziennie na korzystanie z telefonu, tableta, komputera?
0: Rzeczywiście podejść jest mnóstwo i co specjalista to trochę inaczej to komunikuje. My z naszego doświadczenia rzeczywiście mamy taką myśl, że im mniejsze dziecko, to jednak warto wyznaczać takie ograniczenia czasowe. Bo z jednej strony myślimy sobie o tym, że to trochę porządkuje, pokazuje, jak warto podążać. Bo dziecko będzie się rozwijać, będzie chciało dalej korzystać z tego narzędzia i to jest nieuniknione. Ale też to buduje trochę taką wewnętrzną kontrolę. że rzeczywiście jest czas na wszystko. Jest czas i na telefon, i czas na zabawę, i na inne aktywności, na odrabianie lekcji, na bycie z rówieśnikami. Więc myślimy sobie rzeczywiście, żeby to te ramy, kiedy korzystamy, wyznaczać. Ale nie tylko dziecku, ale też sobie.
1: No i tu wracamy do tego, co powiedziała pani na początku.

0: że w naszym domu na przykład możemy stworzyć takie strefy wolne od ekranów, kiedy ten telefon odkładamy. My rzeczywiście mocno mówimy o tym, żeby pamiętać o takich bardzo podstawowych sprawach, jak na przykład posiłek, żeby wtedy nie było tych ekranów, żebyśmy mieli czas na rozmowę, o takim wspólnym spędzaniu czasu w takim trybie offline. Na przykład jedziemy, nie wiem, na spacer, albo jedziemy na jakąś wycieczkę i na przykład też nie bierzemy ze sobą tych nowych technologii.
1: Ale to może być trudne i dla dorosłych, i dla dzieci.
0: Tak, więc myślę sobie, że taka perspektywa, jeżeli rodzic się w niej znajdzie też takiego offline challenge, powiedzmy, to rzeczywiście no, dużo łatwiej jest mu pewnie zrozumieć wtedy też potrzeby dziecka, bo dziecko no, ma też te potrzeby, żeby korzystać z tych nowych technologii. Czasem mam wrażenie, że nawet większe niż dorośli. Ale to bywa różnie na pewno, ale rzeczywiście te strefy wolne bez ekranów, no, to jest coś odświeżającego, coś wnoszącego nową jakość do też relacji, bo to, co się dzieje, jak mamy ten telefon przed sobą, jak jest włączony tablet, czy cały czas pracuje laptop, to rzeczywiście zabiera nam jakąś jakość w tej relacji. Nie jesteśmy wtedy w trybie twarzą w twarz, w otwartej rozmowie, nie dzielimy się różnymi swoimi sprawami, tylko mamy taki dystraktor w postaci tego, że znowu przychodzi powiadomienie, znowu muszę odpisać na maila, znowu coś się dzieje. To jest perspektywa rodzica, ale też perspektywa dziecka. No,
1: nowa
0: nie
1: gra,
0: jest jakaś tak postać nowa, coś się dzieje, jest jakaś aktualizacja, ktoś znowu wysłał mi coś na Messengerze. Więc rzeczywiście to mocno odciąga uwagę od tego, żeby być razem.
1: Dobrze, to wszystko brzmi bardzo, bardzo ładnie. Strefa offline, wspólny wyjazd bez telefonów i tak dalej. Świetnie, ale co w momencie, kiedy dziecko na przykład po godzinnym korzystaniu z telefonu dostaje komunikat od rodzica: skończył się twój czas. No i wtedy zaczyna się na przykład płacz, złość, agresja, niezadowolenie z tego powodu, że musi odłożyć telefon czy tablet. Co może w tym momencie zrobić rodzic?
0: Ja bym cofnęła się jeszcze krok wstecz, zanim rodzic powie: słuchaj, godzina minęła, koniec twojego czasu. Ja bym myślała sobie o tym, o takiej metodzie też trochę małych kroków. O tym, żeby jednak powiedzieć: słuchaj, już minęło pół godziny, masz jeszcze pół godziny. Ja wiem, że to jest trochę uciążliwe z perspektywy rodzica, takiego kontrolera i przypominacza, ale to jednak trochę łagodzi ten komunikat. Przypomnijmy sobie taki moment w naszym życiu, kiedy oglądamy jakiś serial i jesteśmy bardzo pochłonięci tym serialem i wyobraźmy sobie, że ktoś nagle przychodzi, chociaż nawet wiemy, że mamy na to godzinę, ale przychodzi i po godzinie nam mówi: słuchaj, twój czas się skończył, ale my jesteśmy jeszcze w innym miejscu w tym serialu i nie jesteśmy w stanie wtedy się od tego oderwać, jesteśmy emocjonalnie podpięci i rzeczywiście wtedy pojawia się ta frustracja, próba zatrzymania tego serialu. Nie, jeszcze chcę, jeszcze trochę, więc ta reakcja dziecka jest rzeczywiście naturalna. Natomiast jeżeli będziemy trochę iść w takim kierunku: słuchaj, jeszcze jest 15 minut, i spróbuj zrobić to tak, żeby tą grę skończyć, żeby tą aktywność skończyć, wtedy pewnie jest trochę łatwiej. Ale znowu wracam jeszcze do wielu kroków wstecz. Jeżeli mamy opracowane te zasady i one są jasne, czytelne, no to też w dziecku nie będzie się pojawiać aż tyle takiej nagromadzonej, nie wiem, złości czy frustracji, że teraz rodzic decyduje o tym, że teraz ten czas się skończył. Tylko w jakimś sensie też będzie z tym pogodzony, no bo tak jest świat skonstruowany, że my mamy w domu takie zasady. Ale jeżeli rzeczywiście takie sytuacje się powtarzają, te zasady u nas w jakimś sensie no nie działają na przykład z jakiegoś powodu, bo albo nie jesteśmy konsekwentni, albo no coś się takiego dzieje, że ten model, który zaproponowaliśmy, nie działa. I dziecko intensywnie reaguje złością, a często nawet agresją, przemocą fizyczną, bo takie sytuacje też się zdarzają, to rzeczywiście to jest taki moment, w którym warto usiąść i się zastanowić, w jakim momencie jesteśmy. Czy to jest taka sytuacja, którą jesteśmy w stanie sami rodzinnie, na poziomie znowu ustalenia jakichś nowych zasad, przemyślenia tego, o co tu w zasadzie chodzi. Ale jeżeli nie jesteśmy w stanie tego rodzinie rozwiązać, to wtedy my zapraszamy do siebie.
1: No właśnie, i to jest ten moment, w którym można odwiedzić was.
0: Tak, zdecydowanie i wspólnie z nami usiąść i zastanowić się, o co tu chodzi. Czy to jest rzeczywiście problem

0: ekranów, czy to jest problem jakiegoś momentu też rozwojowego dziecka, czy jeszcze innych trudności. Myśląc w ogóle o pracy z osobami, które nadużywają już faktycznie nowych technologii, szczególnie nastolatków, jest to w dużej mierze jednak problem bardzo często w relacjach rówieśniczych i ten internet jest jakąś formą odreagowania albo kompensacji w ogóle tych trudności, trudności w relacjach z rodzicami, albo też nieposiadanie jakiejś takiej przestrzeni, która sprawia tyle przyjemności, co akurat ta. Bo to też się często zdarza. Rzeczywiście nastolatkowie mówią, że no, nie ma czegoś takiego, co jest ich pasją i co uwielbiają, co chcą robić. I ten internet, nie wiem, gry, komunikacja rzeczywiście sprawia im dużą radość. Jest jedyną przestrzenią, która zaspokaja tą potrzebę przyjemności.
1: Dobrnęliśmy znowu do poradni Dziecko w sieci, która prowadzona jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. No a teraz właśnie słów kilka o samej fundacji. Jak wygląda praca Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę?
0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę działa od 91 roku i to myślę sobie, że warto podkreślić.
1: No to już jest słuszny wiek.
0: Zdecydowanie. Fundacja prowadzi szereg różnych prężnych działań w obszarze rzeczywiście pomocy dzieciom krzywdzonym i to jest taki główny nasz obszar pracy. Prowadzimy centra pomocy dzieciom, które kompleksowo zajmują się pomocą dzieciom doświadczającym przemocy fizycznej, psychicznej czy wykorzystania seksualnego. Praca w fundacji to też praca w szeregu, że tak powiem, różnych programów i działów. Każdy z nich zajmuje się trochę czymś innym, natomiast rzeczywiście jest i pomoc bezpośrednia, terapeutyczna, pomoc telefoniczna, bo prowadzimy dwa telefony, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116, 111 i telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800, 100, 100. Mamy takie programy profilaktyczne, które zajmują się pomocą dzieciom, zarówno tym najmłodszym od 0 do 6 lat, ale też pomocą terapeutyczną oczywiście w tym obszarze. Dobry Rodzic, Dobry Start, program Dziecko w sieci, badamy też i pomagamy rzeczywiście badać nowe zjawiska. W ogóle mamy dział badawczy, który prężnie działa i który sukcesywnie prowadzi różnego rodzaju badania, które pokazują skalę tego, czym się też zajmujemy. No tak, i generalnie rzeczywiście fundacja działa w obszarze takiej i pomocy bezpośredniej, działań profilaktycznych, edukacyjnych.
1: Ja bym chciał się też skupić jeszcze właśnie na tych zagrożeniach płynących z sieci, z mediów społecznościowych, bo widziałem, że ten dział jest dosyć mocno rozwinięty. Jakie niebezpieczne treści, na jakie niebezpieczne treści wy zwracacie uwagę w sieci?
0: To znaczy rzeczywiście mamy taką kategorię i zgłoszeń, które do nas trafiają, ale w ogóle taki typ zjawiska to są szkodliwe treści w internecie i je dzielimy trochę na takie dwa obszary, bo to są treści nielegalne, czyli pornograficzne generalnie, zawierające pornografię dorosłych i dzieci, bo to są różne przestrzenie, ale są też takie szkodliwe treści, które promują przemoc, zachowania dyskryminacyjne, które promują też takie niepokojące ruchy, jak ruchy anorektyczek czy bulimiczek, promujące psychomanipulacje, czy promujące jakąś aktywność sekt, czy organizacji, czy grup, które rzeczywiście mają takie działanie manipulacyjne. W ostatnim czasie też mocno obserwujemy taką przestrzeń, nowe zjawisko, patotreści rzeczywiście i ono jakoś mocno jest aktywne na YouTubie. No, generalnie to są filmy, filmiki na żywo, które promują przemoc i takie bardzo niepokojące zachowania. W tym roku też robiliśmy badania na ten temat razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i rzeczywiście ten obszar jest na tyle niepokojący, że z tych badań wynika, że 1/3 w ogóle takich badanych nastolatków mówi o tym, że te patotreści pokazują prawdziwe życie. i rzeczywiście wpływ tych patostreamerów na nastolatków jest ogromny. Ja nawet w gabinecie terapeutycznym co jakiś czas słyszę o nowych patostreamerach, o nowych osobach, które są jakoś mocno angażujące, jeżeli chodzi o ruchy nastolatków. I to, co na pewno w przypadku szczególnie małych dzieci, można mówić o szkodliwych treściach czy też patostreamach, to taka sytuacja, w której szczególnie małe dziecko, będę to podkreślać, oglądanie tego typu treści sprawia, że świat dziecka staje się mało bezpieczny, traci trochę grunt pod nogami, bo nie wiadomo, o co tu chodzi. To jest taki typ treści, który rzeczywiście no, niepokoi, wzbudza dużo różnych negatywnych emocji, często przeraża. Ale z drugiej strony modeluje znowu. Są też takie na przykład streamy coraz młodszych dzieci, które się wcielają w patostreamerów i które nagrywają różnego rodzaju szoty i pokazują no, różnego rodzaju, powiedzmy, zachowania, śpiewają wulgarne piosenki i traktują to jako coś fajnego, zabawnego, jako jakąś normę. I w ten sposób też mówią o tym, że zdobywają fame, co też jest niepokojące bardzo.
1: Ja myślę, że warto zajrzeć jest na stronę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, bo tam przynajmniej możemy zdać sobie sprawę, z jakimi niebezpieczeństwami możemy spotkać, nasze dziecko może spotkać się w sieci. Jeszcze na zakończenie, nawiązując właśnie do tych dorosłych i do rodziców, chciałbym zapytać, jak my dorośli możemy dawać dzieciom siłę?
0: No myślę sobie, że przede wszystkim budując właśnie taką uważną, otwartą relację z dzieckiem, pokazujmy, że jesteśmy dla niego, ale też wzmacniajmy go. Dziecko potrzebuje od nas takiej bliskiej, uważnej relacji, ale też tego bycia przy nim w codzienności. W codzienności, która niesie ze sobą różne wyzwania. I myślę sobie, że to, co jest kluczem, to pokazywanie takich mocnych stron dziecka, wzmacnianie go, ale też pokazywanie, że życie zbudowane jest czasem z niepowodzeń. I te niepowodzenia są też elementem tego później, kim jesteśmy i jak buduje się nasza tożsamość. Więc to jest ważne, żebyśmy rzeczywiście byli po prostu przy dziecku. W tych dobrych i tych złych momentach. Być może to banał, ale myślę sobie, że bardzo ważne.
1: Wart podkreślenia. I za to podkreślenie bardzo dziękuję. A jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy i wątpliwości, to warto skontaktować się z poradnią Dziecko w sieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Agnieszka Nawarenko z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, psychoterapeutka, koordynatorka właśnie poradni Dziecko w sieci. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Żyjemy w czasach wojny, cyberwojny.
3: Tak. Ona się toczy wszędzie, ona się toczy już od ładnych kilku lat. Dobrze, że wreszcie zaczęliśmy to zauważyć.
1: Tak też sugeruje tytuł książki naszych dzisiejszych gości, a są nimi Agata Kaźmierska i Wojciech Brzeziński, autorzy książki Strefy Cyberwojny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Strefy, to oznacza, że jest ich kilka.
4: I to nie chodzi o takie cyberwojny, że hakerzy gdzieś tam atakują, chociaż taki rozdział w naszej książce też jest. To chodzi o bardzo różne strefy, na których, z których często nie zdajemy sobie nawet sprawy, że ten świat cyber wkracza w nasze życie i trochę nam je kradnie, trochę na nie wpływa. I często manipuluje nim.
1: A które są najniebezpieczniejsze?
3: Najważniejsze jest chyba to, co dzieje się w naszych własnych głowach, bo za pośrednictwem mediów społecznościowych, za pośrednictwem fake newsów i różnych bardziej zaawansowanych technik manipulacji, o których pewnie jeszcze pogadamy, można po prostu grzebać nam w głowach i naciskać różne guziczki, którymi no, po prostu różni ludzie próbują nami sterować. Tak? Oczywiście tych stref jest wiele, jak mówi ten tytuł. Można manipulować również giełdami, wykorzystując fakt, że same komputery są naiwne i się nabierają na różne rzeczy. Można fizycznie niszczyć infrastrukturę, to jest taka bezpośrednia, to można powiedzieć, taka najbardziej oczywisty format cyberwojny, kiedy po prostu bierzemy i wywalamy komuś elektrownię, wyłączamy prąd w połowie państwa na kilka godzin. To już się dzieje, to nie jest już fantastyka. Takie przypadki już mieliśmy i to bardzo blisko. Także tych stref jest wiele, natomiast rzeczywiście to, co dzieje się w naszych własnych głowach, jest chyba i najbardziej niebezpieczne i potencjalnie będzie miało najtrudniejsze do odwrócenia skutki, bo to po prostu zmienia sposób naszego myślenia, zmienia to, jak w ogóle funkcjonuje nasze społeczeństwo.
5: No właśnie, wy piszecie o tym, że ta książka powstała po to, by uświadomić społeczeństwo, które tak naprawdę jeszcze nie jest świadome tych zagrożeń, które czyhają na nas w sieci. To prawda, że my jeszcze o tym nie wiemy?
4: Te informacje zaczynają docierać, ale taka potężna debata, która toczy się na Zachodzie, u nas w zasadzie zbywana jest stwierdzeniem, tak było w przypadku Cambridge Analytica, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii potężne debaty, śledztwa, natomiast u nas cały temat zbyło w zasadzie jedno zdanie, a to zdanie brzmiało, tej firmy u nas nie było. I koniec. I w zasadzie, czy to znaczy, że nie ma, tematu? No, eksperci, z którymi rozmawialiśmy, ale też przedsiębiorcy, których jeden z nich nazywa nawet demiurgami, twierdzą, że to, co robiła Cambridge Analytica, to nie było nic nadzwyczajnego. I takie rzeczy robią także inne firmy. Różnica między Cambridge Analytica a tymi innymi firmami polega na tym, że Cambridge Analytica zaczęła o tym mówić głośno, natomiast one robią to po prostu po cichu i z powodzeniem działają między innymi na polskim rynku, co opisujemy.
3: Co więcej, podobno Cambridge Analytica próbowała dostać się na polski rynek, ale nie była w stanie wygrać konkurencji z naszymi własnymi firmami, które robią to po prostu dużo lepiej. Dużo lepiej. Także to się dzieje wokół nas i zaklęcie pod tytułem, ale to nie u nas, ale to gdzieś w Stanach, ono nie działa, bo te procesy już się dzieją i tak naprawdę ostatnimi ludźmi, którzy chcą cokolwiek z tym zrobić, są politycy, którzy na tym najwięcej korzystają, natomiast sami ludzie, którzy fizycznie prowadzą te kampanie, oni sami opowiadają o tym, że to wszystko jest niebezpieczne i może byśmy się jednak zastanowili, co robimy.
4: Znaczy nie zgadzam się, że tylko politycy, dlatego że również firmy
3: komercyjne, tak, to
4: firmy
3: prawda.
4: Komercyjne, którym też się to nie opłaca, dlatego że chcą nam sprzedać najróżniejsze rzeczy i media społecznościowe, czy w ogóle ogólnie internet jest świetnym miejscem do upychania nam rzeczy, których chyba nie do końca potrzebujemy często, ale które świetnie się prezentują na reklamach i które dość łatwo nam wepchnąć.
5: I tutaj mam, myślę, że w punkt uderzający cytat. Istota obdarzona rozumem powinna, patrząc w lustro, wiedzieć, co w nim widzi i umieć rozpoznać, czy obraz nie został zniekształcony. Pewne rzeczy już dostrzegamy, ale chyba jeszcze wiele nam brakuje do tego, żeby świadomie korzystać z internetu?
4: Przede wszystkim może dzieje się tak dlatego, że wydaje nam się, że media społecznościowe, czy internet, czy platformy internetowe, one są za darmo. Nie, w internecie nie ma absolutnie nic za darmo. Dlatego, że w internecie płacimy dwiema walutami. Pierwszą jest nasz czas, który tam spędzamy, nasza uwaga, to jest waluta mediów społecznościowych. A drugą są nasze dane, które bardzo łatwo oddajemy. Proszę sobie przypomnieć, ile razy choćby pan kliknął w to małe OK, to męczące OK, które zasłania ekran, podczas gdy my koniecznie chcemy się tam dostać. Ile danych oddajemy? I teraz kolejne pytanie. Ile razy sprawdzamy, jaka witryna i w jaki sposób nas śledzi, albo jaka aplikacja w jaki sposób nas śledzi? I oczywiście można lamentować, ale rozwiązanie jest stosunkowo proste. Wystarczy czyścić naszą wyszukiwarkę, a większość osób tego po prostu nie robi.
5: I to pomaga?
4: No, na przykład w nieśledzeniu nas bardzo założenie w wyszukiwarce. Są takie opcje, żeby kliknąć proś witrynę o nieśledzenie mnie. To są drobiazgi. To są małe rzeczy, które łatwo można zrobić, a tym chętniej się je robi w momencie, kiedy ma się świadomość tego, z czego to wynika, po co warto to robić. Myśmy próbowali w naszej książce zinwentaryzować najróżniejsze zagrożenia, począwszy jak Wojtek wspominał, od na przykład zagrożeń związanych z giełdą, tego jak można przy pomocy algorytmów wysadzić giełdę, do jakiego stopnia giełda jest uzależniona od algorytmów, przez historie związane z tak banalnymi rzeczami, jak sposób, w jaki można na nas wpływać w internecie, w jaki sposób my sami wpadamy w bańki informacyjne i dlaczego wpadanie w nie wcale nie jest dobre, dlaczego warto sięgać do tradycyjnych mediów i poszerzać swoje horyzonty, dlatego że informacja, ta, którą znajdujemy w mediach społecznościowych, to jest informacja z sprofilowana pod nas, pod to, żebyśmy oddali jak najwięcej danych, spędzili w tym internecie jak najwięcej czasu na tej platformie i ta platforma nigdy nie pokaże nam informacji, z którymi moglibyśmy się nie zgadzać. Dlaczego? Bo dlatego, że jakbyśmy weszli tam i nie zgadzali się, to wywołałoby dyskomfort. Jakby wywołało dyskomfort, byśmy to uciekli. Byśmy wyszli. No, bardzo prosty mechanizm, prawda? Więc będzie nam podsuwać. I kiedy to dotyczy, nie wiem, platformy, która pokazuje filmy, tak? Popularnych platform, na których można znaleźć filmy, tak? Czyli czystą rozrywkę. Jest spoko. Ja uważam, że świetnie, że nie oferowane są mi kreskówki czy filmy, którymi się kompletnie nie interesuję. Super. To jest okej, że nie tracę czasu na szukanie, nie wiem, wśród kreskówek albo romansów, bo tego bym po prostu nie obejrzał. Ale w momencie, kiedy chodzi o informacje, o pokazanie mi obiektywnej informacji albo innego punktu widzenia niż mój, po to, żeby skonfrontować moje poglądy, po to, żebym zmieniła zdanie, to tu się zaczyna robić szalenie niebezpiecznie, dlatego że społeczeństwo, które nie ma pełnego spektrum informacji, ono się radykalizuje. Ludzie, którzy wpadają w bańki, którzy dzięki na przykład mediom społecznościowym utwierdzają się w swoich przekonaniach, oni przestają mieć możliwość rozmawiania z ludźmi o innych poglądach, nie konfrontując się z nimi. Doprowadzamy do sytuacji, jaką mamy chyba dzisiaj też w Polsce, częściowo, tego, że społeczeństwo jest przecięte się jak siekierą na pół. Mhm. To jest niebezpieczna sytuacja.
1: To jest manipulacja?
4: Część. Znaczy, dobrym przykładem, bo wszyscy mówią od razu, chcą mówić od razu o polityce i wielkich sprawach, tak? Ale chyba i polityką, i wielką sprawą jest to, że znaleziono rosyjskie troll konta i botnety, które konfliktowały ludzi na temat, uwaga, Gwiezdnych Wojen. I to po obu stronach. Czy to dobry, czy to zły film. I takie konflikty, to jest wielka polityka, tak? Dlatego, że ktoś tych narzędzi użył celowo i świadomie, prawda? A z drugiej strony, to jest teoretycznie kompletnie niezwiązana z polityką sprawa, ale nagle okazuje się, że w czyimś interesie jest to, żeby ludzie nie rozmawiali ze sobą, żeby byli skonfliktowani.
3: Ale tak naprawdę u podstaw tego wszystkiego leży to, jak wiele o nas wiadomo w internecie, bo nie dałoby się nami ani dla dobra, ani dla zła manipulować, gdybyśmy najpierw nie pokazali sami, w jaki sposób można nami manipulować. Chyba jesteśmy na takim dość niebezpiecznym etapie. Niby każdy wie, że trudno w internecie o prywatność, że coś tam o nas wiedzą, ale chyba nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, ile, jak szczegółowe informacje o nas różne
1: portale mają.
3: Właśnie
1: o to chciałem dopytać, bo mnie się wydawało, że jeżeli podaję na portalu społecznościowym swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie, to jest wszystko, co o mnie wiedzą. Tymczasem wy w swojej książce publikujecie listę rzeczy, o których wie o nas Facebook i ona jest zatrważająco długa i tam są rzeczy, które w życiu nie wpadłyby mi po prostu do głowy.
3: Bo same dane, które Facebook zbiera, to jest dla nich tylko surowiec i to nie jest to, co oni później sprzedają reklamodawcom. To jest tylko początek. Facebook nie zarobił tych kilkudziesięciu czy kilkuset miliardów dolarów tylko dlatego, że zbierał nasze dane, tylko dlatego, że wymyślił sposoby, na które te dane można przetworzyć i wyciągnąć wnioski na nasz temat. Wpakować nas do różnych takich małych pudełeczek, które później się sprzedają reklamodawcom i mniejsze pudełeczko i bardziej precyzyjna wiedza, tym więcej za takie, można za nie wyciągnąć. I jak wygląda
4: w tym momencie... Ja powiem tylko, ile jest tych pudełeczek. Otóż Washington Post ustalił, że tych podstawowych kategorii jest 98.
1: Przerażające.
4: Natomiast atrybutów do tych kategorii są 52 tysiące. Tak dokładnie można nas stargetować po tym, co lajkujemy, jakie dane zostawiliśmy, jakie mamy nawyki, na przykład kiedy, o jakich godzinach wchodzimy na portale społecznościowe, a to służy. Te dane, te drobne informacje, te 52 tysiące kategorii i my się wpisujemy gdzieś tam w te kategorie za każdym razem, one służą do wrzucania nas, tak jak Wojtek powiedział, pudełek, kategoryzowania i dzięki tej wiedzy łatwiej nam opchnąć jakieś buty albo jakąś ideę, jakiś pogląd, bo właściwie w internecie, jak mówili nam ludzie, którzy robią to po prostu, w internecie bardzo podobnie sprzedają się buty i idee.
3: Ale teraz tak, z banalną rzeczą jest ustalenie, gdzie mieszkamy. To jest kwestia adresu IP albo nawet namierzenia naszego telefonu komórkowego. No jeśli co noc telefon komórkowy na 9 godzin zostaje w tym samym miejscu w promieniu 40 metrów, no to jest jasne, że tam ktoś mieszka. Na tej samej zasadzie banalnie można ustalić, gdzie pracujemy. Banalnie można ustalić, czy dojeżdżamy do pracy autobusem, rowerem, czy samochodem. To wyjdzie po prostu ze sposobu, w jaki nasz sygnał się przemieszcza i te dane są zbierane. Z tego już są wyciągane wnioski na temat naszego trybu życia i naszych zainteresowań, bo już mamy socjologiczne pewne plecze, które nam może powiedzieć, że ludzie, którzy raczej jeżdżą komunikacją miejską, to raczej to, ci samochodziarze to, rowerzyści to. To jest pierwszy poziom. Oczywiście to, co lajkujemy na Facebooku, też mówi o nas bardzo wiele. Można spokojnie ustalić, na przykład, że zapisaliśmy się na siłownię w grudniu, ale poszliśmy w międzyczasie na nią dwa razy. Chociaż kupiliśmy na Allegro drogie buty do biegania, ale tylko jedne w ciągu ostatniego roku, więc pewnie się nie zużyły, więc z tym bieganiem to chyba jednak było różnie. Nie ma problemu z ustaleniem również takich rzeczy. Nie ma problemu z ustaleniem naszych zamiłowań muzycznych, politycznych, jeśli chodzi o literaturę, film. To wszystko wychodzi bardzo jasno z tego, co wyszukujemy, na jakie strony wchodzimy, jakie cookiesy zostają później na naszym komputerze i są dostępne dla innych portali, żeby sobie podejrzeć, gdzie już wcześniej byliśmy, co oglądaliśmy, co kupowaliśmy. Bardzo precyzyjny obraz można stworzyć w ciągu, to się naprawdę dzieje w ciągu milisekundy. Co się dzieje, kiedy wchodzimy na jakikolwiek portal internetowy? Co się dzieje za kulisami? My klikamy, a z tyłu zaczyna się aukcja. Panoptykon swojego czasu zrobił taki bardzo ciekawy raport, w którym właśnie opisuje, jak działają mechanizmy takich licytacji internetowych. My jesteśmy licytowani za każdym razem, kiedy wchodzimy na stronę internetową. Kiedy klikniemy, strona internetowa zbiera szybko wszystkie te informacje, które ma na nasz temat, dokładnie cały ten profil od miejsca zamieszkania, wieku, płci, zainteresowań, wszystko, co tylko mają. Wysyła zawiadomienie do wszystkich reklamodawców, którzy chcą się tam reklamować i oni się zastanawiają, czy ten nam się podoba, czy ten nam się nie podoba. Jak się podoba, licytują. Kto da najwięcej, ten nam wyświetli reklamę. I między momentem, kiedy my klikniemy, a momentem, kiedy wyświetli się strona z reklamą, doszło już do całej wielkiej operacji analizy naszych danych, przeczesywania naszych danych, wyceniania wszystkiego, co na nasz temat wiadomo i licytowania tego, ile się komuś opłaca za to, żeby zapłacić za reklamę, która się wyświetli dokładnie nam. To wszystko się dzieje między kliknięciem a wyświetleniem strony za każdym razem. Za każdym razem.
1: Słuchajcie, ja byłem przerażony po przeczytaniu waszej książki. Teraz jestem jeszcze bardziej przerażony, bo to odkrywacie nowe karty. No ale powiedzcie, jak nie zwariować w tym wszystkim? To znaczy co, mamy zostawić telefon w domu, żeby nas nie śledzono lokalizacyjnie, no ale wtedy będą wiedzieli, że gdzie mieszkamy, tak? Mamy nie lajkować niczego na Facebooku, no jakby mamy się dać zwariować, czy po prostu spokojnie?
4: Znaczy, mam nadzieję, że to wynika z naszej książki, że spokojnie, tylko po prostu zacznijmy się zastanawiać nad tym, co w tym internecie robimy i w jakim celu. To znaczy, czy warto na pewno spędzić półtorej godziny oglądając filmiki na YouTubie, które są wprawdzie super wciągające, ale to jest półtorej godziny, które można byłoby spędzić, ja już nie mówię o tym, żeby się pouczyć, czy poczytać książkę, ale choćby porozmawiać z koleżanką, czy z kolegą, bo jedną z najgorszych konsekwencji tych wszystkich algorytmów jest to, że przestajemy ze sobą rozmawiać.
1: I oczywiście, no ale mamy 5000 znajomych na Facebooku.
4: Świetnie. To znaczy, można budować swoje poczucie własnej wartości na podstawie tego, ile się dostało lajków, ile się ma znajomych na Facebooku. Tylko że nie jest przypadkiem epidemia depresji wśród osób najmłodszych. Nie jest przypadkiem to, że ludzie młodzi tak po prostu coraz częściej w niespotykanej skali popełniają samobójstwa. Nie jest przypadkiem hejt, który jest sposobem też z jednej strony jest problem hejtu, ale na przykład zaczynają badacze już dostrzegać taki trend, że ludzie udają hejtowanych po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. I można to traktować jako jakieś szaleństwa. Okej. Ale takie trendy się pojawiają. I nie wolno ich negować, udawać, że ich nie ma. To jest ważne. To znaczy, a druga rzecz, to, że ludzie, przede wszystkim ludzie młodzi, nie ludzie naszego pokolenia, bardziej pańskiego i jeszcze młodsi, oni przez to, że przestają ze sobą rozmawiać, mają coraz większe problemy. I badacze dokładnie wszędzie na świecie, my przytaczamy badania i ze Stanów Zjednoczonych, i z Azji, i z Wielkiej Brytanii, zwracają uwagę na to, że zmieniają się pewne zachowania całego pokolenia. Bo z jednej strony oczywiście na przykład można się bardzo cieszyć z tego, że wśród osób nieletnich spada liczba niechcianych ciąż. To jest świetna wiadomość. Ale jak się zacznie grzebać dalej, to okazuje się, że ludzie młodzi w porównaniu z wcześniejszymi pokoleniami też znacznie rzadziej chodzą na randki. No też są rodzice pewnie, którzy się z tego ucieszą, ale pójdźmy dalej. Ludzie młodzi coraz rzadziej się ze sobą spotykają. Kolejny krok, to, że się coraz rzadziej spotykają, coraz rzadziej ze sobą gadają, ale coraz rzadziej, coraz częściej wpadają właśnie z tego powodu w depresję. Część badaczy mówi już o straconym pokoleniu, więc jeżeli pyta mnie pan o największe i najpoważniejsze zagrożenie, moim zdaniem to stracone pokolenie, to pokolenie, które najbardziej traci przez media społecznościowe, bo wpada w samotność. to jest najbardziej narażone pokolenie i największe ryzyko związane z używaniem mediów społecznościowych. Myśmy już sporo tych ryzyk wymienili i tak jak mówiłam, moim zdaniem nie ma się dawać wpędzać w jakieś paranoje, czy wariować i przestać korzystać z na przykład mediów społecznościowych, czy przestać lajkować. Bo wszystko jest dla ludzi. Tylko trzeba to robić po prostu świadomie. Znaczy wiedzieć, że jak lajkuję, albo jak na przykład używam aplikacji, która ma mi pokazać, jak świetnie będę wyglądała za 10 albo 20 lat, albo jak pięknie będę wyglądała w innym kolorze włosów, to ja oddaję swoje dane.
1: Czy gra jest warta świeczki? Mhm. Czy ta świadomość jest istotna? Wy w swojej książce, przytaczając badania, mówicie o takim przełomowym momencie, czyli o roku 2012. W tym roku badacze zaobserwowali zmiany, które pojawiły się, które zaszły w młodych ludziach. Na czym te zmiany polegają?
4: Zaczęli gapić się w telefony, a nie na siebie. Na tym, że przestali ze sobą rozmawiać.
1: Czyli to telefony komórkowe, ta mobilność.
4: To ma związek, ten rok, ten czas, bo to nie są nasze wnioski, tylko badaczy. Oni zauważyli zależność. W momencie, kiedy pojawiło się dokładnie ponad połowa społeczeństwa zaczęła mieć te telefony komórkowe i to dotyczy też tej najmłodszej grupy. Ta najmłodsza grupa zaczęła się inaczej zachowywać niż wcześniej. I wtedy zaczęły się prawdziwe problemy tego pokolenia. I badacze mówią, okej, no może być tak, że ci ludzie, którzy są bardziej zamknięci w sobie dłużej rzeczywiście korzystają z mediów społecznościowych i łatwiej wpadają w te wszystkie tarapaty. No może być tak, ale wydaje nam się coraz mocniej, a to są badacze, więc oni z założenia są bardzo ostrożni, ale wydaje nam się, że to jest problem całego pokolenia i że to jest problem związany z korzystaniem z tego urządzenia i warto to przemyśleć, warto alarmować właśnie w tej sprawie.
3: To jest trochę tak, że dopóki internet mieszkał tylko w komputerach, nie był aż tak integralną częścią naszego życia. Znaczy, rzeczywiście społeczeństwa coraz bardziej się informatyzowały, administracja państwowa się opierała, natomiast jeśli chodzi o takie normalne, codzienne życie, to internet był bardzo długo czymś takim dodatkowym. Był elementem pobocznym, a nie centrum, wokół którego wszystko się rozgrywa. I teraz znaleźliśmy się w sytuacji, w której de facto jesteśmy cyborgami. De facto ten smartfon w kieszeni jest przedłużeniem naszego mózgu. Dostarczy nam sposób jeszcze taki trochę nie cyberpunkowy, bo tylko na ekranie bez przerwy potok danych. My też bez przerwy coś do tego internetu wrzucamy świadomie, czy nie. I to, tutaj ciekawe jest to, że część badaczy mówi, że my tutaj zaczynamy docierać po prostu do granic możliwości naszej biologii. My znajdujemy się w sytuacji, w której dostajemy taką dawkę informacji, taką dawkę danych, których nasze mózgi po prostu nie są w stanie przyjąć. My w gruncie rzeczy wczoraj byliśmy w dalszym ciągu jakimiś jaskiniowcami, którzy ciosali sobie kamienie i robili sobie siekierki. Przedwczoraj mieszkaliśmy ciągle na sawanie w Afryce. Nasze mózgi nie przystosowują się tak szybko do zmieniającego się sposobu komunikowania ze światem. I bardzo ciekawe badania jeszcze w 92 roku przeprowadził taki brytyjski antropolog Robin Dunbar. Tutaj schodzimy na lemury. Lemury są bardzo ważne dla naszego porozumiewania się w internecie, bo Dunbar postanowił sprawdzić, z iloma innymi utrzymuje kontakty przeciętny człowiek w porównaniu z przeciętnymi innymi małpami. I teraz okazuje się, że to jest bardzo bezpośrednio uzależnione od tego, jak skomplikowane są nasze mózgi. I tak, lemury średnio utrzymują relacje tylko z 4 innymi lemurami. Rezusy, już trochę bardziej zaawansowane małpy, z 25 innymi rezusami. Ludzie mają średnio 148 osób, z którymi utrzymują znajomości. I teraz co to oznacza? Jeśli mamy 2000 znajomych na Facebooku, to już nie są znajomi, to jest publiczność. My nie mamy żadnych relacji z tymi ludźmi. Oni tak naprawdę są dla nas tylko wirtualnymi bytami, które są tylko po to, żeby nas zlajkować albo skomentować, natomiast nie są w żaden sposób przez nasz mózg choćby interpretowani jako osoby rzeczywiste, więc też ciężko mówić o jakiejkolwiek prawdziwej relacji. No i teraz w tym morzu kontaktów, ja zauważyłem, że zwłaszcza młodzi ludzie idą w to, żeby mieć jak najwięcej znajomych, tak? Starsi jednak zwykle bardziej selekcjonują i starają się dopuszczać do tych swoich kontaktów na mediach społecznościowych faktycznych znajomych, chociaż i tak, no ja mam 350 znajomych. Tam jest kilkanaście osób, których tak naprawdę nigdy nie widziałem na oczy, kilkadziesiąt, których nie widziałem od kilku lat, pewnie koło setki, z którymi utrzymuję kontakty bardzo sporadycznie. Reszta, okej, to są w miarę ludzie, z którymi jestem na bieżąco, tak? Co się dzieje, kiedy jest ich 2000? No to siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co się tam dzieje. I teraz, co to oznacza? Tracimy zdolność nawiązywania takich bezpośrednich relacji, bo zanika ta różnica między tymi ludźmi, których znamy naprawdę, a tymi, którzy są tylko publicznością. I, no, w tym momencie ci znajomi z internetu nie robią nic, żeby z tą naszą samotnością w jakikolwiek sposób walczyć, no bo już trudno rozróżnić tych, którzy są tam tylko dlatego, że no, kiedyś się spotkaliśmy i raz wymieniliśmy się nazwiskami, a tymi, którzy rzeczywiście w normalnych warunkach byliby naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Więc jakby media społecznościowe, które formalnie nas łączą ze sobą i pozwalają ze sobą rozmawiać i dają dają nieograniczony dostęp do siebie nawzajem i jednocześnie stanowią taki ekran, który nas od innych ludzi oddziela, tak? To przestają być relacje, zaczyna się obserwacja, zaczyna się robić z tego oglądanie telewizji, tylko że tą telewizją jest cudze życie.
1: Media społecznościowe to jedno, ale wy w swojej książce poruszacie, myślę, że bardzo istotny i bardzo ciekawy temat fake newsów, które zalewają nas, mam wrażenie, coraz bardziej i coraz mocniej. Powiedzmy na początek może, na czym polegają fake newsy, z czego one pochodzą, skąd się wywodzą?
3: To są po prostu kłamstwa. Kłamstwa, którym nadano trochę bardziej chwytliwą nazwę. Kłamstwa, które mają się podszywać pod prawdziwe informacje rozpowszechniane przez tradycyjne media i robią to w sposób zastraszająco skuteczny. Wszystkie badania pokazują, że fake newsy w internecie rozchodzą się kilkakrotnie szybciej niż prawdziwe informacje i kilkakrotnie dalej. I można powiedzieć, że no to pewnie boty to rozsyłają i dlatego. Nie, z wszystkich badań wynika, że to nie boty rozsyłają tylko ludzie rozsyłają fake newsy. To bierze się trochę z tego, że fikcja jest zawsze atrakcyjniejsza od prawdy, tak? No fikcja ma być porywająca, ma chwytać za gardło, ma wzbudzać emocje. No, prawda ma być prawdziwa i to jest jakby jedyny wymóg. Stąd...
4: I to chyba jest największa jej wada, tak. Że...
3: Nie jest sexy, niestety. Nie sprzedaje się aż tak dobrze. Stąd dobrze przygotowane fałszywki kilkakrotnie, docierają do kilkakrotnie większej publiczności niż prawdziwe informacje. Tutaj bardzo dobre statystyki były w przypadku ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach. To oczywiście od tego się zaczęła ta burza wokół fake newsów ostatnio, ale najsłynniejszą historią było to, że news, według którego papież Franciszek oficjalnie poparł kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta, miał kilkakrotnie więcej odbiorców niż najpopularniejszy news z Washington Posta czy New York Timesa. To są tego rodzaju skale. Bardzo fajną historię opisaliśmy o człowieku, którego oskarżano o to, że przyczynił się do wyboru Donalda Trumpa, chociaż on sam twierdził, że jedyne, co zrobił, to pokazał wszystkim, jak naiwni, jak głupi bywają ludzie w internecie.
4: Tak. Gość wymyślił sobie, że będzie pisał w internecie turbo bzdury. Na przykład takie, że odkryto prawdziwą tożsamość Banksego. I ten prawdziwy Banksy nazywa się...
3: Paul Horner.
4: I właściwie w każdej bzdurze, którą Horner wymyślał, występował Horner. I co było wstrząsające? To były naprawdę bzdury
3: Paul Horner to był oczywiście ten człowiek, który to
4: zrobił. Wysokiego kalibru, tak? Zawsze można było poznać jego bzdurę po tym nazwisku, tak? No, poza tym, że była tak niewiarygodna, że normalny człowiek nie powinien zostawimy to czytelnikom.
3: Dobrze, historię o delfinie warto przeczytać.
1: Nie można wszystkiego zdradzić.
4: I cóż się okazuje, że ludzie mimo wszystko w to wierzyli i to się rozchodziło jako lepiej niż newsy prawdziwych mediów. No i Horner był oskarżany o to, że on przyczynił się do zwycięstwa Donalda Trumpa. Na co on odpowiadał: halo, ale tylko kretyn mógł uwierzyć w głupoty, które ja wypisywałem.
1: Miał rację? Przyczynił się czy nie?
4: Podstawową cechą ludzi w internecie jest to, że są tam szalenie łatwowierni. Wydaje im się, że człowiek, który przemawia do nich z ekranu, jest tak samo wiarygodny, jak człowiek, który przemawia do nich na żywo. Nieprawda. Tak nie jest. Internet przyjmie wszystko, ale na przykład prawdziwa gazeta, która jest wiarygodna, już niekoniecznie.
3: I teraz można powiedzieć, no ale przecież się nabieramy. Nie nabieramy, tak? Okazuje się, że to są badania z 2016 roku. Polacy akurat ufają internetowi najbardziej z wszystkich krajów Unii Europejskiej. 53% Polaków uważa, że wiadomości znalezione na Facebooku i na Twitterze są warte zaufania. Rumunii 46%, Słoweńcy 43%. W Szwecji to jest tylko 20%, w Holandii to jest tylko 27%. Także no niestety, my rzeczywiście zbyt łatwo łykamy wszystko, co się nam podrzuca w internecie i zbyt chętnie zakładamy, że tylko dlatego, że coś jest w internecie, a nie w tradycyjnych mediach, to na pewno jest wiarygodne. Bzdura. Nie wiemy często, kto za tym stoi, nie wiemy, jakie ma intencje, ba, nie wiemy nawet, gdzie to zostało napisane. Był doskonały przykład też z tej samej amerykańskiej kampanii, kiedy okazało się, że wśród najpoczytniejszych stron właśnie tych fake newsowych, ale mających jakieś dzikie zupełnie zasięgi, większość była tworzona w mieście, o którym większość Amerykanów nigdy nie słyszała i nawet jakby im pokazano na mapie, to nie zapamiętaliby, gdzie było Welesz w Macedonii. Okazało się, że w Welesz bardzo obrotni młodzi ludzie, było ich kilkudziesięciu, zaczęli po prostu żyć z produkcji fake newsów na rynek amerykański. Dochody mieli rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów dziennie, tylko i wyłącznie z reklam, które wyświetlały się przy stronach fake newsowych, z fake newsami.
4: Były takie, że mieli takie dochody.
3: Tak. I żeby było śmieszniej, oni na początku kompletnie się nie przejmowali stronami sporu politycznego i próbowali produkować fake newsy i pro Hillary, i pro Trump. albo raczej przeciw. To raczej fake newsy są raczej zwykle przeciw komuś niż za kimś. Natomiast dość szybko
4: okazało się, że te skierowane ku wyborcom Hillary, czyli oczerniające Trumpa, nie sprzedają się aż tak dobrze. W związku z tym w zasadzie zarzucono to. A dlaczego? Dlatego, że okazało się, że wyborcy demokratów po prostu częściej sprawdzają w innych źródłach informacji, nie są tak podatni na fake newsy, więc jak się bronić? No jedną z odpowiedzi jest to, co widzisz w mediach społecznościowych, co nie jest wiarygodnym źródłem. Zresztą to samo mówił Horner. Jak coś widzisz w internecie, to natychmiast sprawdź to w innym wiarygodnym źródle, ale wiarygodnym.
1: No dobrze, co to znaczy wiarygodne?
4: To znaczy na przykład na portalu gazety, czy nie wiem, telewizji albo radia, ale takiego, któremu się ufa, a nie, że coś się wyświetli jako pierwszy wynik w Google, to na pewno tak jest. Nieprawda. Ludzie, którzy zajmują się manipulacją w internecie, są w stanie ustawić wyniki wyszukiwarki, wszystko, co się wyświetli na pierwszej stronie, a nawet i dalej.
1: Słuchajcie, bo na horyzoncie pojawia się jeszcze chyba większe zagrożenie. Nazywacie to deepfake.
3: A to już będzie apokalipsa, jeśli idzie o zaufanie do czegokolwiek w internecie. To mogę ze spokojnym sumieniem powiedzieć. Jeśli tradycyjne fake newsy były aż tak skuteczne, a one polegały tylko na tym, że wierzymy w coś, co zostało nam podane w formie tekstu, no to teraz zacznie się nam podsuwać obrazy, słowa, nagrania wideo, które owszem będą do odróżnienia od autentyków, ale to też wymagałoby minimalnego skupienia, żeby wyłapać różnicę w mimice, fakt, że ktoś nie mruga i tego rodzaju rzeczy. Jeśli ludzie nie zwracają uwagi na oczywiste fake newsy tekstowe, no to takie nagrania będą się rozchodziły błyskawicznie. Ale od początku. Mniej więcej rok temu pojawiło się w internecie darmowe oprogramowanie, które pozwala podmieniać twarze na nagraniach wideo. Ono jest darmowe, ono jest stosunkowo proste. Nie tak proste, żeby jeszcze można było sobie po jednym ściągnięciu takie rzeczy robić w domu, natomiast wystarczy poświęcić 1-2 dni i można się tym bawić na dowolnym komputerze. Bierzemy, dajmy na to, aktora, każemy mówić coś absurdalnego, po czym wykorzystujemy to samo oprogramowanie i podmieniamy twarz aktora na twarz, nie wiem, prezydenta, premiera, marszałka Sejmu, Senatu, szefa opozycji czy cokolwiek innego. I to będzie wyglądało całkiem realistycznie. Te nagrania są robione, rzeczywiście wyglądają bardzo dobrze, bardzo przekonująco.
4: Znaczy, można, umówmy się, to
3: można je wyłapać.
4: Tak, że one są nie do rozpoznania. Zresztą całkiem niedawno miała miejsce taka sytuacja, kiedy wykorzystano nagranie takie właśnie sfejkowane nagranie Donalda Trumpa i wydawało im się, że skoro właściwie jak się człowiek po prostu wystarczy, to nie była kwestia przyjrzenia się, po prostu obejrzy, to będzie widział, że jest asynchron między tym, co mówi.
3: No bo z aktora odrobinę tam było inny.
4: Tam było po prostu widać, że to nie jest Donald Trump. Mimo to pod tym nagraniem rozpętała się wściekła awantura, jakim prawem Trump się ładuje w sprawy obcego państwa do takiego stopnia. I twórcy przyznali, ale myśmy sądzili, że ludzie bez problemu rozpoznają to.
1: No już chyba nie możemy tak myśleć.
4: I okazuje się, że nie, że łyknęli to w sposób, który zaskoczył nawet twórców tego fejka, tej prowokacji, bo oni chcieli sprowokować ludzi do rozmowy na... Tam była kwestia klimatu.
3: Klimat, to było porozumienie paryskie.
4: Ale to świadczy o tym, że bardzo łatwo łykamy takie rzeczy. Dzisiaj łykamy bardzo łatwo fake newsy, a w przyszłości jeszcze łatwiej może się okazać, że będziemy łykali deepfake, czyli te zmanipulowane nagrania wideo. Dlatego tym ważniejsze jest po prostu wyczulenie na tego typu zagrożenie i sprawdzanie, ale w wiarygodnych źródłach. Jeszcze raz to powiem. Nie. To, że coś się wyświetli jako pierwszy wynik w wyszukiwarce Google, bez względu na to, jak lubimy wyszukiwarkę Google, to nie znaczy, że to będzie prawda.
1: I niech to będzie puenta naszej rozmowy, a chyba jeszcze lepszą puentą będzie przeczytanie waszej książki. Strefy Cyberwojny, Agata Kaźmierska i Wojciech Brzeziński, dziękuję wam bardzo.
4: Dziękujemy.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
6: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś w Mieście Młodości porozmawiamy o tym, co można ugotować, jeżeli się dobrze rozejrzymy na lewo i prawo, bo moim i waszym gościem jest dzisiaj Maksymilian Przybylski, czyli Max Gotuje z Natury. Witam cię w studiu.
7: Witam również wszystkich słuchaczy.
6: Powiedziałem, że tam, gdzie się rozejrzymy, my widzimy jakąś dziwną roślinność, na łące widzimy chwasty, rolnik wychodzi na pole i widzi, że tam jest ładny ugór, a ty tam widzisz sałatki, ty tam widzisz jakąś zupę. Jak to się zaczęło, że zacząłeś wykorzystywać te rośliny w kuchni?
8: Znaczy to było u mnie to zawsze gdzieś przyroda była na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zainteresowanie od małego. Potem doszło gotowanie w tym wszystkim, potem gdzieś fotografia i szukałem takiego miejsca zbieżnego jakby dla tych wszystkich nurtów. No i wpadłem na pomysł, że założę bloga, gdzie właśnie gotowanie spotka się z przyrodą i wszystko okrasi fotografia. I jakby naturalnym było to, że musiałem gotować z przyrody, prawda? Przynajmniej w jakimś połączeniu z nią, z naturą. Więc tą wiedzę, którą miałem do tej pory, przyrodniczą, botaniczną, tam, w ogóle o wszystkim, co mnie otacza, wykorzystałem jakby w kuchni.
6: A nie chciałeś być drugim Robertem Makłowiczem, który gdzieś jeździ i pokazuje ładne plenery, a to Alpy, a to jakieś Pireneje, właśnie czy inne zakątki świata?
8: Od zawsze miałem tak, że najbardziej mnie interesowało to, co mnie otacza w kółko. I jako mały dzieciak oglądałem na przykład, nie wiem, filmy o Amazonce i denerwowało mnie to wręcz, że nie ma takich filmów o, nie wiem, o podkieleckiej nidzie chociażby, nie? Bo mnie bardziej niż to, co gdzieś tam na kontynencie interesowało, to, co mam na podwórku swoim. I stąd ta miłość chyba do tej przyrody, która mnie otacza, do tej lokalności, do tego wszystkiego, właśnie od zawsze ja ją miałem w sobie.
6: No, po części jestem w stanie się zrozumieć, bo ja jak łapę w rękę aparat fotograficzny, to wybieram łąkę, ale ja szukam robactwa wszelkiej maści, jakichś muszek, pajączków.
8: To też jest moja zajawka właśnie, to też jest moja zajawka i pod kątem tutaj zwierząt, że tak powiem, właśnie fotografia to jest forma powrotu do pasji z młodzieńczych lat, do bycia przyrodnikiem, bo na chwilę gdzieś to odeszło w moim życiu, jak zacząłem pracę zawodową. A właśnie fotografia przyrody pozwoliła mi jakby wrócić do tej pasji i to wszystko się łączy na tym blogu, prawda? To wszystko ma wspólny mianownik, którym jest Max Gotuje z natury.
6: No przede wszystkim ta fotografia, obcowanie z naturą pozwala wyciszyć się.
8: O właśnie, i szczególnie w takim zawodzie jak mój, czyli jestem szefem kuchni, znaczy teraz już nie, ale byłem szefem kuchni przez kilka lat i to jest bardzo stresująca praca, gdzie trzeba dużo godzin spędzić w zamknięciu, przy jarzeniówkach i braku światła. I wtedy taki jeden dzień na łące, fotografując motyle czy zbierając zioła, to jest po prostu jak powietrze.
6: Jest drugi oddech.
8: Tak, dokładnie.
6: Można
8: tak.
6: się wyciszyć i zresetować głowę na chwilę. No faktycznie, przebywanie jako szef kuchni w jednym pomieszczeniu, zazwyczaj ciasnym, z dużą grupą kucharzy, kelnerów, gdzie trzeba wydawać
8: stres,
6: dyspozycję, no nie jest to łatwe. Właśnie, co możemy powiedzieć o tym zawodzie szefa kuchni, od kuchni, bo idąc do restauracji widzimy tylko stolik, widzimy menu. A jak to wygląda od tej drugiej strony?
8: Uważam, że jest to najtrudniejsze chyba dlatego, że trzeba być trochę ekonomistą, trochę logistykiem, trochę psychologiem i artystą, kucharzem. I to wszystko musi gdzieś spotykać tak, żeby ta restauracja jeszcze zarabiała na mnie jako szefa kuchni i na wszystko tak naprawdę. Więc jest to mnóstwo czynników, które jedna osoba musi jakby spoić, żeby to pracowało. I to jest najtrudniejsze w byciu szefem kuchni.
6: A ile prawdy jest w tych programach telewizyjnych rewolucji? Różnej maści, gdzie no, widzimy odrobinę tego, co dzieje się z drugiej strony laty restauracyjnej.
8: Czy wydaje mi się, że nie da się tego uśrednić, że Polska jest tak ogromna i tyle jest różnych przypadków, miejsc, lokali, że tak naprawdę nie można określić, na ile to jest prawda, na ile nie. Wierzę w to, że takie są przypadki, wierzę, że są jeszcze gorsze, a wierzę, że są miejsca, gdzie jest super ekstra, wszystko jest tak, jak być powinno, prawda? Ciężko byłoby to jakby osąd wydać jakikolwiek na temat tego.
6: Czyli co kuchnia, to tak, zupełnie
8: tak,
6: inne realia.
8: Tak, ja przynajmniej przez te, co ja w życiu przyszedłem, to było zupełnie inne bajki, że tak powiem, każda kuchnia, więc ciężko mi się odnieść.
6: Na co dzień, kiedy już jesteś na łące, jak to wygląda? Gdzie ty widzisz sałatki, gdzie ty widzisz zupy? Bo powiedzieliśmy na początku, że jedni tam widzą chwasty, a ty widzisz zupełnie coś innego.
8: To wygląda tak, że ja nie wymyślam żadnych przepisów, tylko to natura je wymyśla. Ja tylko je czytam. I tak naprawdę moja praca na blogu...
6: Tajemniczo.
8: Tak, to jest czytanie natury. Prosty przykład. Mam taki swój dobry przepis, to sałatka z koźnim serem, z płatkami róży, z sosem właśnie o smaku różanym. I powstało mi to w głowie mojej dlatego, że jak pojechałem na Bałkany, widziałem, że kozy, które sobie spacerowały po górach i one wybierały te płatki róży wręcz z precyzją chirurgiczną spośród innych roślin. Widać, że im najbardziej one smakowały. Więc pomyślałem sobie, kurczę, no skoro tak, to spróbuję ten kozi ser połączyć z tą różą. I wróciłem do Kielc i rzeczywiście to zadziałało. I ja w ten sposób czytam całą przyrodę. Czyli jeśli, nie wiem, dane zioło kwitnie, w pewnym momencie ma swoją pełnię, i obok rośnie i ma pełni jakiś owoc czy warzywo, to zawsze działa i to połączenie po prostu, tu człowiek nic lepszego nie wymyśli, wystarczy tylko czytać tego typu historie, czy zwierzę, które lubi coś jeść, wystarczy połączyć potem to z jego mięsem chociażby, czy z serem, czy z mlekiem, czy z czymkolwiek innym, co to zwierzę nam daje i to działa. I to jest po prostu tak, że ja tych mówię, przepisów nie wymyślam, ja po prostu je czytam.
6: czyli dobrze, sposób. Dobrze i bacznie obserwujesz przyrodę, czyli też widzisz, które rośliny zwierzęta omijają.
8: Dokładnie, też to myślę, że wystarczy kilka godzin na łące, żeby zaobserwować właśnie pewne zależności, jakieś takie rzeczy, tym bardziej jak ja się tym jeszcze interesuję, więc ja wręcz dociekam, czym się co odżywia, kiedy coś kwitnie, kiedy przekwita, kiedy jest jakby owocowanie, a kiedy warzywo jest w najlepszym swoim jakby momencie do zbioru, także to wszystko przyroda nam podpowiada sama przepisy.
6: Tak. Czyli jednak trzeba gdzieś tą wiedzę swoją rozszerzać, czytać książki i zaglądać do czasopism chociażby działkowych.
8: Tak, tak, wydaje mi się, że to jest rozległa wiedza. Przyroda, natura to jest bardzo rozległa wiedza.
6: Czyli nic, tylko spróbować iść twoją drogą i na przykład w ogrodach działkowych spróbować porozglądać się dokładnie, że to, co my uznajemy za chwast, to być może jest dobry dodatek do sałatki.
8: Tak, tak. Tak naprawdę myślę, że dużo osób mogłoby się zdziwić, ile rośnie roślin jadalnych, chociażby w mieście. Oczywiście nie namawiam do zbierania ich, wolałbym raczej czystsze tereny, ale ile tego rośnie pod nogami nam, ile rzeczy uznajemy jako chwasty i pielimy gdzieś tam w ogródkach, wyrzucamy na kompost, które są pyszne i naprawdę wystarczy odrobina tam chęci, żeby się o tym przekonać. Nie trzeba tutaj dużo pracy.
6: No to zaskocz teraz naszych słuchaczy, mnie również. Co jest takim, taką rośliną, którą my uznajemy za chwast, a której ty byś na kompostownik nie wyrzucił?
8: Jest taka roślina, nazywa się gwiazdnica. Ona jest bardziej znana w Polsce jako perz. Zarasta ogródki na potęgę, rośnie w cieniu, w wilgotnych miejscach, po prostu jak się zaczynają wyrywać, to zaraz odrasta, jest zmorą ogrodników i działkowców.
6: To się da zjeść?
8: Tak, i tą perzynę, właśnie tą gwiazdnicę, tak się to fachowo nazywa, można traktować jak szpinak. Ona ma saponiny, więc na surowo niekoniecznie. Nic nam się nie stanie, ale w dużych ilościach może brzuch boleć, natomiast wystarczy ją zblanszować albo przesmażyć na maśle, potraktować jak szpinak i mamy super dodatek do makaronu, do drugiego dania, do czegokolwiek, po prostu jak szpinak. Jest dużo lepsze niż rzeczony szpinak do sklepu.
6: No i przede wszystkim fajnie wygląda na zdjęciach, kiedy kwitnie.
8: Tak, to zdecydowanie.
6: Ale to myślałem, że to jedyne zastosowanie, gdzie może
8: nie, można ją jak najbardziej
6: człowieka jeść. Zaskoczyć. A co poza perzem jeszcze możemy
8: z zdobyć? Takich rzeczy, może nie tyle co uznawanych jako chwast, tylko raczej jako zdoba może ogródku, może skalników, jest takim zioło zapomniane trochę już, macierzanka. I ona rośnie wszędzie. Tutaj akurat w moim mieście rodzinnym w Kielcach są takie ziemie, że gdzie się nie obrócę, to mam macierzanki w bród. Kiedyś się pletło z niej wianki na wiosnę, jak kwitła, dodawało się ją do jedzenia, teraz gdzieś to zanikło. Natomiast jest to świetny zamiennik tymianku w kuchni. Tam wszędzie, gdzie jest tymianek, w każdym przepisie można dać macierzankę i gwarantuję, że taka ta macierzanka jest zebrana, a tymianek kupiony w sklepie, no to jednak macierzanka swoim aromatem wygrywa, bije go na głowę.
6: No to zawsze będzie różnica w tych ziołach, które kupimy sobie gdzieś tam w torebeczce w markecie, a w tych, które sami sobie zrobimy, przygotujemy, ususzymy jeszcze najlepiej gdzieś na, pewnie na słońcu. Nie w mikrofali, bo
8: nie,
6: takie
8: nie,
6: są metody.
8: Nie w piekarniku.
6: Tak, ewentualnie w suszarce do grzybów.
8: No, też można. Chociaż na słońcu jednak wygrywają. Jak one sobie same schną swoim tempem, to jak nie przyspieszamy, to wtedy. Ten aromat jest najsilniejszy.
6: Dużo jest takich zamienników na każdej zwykłej, przeciętnej łące?
8: Tak, ja właśnie w ten sposób też buduję swoje przepisy, że poznaję jakby gromady roślin i w jednej gromadzie roślin występuje jakaś popularna przyprawa, weźmy bylicę, to jest taka gromada wielu roślin i we Francji bylica estragon, czyli popularny estragon, to jest grunt, że tak powiem, wielu dań. No a u nas też rosną bylice, tylko inne gatunki niż we Francji. One mają czasem zbliżony aromat, czasem nie do tego estragonu, ale jeśli powymieniamy sobie we francuskich przepisach ten estragon na te nasze bylice, to również można fajne, ciekawe smaki odkryć i takimi też się kieruję zasadami jakby w swoim gotowaniu i w ten sposób też buduję swoje przepisy.
6: Czyli trzeba eksperymentować, nie bać się tego.
8: Dokładnie, trzeba eksperymentować. Tym bardziej, że w Polsce roślin takich, którymi moglibyśmy sobie zrobić krzywdę, jest stosunkowo niewiele w porównaniu do innych ekosystemów, także są
6: najbardziej znany jest muchomor, którego lepiej omijać.
8: No, ale też tam słyszałem, że Słowianie potrafili go wykorzystywać w kuchni i w medycynie przede wszystkim. Także to nie jest tak do końca z nim, że on jest taki zabójczy, przynajmniej ten czerwony, bo sromotnikowy jest zabójczy. Natomiast z roślin tak naprawdę powinniśmy się wystrzegać tylko selerowatych roślin, czyli takich, co nam się kojarzą z marchewką czy z selerem dzikich. gdyż w tej rodzinie zdarzają się takie killery, naprawdę, a w innych rodzinach roślin raczej nie ma silnie trujących gatunków. Także myślę, że zaczynając od tych prostych rzeczy, takich jak mięta dzika na przykład, czy dziki czosnek, który ma charakterystyczny zapach, który znamy z kuchni, nie da się go pomylić z niczym innym, to można zacząć taką przygodę z ziołami od tego typu gatunków.
6: Od pewnego czasu w sklepach na półkach pojawił się też czosnek niedźwiedzi. Wcześniej nie było go jako przyprawy, przynajmniej ja nie kojarzę, żeby on się gdzieś na półkach pojawiał. Teraz zaczął podbijać naszą kuchnię.
8: Tak, tak.
6: W tym wydaniu takim komercyjnym.
8: Tak. Czosnku w ogóle chyba jest 7 albo 8 gatunków w Polsce, z tego co pamiętam, dzikich. I one są w większości pod ochroną. Niedźwiedzi też, z tego co pamiętam, dalej jest pod ochroną. Natomiast ten, który do nas przyjeżdża z zagranicy naszej, ale jest to świetna przyprawa i naprawdę dużo lepsza niż zwykły czosnek, bo dodaje jeszcze takiego zielonego, trawiastego, ja to tak nazywam, posmaku. Nie tylko czosnkowy, ale jeszcze taki trochę trawiasty posmak ma, co można fajnie wykorzystać w gotowaniu.
6: Ty też gotujesz na wielu pokazach, na imprezach plenerowych, między innymi tam, gdzie są organizowane konkursy kulinarne, i wszędzie, gdzie się pojawisz, to jest właśnie to zdziwienie, bo wychodzisz na łąkę i pokazujesz starym gospodyniom wiejskim: proszę, tutaj to możemy dodać, tu to możemy dodać, tu. One tak patrzą i się dziwią, ale jak później reagują, kiedy już spróbują dawać potrawy?
8: Właśnie jest to ciekawe bardzo, bo gdyż ta wiedza, którą ja staram się zgłębiać, to jest tak naprawdę wiedza stara, a traktowana jest teraz jako nowość, gdzie żadną nowością nie jest. To jest tak zwana kuchnia głodowa, tak się na to w Polsce mówiło. I one, jak one reagują? Najczęściej pozytywnie. Na początku jest niedowierzanie, czasem nawet złość, że zepsuję jakieś jedzenie, że w ogóle jak ja śmiem. Ale kiedy już wszystko ugotuję i leję im tam zupę w miskę i proszę spróbować, no to nagle jest: o kurczę, nie? Że to jest super i że to jest jednak dobre i da się to jeść. Także no, myślę, że kilka osób przekonałem do tego, że można z powodzeniem coś z łąki ugotować.
6: No właśnie, to jest to zdziwienie, bo nikt się nie spodziewał do tej pory, że na tej łące może być coś, co możemy w kuchni wykorzystać w jakiś sposób, bo wszyscy byli już przygotowani czy przyzwyczajeni do tego, że w przydomowym ogródku to tak, tu mamy dynię, tu mamy ogórki, tak. Tu mamy pomidory, czyli standard, pietruszka, marchewka gdzieś jeszcze jako dodatki i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o przydomowy ogródek. A to, co z niego wyrywamy jako chwasty, to też niekoniecznie trzeba od razu wyrzucić, można to tak obejrzeć i może by tak to się dało wykorzystać.
8: Ja myślę, że każdą roślinę tak naprawdę można w jakiś sposób wykorzystać, począwszy od medycznego, kończąc na kulinarnym. Jak się w to wgłębimy, to każda ma jakieś coś w sobie, jakiś czynny związek, czy coś, który w jakiś sposób można by wykorzystać. Chociażby mydlnica lekarska, której korzeniem można uprać, nie wiem, ciuchy w pralce. I chociaż sama jest niejadalna i w sumie tylko pięknie kwitnie, to korzeń można używać jako mydła, zamiennik. No, to już jest. Także myślę, że jakby się w to wgłębić, dobrze to zbadać, to wszystko można w jakiś sposób wykorzystać, każdą roślinę.
6: Czyli co, zaopatrujemy się na początek w jakąś dobrą książkę? Tak. Jakiś taki atlas roślin?
8: Nie wiem, czy,
6: roślin,
8: czy mogę tu na antenie poradzić, ale jest pewna książka, nazywa się Dzika Kuchnia. Takiego pewnego pana i właśnie od niej ja zaczynałem. Znaczy ja miałem tą wiedzę przyrodniczą, natomiast wiedzę, jak coś z tego ugotować, zaczerpnąłem pierwszą kilka lat temu właśnie z tej książki. I Dzika Kuchnia to jest dosyć popularna w księgarniach, jest łatwa do znalezienia. I od tego bym proponował zacząć. Tamte przepisy, opisy są bardzo przystępne dla kogoś, kto nie, nawet nigdy nie miał styczności z dziką przyrodą, to powinien sobie poradzić z tą książką.
6: No, mi na początku, jak zacząłem zgłębiać ten temat przed naszą rozmową, żeby się trochę do niej przygotować, to takie jedzenie rzeczy niewiadomego do końca pochodzenia to kojarzyło się z jakimiś wyprawami na bezludną wyspę, gdzie ktoś lądował, musiał sobie poradzić. Był taki człowiek, Ed Stafford, on z jednym z kanałów telewizyjnych zrobił taką serię filmów, gdzie też wylądował na bezludnej wyspie, bez niczego, bez noża, nawet bez ciuchów na początku, miał tylko kamery i musiał przeżyć 60 dni. Żywił się tym, co tam znalazł. To też było zaskakujące, jak potrafił wykorzystać właśnie wiedzę przyrodniczą do tego, żeby jednak przeżyć do następnego dnia. Tam były też i rośliny bulwiaste. U nas najpopularniejsze są ziemniaki, pyry, kartofle. Ale takich zamienników dla zwykłego ziemniaka też byśmy pewnie sporo.
8: Oczywiście, że tak. Jest chociażby wiesiołek, roślina dwuletnia, której korzeń jest jadalny, smakuje jak słodka rzodkiewka. Jest dziki pasternak, który rośnie na potęgę, przynajmniej w okolicy Kielc. Jest dzika marchew, której też korzeń jest jadalny. Także tych bulw jest naprawdę sporo do wyboru jesienią. Chrzan chociażby znany wszystkim, popularny, a mało kto sobie zdaje sprawę, ile tego rośnie wszędzie tak naprawdę, gdzie się tylko rozejrzymy. A to jest też warte dodania, bo między tą kuchnią survivalową taką, żeby przeżyć, a kuchnią, którą ja robię, to jest też duża przepaść, bo wiele z roślin jest jadalnych, ale jest po prostu niedobrych. I to jest tylko, ja mogę powiedzieć, owszem, możesz je zjeść, nic ci nie będzie, natomiast używanie ich w kuchni się mija z celem, dlatego ja też z tych wszystkich, tej puli roślin dzikich, jadalnych, muszę wybierać te, które jakikolwiek mają wpływ na daną potrawę, a nie są tylko wypełniaczem, prawda, czy jakby chroniącą rzeczą przed śmiercią głodową, nie, bo są takie rośliny.
6: No też masz o tyle zupełnie inny pułap i punkt wyjścia, bo masz już doświadczenie w kuchni. Tak. Wiesz, co z czym można połączyć, z takiej jakby wiedzy teoretycznej, którą się gdzieś tam wynosi, ucząc się całego, że tak się wyrażę, kucharzenia. Totalny kuchenny amator no nie ma takiej wiedzy, więc on raczej będzie poruszał się po omacku. I tu raczej też patrzę na siebie, bo ja takowej wiedzy kulinarnej nie posiadam. Ja muszę mieć przepis sprawdzony przez kogoś, najlepiej z jakiejś książki. Wtedy mogę tak. Tak, to wiem, że jest sprawdzone, pewnie będzie smaczne, mogę spróbować i dopiero tutaj mogę sobie gdzieś
8: pozwolić
6: na pewne roszady, na przykład wymienić tą przyprawę na inną i pobawić się składnikami.
8: No, ja właśnie dlatego o tym podkreślam, ponieważ często właśnie ludzie myślą, że ja tak kuchnię survivalowa, tak mnie określają, a ja nie, ja staram się raczej kuchnię restauracyjną, taką, która ma wyglądać pięknie i smakować świetnie, przełożyć w realia właśnie tej polskiej lokalnej przyrody i sezonowości, to bardziej w tą stronę. Stąd też na moim blogu nie są tylko przepisy z dzikimi roślinami i nie używam, nie w każdym przepisie ich używam. Używam wielu produktów regionalnych, odkopuję jakieś stare polskie przepisy, także jest tu tak jakby wszystko kręci się wokół lokalności i sezonowości, czyli tego, co w danym czasie jest najlepsze do zbioru.
6: To, co robisz, jest pewną nowością dla wielu osób. Już wspomnieliśmy o tych gospodyniach wiejskich, ale w zasadzie za granicą, na przykład we Francji, to jest coś normalnego właśnie, wyszukiwanie tych lokalnych roślin,
8: tak,
6: którymi są ubarwiane potrawy smakowo, wizerunkowo i my je kojarzymy jako właśnie jakieś takie wow z eksportu, a sami możemy mieć
8: dokładnie
6: to samo.
8: Chociaż sam tego nie pamiętam, ale uważam przez studiowanie książek, że to właśnie niestety, ale okres PRL-u tak do końca dobił nas, jeśli chodzi o nasze kulinaria i jakby tą świadomość regionalną i świadomość tej kuchni, to dwie wojny plus PRL zrobiły swoje. Natomiast tam, w tych krajach, gdzie ludzie obronili te tradycje i ten regionalizm się obronił, rzeczywiście takich odnośników do dzikiej kuchni jest mnóstwo.

0: że my o swojej kuchni już tak nie myślimy, a moim zdaniem nasza kuchnia jest równie barwna, albo jeszcze bardziej barwna, jak kuchnia francuska czy włoska, wcale niczym nie ujmuje.
1: No to też mi się wydaje, że my w pewnym momencie jako cały naród, jako Polacy zachłysnęliśmy się zachodem i już mieliśmy pewien przesyt i teraz zaczęło się takie poszukiwanie korzeni, odkopywanie, tak jak powiedziałeś, tych starych babcinych przepisów. Jeżeli ktoś znajdzie taki stary zeszyt z pożółkłymi kartkami, gdzie babcia skrzętnie notowała 20 dekagramów masła i to był przepis na jakieś ciasto, to jest właśnie moc w tych starych przepisach, bo szukamy tam też smaków z dzieciństwa i samego dzieciństwa, czyli tego okresu, który gdzieś wspomina się najlepiej, najprzyjemniej.
0: Tak, gotowanie to jest w dużej mierze, wydaje mi się, jedzenie, nostalgia i ja zauważam to, że ludzie w mojej restauracji, gdzie ja pracuję, kochają te odnośniki do takich lat dziecięcych, szczególnie moi równolatkowie, ja mniej więcej pamiętam, co wtedy było, co jak ja sam byłem dzieckiem, zaserwuję coś takiego, nie wiem, tam kurczaka z marchewką i z groszkiem i z ziemniakami i wszyscy właśnie widzę po ich uśmiechach, jak to jedzą, niby prosta rzecz, a jednak ta wycieczka gdzieś tam nostalgiczna powstaje i to jest fajne i tak jedzeniem rzeczywiście można się bawić i przywoływać takie wspomnienie.
1: Tak, wspomnienie tego, co gotowała babcia, co gotowała mama, no kurczak, tak, filet z kurczaka gdzieś tam w lekkiej panierce, do tego ziemniaki, surówka z jabłka i marchewki, to ja pamiętam, taki kultowy obiad, to musiało być zawsze w niedzielę, tuż
0: dokładnie,
1: po rosole.
0: U mnie dokładnie tak to
1: musiał wyglądał. No ale rosół też możemy tutaj troszeczkę zamieszać i trochę od tej tradycji polskiej odejść.
0: Oczywiście, rosół to jest w ogóle ciekawa historia, bo samo słowo rosół powstało od rozsól, czyli rozsalania. Soliło się mięso, kiedy nie było lodówek, żeby je po prostu zakonserwować, a kiedy to mięso chciało się zjeść, no to ono było za słone, więc trzeba było je obgotować w dużej ilości wody. Ale jak to wiadomo, u nas bieda zawsze była, więc tą wodę nie można było wylać. Dodawało się do niej warzywa i się ją jadło. I tak naprawdę rosół to był efekt uboczny rozsalania mięsa, które było w ten sposób zakonserwowane. Także ja idąc tym tokiem myślenia, dojrzewam sobie wołowinę w soli kilka miesięcy, a później na takim dojrzewającym mięsie gotuję rosół. I muszę przyznać, że jest to naprawdę coś niesamowitego, jeśli chodzi o smak.
1: No na pewno jest różnica.
0: Jest duża różnica i zmienia to postać rzeczy. I tak sobie wyobrażam rosół, nie wiem, 300-400 lat temu.
1: No podejrzewam, że jest też... wiem, że jest różnica też w smaku rosołu z takiej kury marketowej, a takiej kury, która grzebie gdzie chce.
0: Tak, znaczy w ogóle zauważam już, że w dzisiejszych czasach to mięso marketowe, ja się go wystrzegam, sam go nie jadam w domu, natomiast nie mogę się go wystrzegać w pracy, tak jak mówiłem, pracując na kuchni, ale prywatnie się go wystrzegam. Ja zauważam, że on już praktycznie traci smak jakikolwiek. Każdemu, komu serwuję, ja akurat mięso, przez to, że mam bloga, do mnie ludzie się sami odzywają. Słuchaj, panie, mam królika hodowany na sianie, chcesz kupić? Ja mówię, no pewnie, że chcę. I w ten sposób ja się zaopatruję w mięso i jak komuś gotuję moje rzeczy, moją wieprzowinę, mojego królika, czy moje kury, to co mam gdzieś tam w zamrażarkach pochowane, to on robi wielkie oczy i on po prostu nie wierzy, że to tak smakuje, bo to nasze mięso marketowe w tym momencie, to ono już niewiele ma wspólnego z czymkolwiek, prawda? Po to są te wszystkie dodatki, jakieś dopalacze typu glutaminian, sodu, jakieś wzmacniacze smaku, bo to by nie miało żadnego smaku. Ja się na przykład ludziom nie dziwię, którzy gotują na kurczaku z marketu rosół, że oni sobie dosypują proszków, bo to nie ma prawa mieć smaku. Skąd?
1: No, ja już chyba nie pamiętam czasu, kiedy przyszło mi gotować rosół bez użycia kostki.
0: No właśnie. I to jest wszystko efekt tego raz, że...
1: Oczek ciężko się
0: dopatrzeć. No właśnie,
1: dopatrzeć.
0: No bo w tym tłuszczu jest smak, prawda? W czegokolwiek, czy to będą oleje roślinne, czy tłuszcz zwierzęcy, w tym jest smak. Także jak on... Tłuszcz jest złej jakości w tym mięsie, a w tej jest złej, to smaku nie będzie.
1: No, smaku możemy dodać kapustą, ona też zmienia smak rosołu. Mm. Możemy dodać też lubczyku, a lubczyk rośnie i na lewo, i na prawo.
0: Dokładnie. Lubczyku tak, i można też dodać chociażby uszaki bzowe, to są dzikie grzyby, które teraz w środku zimy rosną na bzach, na dzikich bzach, wystarczy się rozejrzeć, jest ich mnóstwo i świetnie działają w rosole. A trzecia fajna historia jest to, że to są grzyby mun. I każdemu, komu o tym mówię, że on je takie dzikie uszaki bzowe w torebce tam, nie wiem, z jakiegoś sklepu mrożonej, to się puka w głowę. A to jest autentycznie ten sam grzyb, tylko my go wolimy kupić 10 razy drożej pod nazwą grzyby mun, niż iść do parku czy gdzieś do lasu i poszukać dzikich bzów, których rośnie u nas mnóstwo i po prostu je zebrać.
1: No proszę, ja ostatnio na działce bez wyciąłem.
0: No, także potencjalny. Trzeba dodać, że one rosną na dzikich bzach, które już nie żyją. Na pniach, na gałęziach, które opadły. Na tym trzeba ich szukać.
1: To u siebie bym jednak ich nie znalazł. Kontaktując się też z różnymi osobami podczas różnego rodzaju pokazów, to już raz jeszcze nawiążę do tych kół gospodyń wiejskich, jak często się zdarza, że jednak się wymienicie jakimiś doświadczeniami, jak często się zdarza, że ktoś jest jeszcze w stanie

0: czymś cię zaskoczy.
1: Znaczy, to się zdarza bardzo często, bo ja szukam tych informacji po takich ludziach, bo wręcz je wyciągam, jak tylko widzę starszą panią, która tam coś o gotowaniu zaczyna rozmawiać, to ja już do niej ciągnę wszystko, tylko że mnie ciekawi, co gotowała jej babcia i prababcia, czy ona to pamięta, bo tak jak mówię, no niestety ten okres od lat 40. w górę, no... Na wsiach może jeszcze się gdzieś to zachowało, natomiast miasta już zostały wyprane, ale tak, ja często wyciągam i często się zaskakuję i na podstawie właśnie takich wypowiedzi, takich kół gospodyń wiejskich, pań czy panów, gdzieś, którzy coś pamiętają, ja buduję sobie obraz kuchni regionalnej świętokrzyskiej, której praktycznie nie ma tego obrazu, nie da się tego dowiedzieć znikąd, bo nie ma publikacji. Ta kuchnia się gdzieś zatarła i...
0: No to tylko przekazy ustne w zasadzie.
1: Tak, dlatego ja właśnie rozmawiając z takimi ludźmi, może to jest, nie jest sięganie wstecz 500 lat, ale 50 czy 60, ja sobie buduję jakiś tam obraz mniej więcej, jakie chociażby produkty można by włączyć w kuchnię świętokrzyską. Jakie to są produkty, jakie to są sposoby, nie wiem, zagęszczania, bardziej takie ogólniki niż jakieś konkretne potrawy. To ja często się zaskakuję, tak.
0: No właśnie, czym zagęścić dobrą zupę, jeżeli nie mamy pod ręką mąki, nie mamy śmietany?
1: Ciemnym chlebem. Ja na przykład żadnego chleba nie wyrzucam, wszystko suszę i sobie gdzieś tam na półce leży ten ususzony chleb, nie mielę tego i jak trzeba sos zagęścić, to sobie kruszę ten chleb do sosu, on się rozgotowuje i automatycznie zagęszcza sos, jeszcze dodaję smaku fajnego.
0: To trzeba spróbować. Te rozmowy ze starszymi paniami, z babciami na pewno poszerzyły już bardzo, bardzo szeroko nie tylko twoją wiedzę, ale też ilość wpisów na blogu, bo tak. O tym blogu też chciałbym, żebyśmy zamienili dwa słowa. Jest kolorowo, jest mnóstwo inspiracji, które tam możemy znaleźć. Poszukując pomysłu na obiad, jeżeli już mamy dosyć robienia pomidorowej na wczorajszym rosole, to możemy zajrzeć do ciebie.
1: Tak, tak, tak. Jest tam naprawdę już sporo przepisów przez te ostatnie 3 lata się zamieściło i fajne jest to, że jak popatrzą państwo na tego bloga, jak na niego wejdziecie, to na nim widać parę roku, na nim widać wręcz bym powiedział, że co do tygodnia, kiedy coś się pojawia, kiedy się kończy, zaczynają się pomidory, ja wystarczy, że wejdę, jestem w stanie przeskrolować sobie w dół 3 strony i wiem, w którym momencie, w jakim tygodniu były wrzucone te posty, właśnie chociażby po roślinach, które są używane, bo dla mnie to jest cała idea jakby dobrego, zdrowego gotowania, to jest właśnie sezonowość, to, że używamy tego, co w danym momencie jest najlepsze i jednocześnie jeszcze jest najtańsze, więc kompletnie nie rozumiem jedzenia pomidorów w zimę świeżych, za które musimy zapłacić kupę kasy i one nie mają żadnego smaku. Dla mnie to jest niepojęte.
0: No, czasami jest ciężko się z tym pogodzić, bo ja kiedyś też nie przyszła ochota na zupę krem z dyni, tylko to było w okresie, kiedy dynie już dawno gdzieś przekwitły, zgniły, dyni się nie uświadczyło nawet w sklepie.
1: No dlatego właśnie ja uważam, że takie jedzenie sezonowe ma swój urok, bo się czeka na te smaki i te 3 tygodnie truskawki cieszą naprawdę tak, jak za dzieciaka się cieszyło, to tak teraz mnie cieszą, bo gdybym miał to cały czas, to ja bym nie umiał tego docenić, a ja na to czekam, już teraz myślę sobie o tych czerwcowych truskawkach i już mi się uśmiecham sam i dlatego uważam, że warto jest czasem zrezygnować z takich jakby udawanych produktów na rzecz właśnie takiej sezonowości, bo wtedy 2 razy cieszy to jedzenie, jednak te rzeczy cieszą człowieka bardziej.
0: No tak, w marketach praktycznie jest wszystko, a kiedyś jeszcze, jak przypomnimy sobie lata dzieciństwa, to wtedy się czekało. Czekało się na święta, bo wtedy był makowiec.
1: I pomarańcze,
0: czekało się na święta, bo były tak, jakieś cytrusy i czekało się, bo zazwyczaj w święta, no czasami przy okazji różnego rodzaju imienin była słynna jarzynowa sałatka.
1: Dokładnie. No i właśnie wydaje mi się, że taki urok tego jedzenia sezonowego, tego, że no jednak to tym też się można zachłysnąć, że jest wszystko. I owszem, jest wszystko, ale nie wszystko jest dobrej jakości. I potem to nam wypacza jakby obraz danych, nie wiem, potraw czy smaków. I już nie umiemy tego tak docenić, a mając to, czekając na to cały rok, na te właśnie truskawki, czy maliny, czy na te cytrusy grudniowe, wtedy jesteśmy w możemy w pełni się jakby cieszyć tym urokiem tego, co nam daje natura w danym momencie.
0: Powiedziałeś jeszcze o tej sezonowości, że jak wejdziesz na bloga, to widzisz, co było wiosną, jesienią dodawane. To też jest chyba dobra rzecz w kuchni, żeby dobrze, albo przynajmniej z grubsza, znać ten roślinno-ogrodniczy kalendarz.
1: Tak, ja miałem wcześniej to było moje przekleństwo, ja tak myślałem będąc małolatem, a teraz wiem, że to było błogosławieństwo, bo moja mama nie miała kasy, więc wyganiała mnie na wieś do pracy i za pracę miałem spanie i jedzenie, tak wyglądały moje wakacje i koledzy byli gdzieś tam na koloniach nad morzem, a ja byłem na Ponidziu i uważałem, że to jest kara. No i widziałem od zasiania, od momentu zasiania do momentu zbioru praktycznie każde warzywo uprawiane w Polsce, bo to była ogromna, ogromna, prawie 40-hektarowa gospodarka, tam gdzie pracowaliśmy. I I dzięki temu ja właśnie tą sezonowość zrozumiałem. Jakby teraz mogę się do tego odnieść, wiem mniej więcej jak to wygląda, jak wygląda hodowla zwierząt, uprawa roślin. I polecam każdemu jechać do jakiejś agroturystyki o różnych porach roku, podpatrzeć tam, gdzie jeszcze hodują, czy uprawiają, jak to wygląda i wtedy jakieś takie pewne pojęcie się nabiera, kiedy co powinno się jeść, prawda, że buraki to wcale niekoniecznie całą zimę są super, tylko gdzieś koło stycznia już zaczynają się robić słabe, prawda, o tym mało kto wie już w tych czasach.
0: No tak, a to warto wiedzieć i warto zgłębiać swoją wiedzę, zaglądając do fachowych czasopism, fachowych książek. Tak,
1: przede wszystkim książek to jest.
0: I jeżeli mówimy tutaj o roślinach, to jest też jeden plus, bo to nie muszą być książki najnowsze. Tutaj mogą być równie dobrze książki z lat 70., bo ta wiedza na temat roślin, nawet chyba mam wrażenie, że w tych starych książkach jest pełniejsza.
1: Jest pełniejsza zdecydowanie i w tym momencie jeszcze są obostrzenia, które idą gdzieś tam odgórnie na temat tego, że jakichś roślin nie możemy używać albo możemy, ta wiedza jest zacierana, a właśnie wtedy tak nie było i możemy dużo szerzej poczytać o roślinach, korzystając z książek chociażby z lat 60. czy 50. Polecam po jakichś, nie wiem, targach, antykwariatach pochodzić, można za śmieszne pieniądze kupić książki o ziołach. I też jeśli kogoś interesuje kulinarna ich strona, to dzisiaj proszę nie zrażać, ja kupuję książki medyczne o ziołach. I tam po całym rozdziale poświęconej roślinie gdzieś tam na końcu zawsze jest wspominka, że tam dana roślina mogła być albo była używana do tego i do tego w kuchni. Zawsze ta wspominka jest, także z każdej takiej książki można coś fajnego wyciągnąć.
0: Dla jednych jest to ciekawostka, dla ciebie cenna informacja tak. W kuchni. Moi drodzy, można jednak poszukać takich inspiracji na łące, można poszukać inspiracji w antykwariacie, na półce z książkami dotyczącymi choćby uprawy roślin czy ogrodów. Dokładnie. Ten dział dla działkowców warto zobaczyć, warto odwiedzić, do czego serdecznie namawiamy, a dziś namawiał także i mam nadzieję, że skutecznie was namówił i przekonał Maksymilian Przybylski, czyli Max Gotuje z Natury. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję również i pozdrawiam.
0: A wam życzymy smacznego.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a ze mną dziś jest...
4: Karol Jachymek, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS, ale też edukator pracujący z młodzieżą.
3: I dzisiaj będziemy mówić, wydaje mi się, o dość młodzieżowym temacie, natomiast to też tak nie do końca, bo będziemy mówić o memach. Memach, które kiedyś, wydaje mi się, były taką domeną młodości i osób młodych w internecie, a teraz tak naprawdę można zobaczyć, że wszyscy memów używamy. Wszyscy z memów się śmiejemy i również osoby publiczne i politycy korzystają z memów. Więc moje pierwsze pytanie jest, czym tak naprawdę jest mem? Wiem, że to bardzo ogólne, ale samo słowo ma bardzo ciekawą historię.
4: Tak, słowo ma bardzo ciekawą historię i rzeczywiście to rozumienie memów jest dosyć skomplikowane albo może użyję innego sformułowania, niejednoznaczne. No bo z jednej strony, kiedy mówimy mem, to do głowy przychodzą nam, prawda, pewne wyobrażenia dotyczące jakichś śmiesznych, żartobliwych, niekiedy głupich obrazków, prawda, które oglądamy czy konsumujemy w wolnych chwilach. Mem to jest oczywiście też pewien gatunek wypowiedzi internetowej i myślę, że wokół niego dzisiaj, prawda, wokół tego znaczenia dzisiaj będziemy mówili najszerzej.
3: Tak.
4: Ale tak naprawdę samo słowo mem jest związane z takim językiem naukowym, z dyskursem naukowym. Jest to słowo, które przypisywane jest memetyce, a samo słowo pochodzi z 1976 roku. Ono pojawiło się w takim opracowaniu Richarda Dawkinsa. To była książka Samolubny gen i była to książka dotycząca genetyki, ale jeden z rozdziałów był poświęcony właśnie zjawisku memów. A memy w rozumieniu Richarda Dawkinsa były takimi jednostkami informacji kulturowej. Tak jak gen, prawda, przenosi treść biologiczną, tak mem miał być tą jednostką treści kulturowej i cała memetyka jako nauka, która no, rzeczywiście też w środowiskach naukowych czy w środowiskach badawczych no, jest uznawana za taką naukę dosyć kontrowersyjną, a na pewno plasującą się czy mieszczącą się na pograniczu różnych dyscyplin przez, prawda, takie dyscypliny biologiczne, jak też medio kulturoznawcze, prawda, i w ogóle, prawda, refleksje na temat kultury. Memetyka zresztą teraz wraca bardzo silnie, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji. Memetyka zajmowała się tym, w jaki sposób różnego rodzaju memy, pojęcia, idee, mody przenoszą się, prawda, w kulturze i co powoduje, prawda, że pewne treści, prawda, czy pewne zjawiska stają się popularne i zrozumiałe przez szerszą grupę osób. I na pozór wydawać by się mogło, prawda, że kiedy mówimy o memetyce jako nauce i mówimy o tych memach, które oglądamy w internecie, pomiędzy tymi dwiema sferami jest taka ogromna rozbieżność, ale wydaje mi się, że to właśnie memy internetowe tak naprawdę unaoczniły nam, czy unaoczniają nam to, prawda, z czym ta memetyka jest związana i to, w jaki sposób, prawda, mówiło się wówczas o memach i o tym, w jaki sposób one wędrują w kulturze. Dlatego ja bardzo lubię te dwa zjawiska, no, w jaki sposób do siebie zbliżać.
3: Sformułowanie, określenie, tak jak pan wytłumaczył, pochodzi z dziedziny biologii tak naprawdę, ale kiedy pan opisał, czego dotyczy w tej samej biologii, to wydaje się dość zrozumiałe, dlaczego teraz obrazki w internecie, które są nośnikami treści, przenoszą pewne informacje, dlaczego one przejęły tak naprawdę tą nazwę, te, czemu one są memami, bo właśnie tym są te obrazki, one przenoszą pewne informacje i je utrwalają.
4: Tak, absolutnie i nawet można tak pół żartobliwie powiedzieć, że ten internet unaocznił, prawda, nam to, w jaki sposób memy w rozumieniu memetyki funkcjonują. Bo rzeczywiście, jeżeli na przykład popatrzylibyśmy też do innych publikacji, prawda, które, no, wpisywane są czy uznawane są za jakiś kanon, prawda, memetyki jako nauki, to jedną z takich ciekawszych publikacji jest też publikacja pod tytułem Wirus umysłu. I rzeczywiście już sam tytuł, prawda, sygnalizuje coś, co w kontekście memów internetowych, prawda, czyli tych treści, które my oglądamy czy konsumujemy w internecie, jest szczególnie istotne.
3: Które roznoszą się też wirusowo, jak się
4: mówi. Roznoszą się wirusowo, prawda, czyli roznoszą się na szeroką skalę, niejako infekując, prawda, chociaż to słowo infekując tutaj używam tego słowa w sposób neutralny, ale zarażając, prawda, infekując nasze umysły i, no, prawda, powodując, że my też rozpoznajemy, prawda, pewnego rodzaju treści czy znaczenia, bo jeżeli popatrzymy na memy, to one też bardzo często wiążą się z różnego rodzaju konwencjami, formatkami, prawda, stylistyką, która na taką szeroką skalę jest rozpoznawalna.
3: Memy, trudno, wydaje mi się, jeśli chodzi już o memy obrazki, trudno jest znaleźć jakąś konkretną genezę, czy ten święty graal, pierwszy mem, jaki kiedykolwiek powstał, bo to chyba stało się samoistnie w kilku miejscach przy internecie i jego rozpowszechnieniu. Nagle te obrazki się pojawiły. Też sprawdzałem chociażby przy użyciu Google Trend, że w 2012 angielska nazwa memes tak naprawdę wystrzeliła w wyszukiwaniach Google w internecie.
4: Jest to rzeczywiście bardzo trudne zjawisko, dlatego tak jak między innymi z tego powodu, prawda, o którym pan przed momentem powiedział, czyli że rzeczywiście tego typu formy rozwijały się, nazwijmy to, równolegle, a po drugie też w gruncie rzeczy wydaje mi się dosyć trudno stwierdzić, co jest memem, prawda, co można uznać za mem jako, prawda, taką specyficzną reprezentację jakiegoś gatunku, że tak to ujmę. Ale ciekawostka jest taka, drodzy państwo, że jeżeli wpiszą państwo do internetu first meme, to rzeczywiście wypadnie państwu w tym internecie obrazek z 1921 roku, o ile mnie pamięć nie myli. Jest to obrazek satyryczny, który absolutnie wykorzystuje taką typową konwencję memową. Pokazuje on jakby dwa obrazy, prawda, czy dwa wizerunki tego samego mężczyzny. Jeden z wizerunków jest, prawda, dotyczy tego, jak ten mężczyzna sam się widzi, prawda, a drugi obrazek to jest to, jak wygląda w rzeczywistości. Czyli, prawda, taka konwencja, która dla memów też współczesnych jest bardzo, bardzo
3: charakterystyczna. No dziś bardzo często spotykana właśnie.
4: Prawda, jak się czuję, jak widzą mnie moi rodzice,
3: jak
4: widzą
3: się czuję,
4: mnie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście jako ciekawostkę mogą sobie państwo ten rysunek wyszukać, ale pokazanie takiego, z jednej strony pokazanie takiej historii memów, prawda, jako pewnego rodzaju tekstu kultury, który skąd się wyłonił, może być dosyć trudne. Możemy tutaj oczywiście, nie wiem, podać przykład barokowych emblematów, czyli takiego gatunku łączącego prawda, tekst z obrazem. Możemy podać przykłady właśnie rysunków satyrycznych, możemy podać przykłady, prawda, jakichś treści dadaistycznych, pop art. To mogą być, prawda, jakieś wcześniejsze, prawda, reminiscencje estetyki memowej, ale rzeczywiście wskazanie takiej konkretnej drogi, skąd ten mem jako gatunek internetowy wyrósł, albo w ogóle gdzie pojawił się, prawda, w którym momencie powstał pierwszy mem, jest rzeczywiście skomplikowane, bardzo skomplikowane i bardzo trudne, ale z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o tym, czym są memy, prawda, i czym się charakteryzują, a charakteryzują się jednak, prawda, pewną ironicznością, zjadliwością, aktualnością, prawda, też wirusowością w rozumieniu tym, że no, prawda, rozchodzą się z ust do ust, to okazuje się, że, prawda, tego rodzaju formy w naszej kulturze są obecne od dłuższego czasu, więc rzeczywiście ten mem jest albo z jednej strony, prawda, takim gatunkiem bardzo specyficznym dla internetu, albo z drugiej strony rzeczywiście można wskazać taki długi ogon mema, prawda, który osadzałby go w podobnych zjawiskach, które paradoksalnie pełniły w naszej kulturze i pełnią w dalszym ciągu w naszej kulturze podobną funkcję, co mem właśnie.
3: Mówił pan, wspomniał pan o tym, czym jest mem. Właśnie, czy od takiego spojrzenia naukowego, badawczego są jakieś ustalone ramy, żeby ułatwić sobie też zadanie i pracę i analizę, czym jest mem, że na przykład mamy dwa obrazki i tam musi być tekst, albo tego tekstu nie będzie. Czy są pewne ramy, które ograniczają, czym jest mem? Czy tu mamy całkowitą dowolność?
4: Rzeczywiście, jeżeli popatrzylibyśmy na jakąś taką powszechną definicję mema, to w istocie ona zakłada, że mem jest pewną formą wizualną, prawda, pewnym obrazkiem, który jednocześnie zawiera, prawda, jakiś tekst, który albo w ironiczny sposób komentuje ten obrazek czy ten rysunek, albo stanowi jego uzupełnienie i tak dalej, i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy, patrząc z jednej strony na to, co się dzieje obecnie, prawda, w kulturze popularnej, czyli śledząc jakieś aktualne zjawisko, nie z perspektywy badacza, choć oczywiście jakby ta perspektywa badacza czy perspektywa naukowca też tutaj jest bardzo ważna, myślę, że powiedzenie takie dyrektywne i konkretne, co jest memem, a co memem nie jest, jest obecnie jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że ja już jestem jakby po tej stronie i ja sam uważam, że rzeczywiście mem nie musi być tylko i wyłącznie obrazkiem, prawda, albo nie musi być obrazkiem z komentarza, prawda? Może być samą ilustracją, która rzeczywiście rozprzestrzenia się w internecie w taki wirusowy, dosyć szeroki sposób, ale możemy też mówić o zjawisku memów, prawda, audio, czy możemy mówić o formach wideo, prawda, które też stają się memami. Tutaj na przykład TikTok jest znakomitym przykładem wykorzystywania, prawda, różnego rodzaju konwencji memów, albo memów w ogóle jako takich. Myślę, że jeżeli miałbym wskazać jakiś wyróżnik tego, czym jest mem, to po pierwsze powiedziałbym o tym, że mem pełni jednak bardzo konkretną funkcję, prawda? Czyli mem z jednej strony pełni taką funkcję rozrywkową, ale ta funkcja rozrywkowa jest związana jednak z pewną swawolnością, tutaj użyję słowa niecnością, dlatego że gdzieś z tyłu głowy pojawia się bardzo znakomita książka Magdaleny Kamińskiej, badaczki kultury internetowej, Niecne memy ona właśnie się nazywa. To są takie wykłady o kulturze internetu, pewną ironicznością, kąśliwością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony to, co w memach jest istotne, to, że memy same w sobie są powtarzalne. To mamy do czynienia z pewnymi formatkami, pewnymi treściami, które też przez nas, jako odbiorców memów, są rozpoznawalne, a które, prawda, też przenoszą się z medium do medium, prawda, z umysłu do umysłu, tutaj odwołując się do koncepcji memetyki. Ale to jest ten aspekt, który też mnie szczególnie fascynuje, dlatego że, drodzy Państwo, jeżeli wejdą Państwo na jakąkolwiek stronę z formatkami memowymi, prawda, czyli w ogóle nie z gotowymi memami, nie z memami, które poruszają pewnego rodzaju treści, tylko są, prawda, gotowymi formatkami, w które my mamy wlać swój pomysł, proszę zobaczyć, jak one bardzo silnie są już w nas zakonotowane i jak my sami, prawda, wiemy, co na przykład wpisać w górną część, prawda, danej formatki, co wpisać w dolną część danej formatki, czy w jakąkolwiek inną część, prawda, jeżeli ta formatka jest dużo bardziej złożona. I jeżeli jeszcze miałbym dodać jakąś moim zdaniem cechę charakterystyczną memów, to oczywiście memy dla mnie są też tym gatunkiem, który bardzo wiąże się z czymś, co określiłbym mianem remiksowanie, prawda? Co określiłbym, no, prawda, wpisywaniem się w coś, co moglibyśmy nazwać kulturą remiksu, bo rzeczywiście proszę zobaczyć, jak wiele popularnych memów sięga nie tylko po treści popkulturowe i niepopkulturowe, prawda? Ale rzeczywiście jak same memy stają się pewnego rodzaju zjawiskami popkulturowymi, to które rzeczywiście podejmowane, prawda, jako pewnego rodzaju formy wypowiedzi są też przez ich użytkowników, prawda? I tak jak powiedziałem, stają się jakąś treścią, która jest powszechnie rozpoznawalna. I tutaj też dokonam takiego polecenia. To jest strona, która nosi nazwę Know Your Meme i rzeczywiście, jeżeli będą mieli Państwo chwilę wolnego czasu, to zachęcam do wejścia na tę stronę, bo rzeczywiście można na niej prześledzić historię, momenty pojawienia się, czy jakieś drogi, które przeszły te najbardziej popularne, najbardziej rozpoznawalne memy, które gdzieś tak bardzo wyraźnie wpisały się w kulturę internetu.
3: To jest taka swego rodzaju Wikipedia dla memów, tak?
4: Tak, to jest taka Wikipedia dla memów, ona jest zupełnie fascynująca, no bo z jednej strony pokazuje nam historię tych najbardziej popularnych formatek, prawda, czyli dokonuje rzeczy praktycznie niemożliwej, czyli, prawda, wskazuje skąd te prawda, treści, które zalewały i zalewają u nas na masową skalę są, a po drugie rzeczywiście na niej też można sprawdzić, jakie formaty cieszyły się w pewnym momencie prawda, popularnością i rzeczywiście można prześledzić coś, co też dla memów jest bardzo charakterystyczne, czyli że memy prawda, mają jednak bardzo krótki termin przydatności do spożycia. Oczywiście nie wszystkie są memy absolutnie klasyczne w tym rozumieniu, prawda, że są formatki, które gdzieś prawda, bardzo silnie zainfekowały nasze umysły, ale rzeczywiście ta efemeryczność memów, prawda, ta krótkotrwałość memów też wydaje mi się ich bardzo istotną cechą.
3: Wspomniał pan w tej wypowiedzi bardzo ciekawą rzecz odnośnie tego, że my tak naprawdę już te wszystkie formaty memów kojarzymy i wiemy, do czego by pasowały, do jakiego rodzaju wypowiedzi czy komentarza. I też przypomina mi się, że na wielu stronach, które tak naprawdę zawierają w sobie wyłącznie memy tworzone przez społeczność, często przewija się taki wątek, w którym ktoś wskazuje, ten rodzaj mema jest do tego, żeby wyrazić aprobatę, ten do dezaprobaty, ten żeby się pochwalić, ten żeby opowiedzieć smutną historię i tak dalej. Więc te formaty faktycznie już w nas są. My wiemy tak naprawdę, jakie będzie przesłanie tego obrazka, zanim jeszcze przeczytamy jego treść.
4: Tak, dlatego że rzeczywiście jest to pewna konwencja, która no, stała się rozpoznawalna. Jest to pewien kod, który rzeczywiście stał się dla nas czytelny, choć w istocie myślę, nawiązując tutaj do samego początku rozmowy, no, pewną większą biegłość, prawda, w tej sferze będzie miało młodsze pokolenie, dla których te memy w istocie są takim zjawiskiem, no, nazwę to w ten sposób natywnym, prawda, czyli takim zjawiskiem, no jakby cieszącym się olbrzymią popularnością. Zresztą to jest bardzo według mnie ciekawa informacja. Jakiś czas temu w rzeczywistości, prawda, takiego ogromnego światowego lockdownu Global Web Index zrobił badanie dotyczące tego, jak poszczególne pokolenia konsumują treści medialne, czyli jakie media, prawda, czy jakie formy medialne w czasach pandemii są częściej oglądane niż przed pandemią, prawda, przez pokolenie X, Y, Z, pokolenie baby boomers, tylko te cztery pokolenia, rzeczywiście, o ile mnie pamięć nie myli, w tym badaniu zostały przywołane. I to, co w tym badaniu było niezwykle interesujące, to, że taką cechą charakterystyczną dla przedstawicieli generacji Z, czyli tego najmłodszego pokolenia, młodsze jest alfa, ale mówimy o tym, prawda, pokoleniu młodzieży, czy dwudziestoparolatków, to rzeczywiście okazało się, że tą treścią, którą oni częściej konsumują, prawda, czy którą częściej oglądają w czasach pandemii, są memy właśnie. I to oglądanie memów no, było jakimś takim wyróżnikiem tego pokolenia. No i drodzy Państwo, moglibyśmy zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest, prawda? Dlaczego w czasie pandemii młodzież, czy to młodsze pokolenie tak chętnie, prawda, sięgało po memy? No i z jednej strony moglibyśmy pójść w takie nazwijmy to, dosyć krytyczne refleksje, prawda, czyli że kultura obrazkowa, czyli że krótka treść, czyli że, nie wiem, ironia, prawda, taka nieustająca chęć śmiania się, rozrywki i tak dalej, i tak dalej.
3: Łatwa, przystępna forma.
4: Łatwa, przystępna forma, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, jeżeli przypomnimy sobie to, czym są memy, prawda, i jak bardzo często z pomocą memów wyśmiewamy, ale oczywiście mówię, używam tego słowa znowu w neutralny sposób. Mam tutaj na myśli wyśmiewanie w rozumieniu, prawda, takiego powodowania, że coś oswajamy albo coś przepracowujemy, prawda, ironizujemy na jakiś temat, to nagle okazuje się, prawda, że to oglądanie memów, a przypomnijmy sobie na przykład, ile memów powstało na temat pandemii, prawda, i ile rzeczywiście memów niejako wyśmiewało tę pandemię. I znowu słowo wyśmiewało może jest nie na miejscu, prawda, ale rzeczywiście oglądanie tych memów, gdzie troszeczkę tę naszą bardzo trudną rzeczywistość obśmiewaliśmy, prawda? Troszeczkę na jej temat żartowaliśmy, to powodowało, że też w inny sposób mogliśmy podejść, prawda, do tej rzeczywistości. I nagle okazuje się, że te głupie rysunki, jak niekiedy, prawda, nazywamy memy, no one pełnią naprawdę różnorodne funkcje, no by nie wspominać nawet, prawda, o memach politycznych, które no również, prawda, są takim znakomitym przykładem tego, że, no, że memy niekiedy mogą przenosić bardzo, bardzo ważne treści, ale wszystko to na pewno świadczy o tym, że memy są takim bardzo, bardzo, bardzo ważnym elementem współczesnej kultury popularnej.
3: Zastanawia mnie w takim razie, dlaczego, albo może jak to się stało, że memy stały się, wydaje mi się, w dość krótkim czasie tak naprawdę, tak ważną częścią nie tylko internetu, ale w ogóle dialogu w internecie, dialogu międzyludzkiego, bo te memy są też przesyłane SMS-ami i tak dalej, pokazywane znajomym kolegom. Jak to się stało, że memy z obrazków właśnie takich ironicznych, prześmiewczych, nie dotyczących może jakichś bardzo ważnych wydarzeń, stały się metodą do przekazywania, tak jak już pan wspomniał, chociażby nawet ważnych politycznych treści? Jak to się stało, że one z internetowych forów trafiły na konta społecznościowe ważnych polityków na całym świecie?
4: No, rzeczywiście myślę, taka jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest dosyć skomplikowana, bo tych dróg czy jakichś intuicji dotyczących, prawda, tego, co się stało z memami, że weszły, prawda, do takiego mainstreamowego jednak dialogu, odpowiedź na to pytanie jest, to jest duża sztuka, ale w istocie wydaje mi się, że tym najważniejszym aspektem jest to, co już przed momentem powiedziałem, czyli to, że rzeczywiście fenomen memów, prawda, czyli memów, czyli tych treści, które dzięki, prawda, naszej obecności w mediach społecznościowych, prawda, w bardzo szybki sposób przenoszą się, nie wiem, z tablicy na tablicę, prawda, rzeczywiście infekują z tym samym, prawda, znaczny krąg osób. Czyli rzeczywiście ten fenomen memów, czyli treści zabawnych, żartobliwych, ironicznych, prawda, które wiążą się jednak z pewnymi konwencjami, prawda, z pewnym specyficznym dla siebie językiem, prawda, z pewną specyficzną dla siebie gatunkowością i tak dalej, i tak dalej. Przez to, że te memy rzeczywiście stały się tak rozpoznawalne na masową skalę, no stały się też tą sferą, czy tą przestrzenią, która spowodowała, że rzeczywiście, no, po te memy i po język memów, prawda, po pewną specyfikę memów zaczął chętnie sięgać marketing, prawda, zaczęli chętnie sięgać politycy, rzeczywiście te memy, a właściwie pewne konwencje memów w związku z tym, prawda, że, no, tak jak powiedzieliśmy przed momentem, są rozpoznawalne, powodują, prawda, też w nas jako odbiorcach, że jeżeli, prawda, rozpoznamy pewną konwencję, to, prawda, też w jakiś sposób, prawda, czujemy, że przynależymy do jakiejś wspólnoty. One wiążą się też paradoksalnie pomimo tego, że mówimy, nie mówimy, ale bardzo często o tych memach w ten sposób się myśli jako, no właśnie, prawda, o takim głupawym obrazku, ale one jednak są bardzo inteligentne, prawda, bo bardzo często wymagają od nas pewnych kompetencji kulturowych, żebyśmy mogli zrozumieć to, o czym te memy mówią. Wszystko to spowodowało, że rzeczywiście, no, według mnie memy stały się tym tekstem kultury, który, no, no, którego droga mnie absolutnie nie dziwi. Znaczy, rzeczywiście wszystkie te elementy, no, według mnie jednoznacznie grały do bramki tej drużyny, prawda, która wiąże się z tym, że te memy rzeczywiście wyszły z jakiegoś takiego, z takiej niszy internetowej rzeczywiście stały się językiem rozpoznawalnym. Może nie językiem, prawda, ale pewnego rodzaju kodami rozpoznawalnymi przez szerszą grupę osób.
3: A czy fakt, że memy właśnie stały się tak bardzo rozpoznawalne i powszechne i tak naprawdę, no nie możemy sobie wyobrazić dzisiaj ani internetu, ani mediów społecznościowych bez memów, czy nie jest tak, że one też w pewien sposób wprowadzają pewnego rodzaju zagrożenie, bo przez to, że są nośnikami informacji, bardzo łatwo mogą być nośnikami tak zwanych fake newsów, o których tak dużo się mówi od jakiegoś czasu?
4: Jak najbardziej. Tutaj się w pełni zgadzam, biorąc też pod uwagę, no jeżeli już, prawda, wchodzimy w tematykę fake newsów, czyli no powiedzmy, prawda, też w tematykę bardziej polityczną niż, prawda, na przykład same memy z kotami, rzeczywiście jest to, czy może być to pewien problem, biorąc pod uwagę też na przykład to, że memy bardzo często stają się głównym chociażby nośnikiem treści politycznych, prawda, to dzięki memom na przykład coś wiemy, prawda, dzięki memom poznajemy naszą rzeczywistość polityczną, ale oczywiście nie tylko polityczną, możemy mówić tutaj o rzeczywistości społecznej czy jakiejkolwiek innej. I rzeczywiście no, możemy mówić o memach jako o pewnym zagrożeniu. Tylko ja zawsze w tego typu momentach trochę pauzuję i rzeczywiście staram się zawsze podkreślić, że to nie memy, prawda, same w sobie są winne, ale to w jakiś sposób ich używamy. Więc rzeczywiście o memach możemy mówić w tych kontekstach, prawda, czyli rzeczywiście one mogą stać się nośnikiem hejtu, one mogą stać się nośnikiem mowy nienawiści, one mogą stać się nośnikiem wykluczeń, zresztą proszę wejść na jakąkolwiek stronę memową, które są, no nie wiem, jakoś tak bardzo szczególnie popularne w Polsce. I nie mówię tutaj o takich wyrafinowanych stronach, jak no niegdyś bardzo, bardzo popularne sztuczne fiołki, albo taka strona bardzo polityczna, czyli sesja, sekcja gimnastyczna, gdzie rzeczywiście no, są takie zjadliwe memy polityczne, ale proszę wejść na, nie wiem, na Quake, Wiochę, tutaj niektórych nazw nie mogę wymówić, zmienić, bo tam są bardzo brzydkie słowa w tytułach, ale one też są bardzo popularne. No i proszę przejrzeć te memy, one rzeczywiście są bardzo mocno dyskusyjne, prawda? No bo z jednej strony są to pełne niekiedy, tak jak powiedziałem, hejtu, pełne są seksizmu, prawda, są związane z fake newsami, prawda, z jakimiś przekłamaniami dotyczącymi rzeczywistości, w której funkcjonujemy. No ale tak jak mówię, to nie jest wina, prawda, samego mema jako gatunku, ale tego, co z nim robimy. Ja rzeczywiście lubię myśleć o memach w kontekście jednak tej formy wypowiedzi, prawda, czy tego tekstu kultury, który no, pokazuje też bardzo wiele ciekawych czy interesujących aspektów kultury internetu i tego, jaka ona może być. A tutaj, prawda, najlepiej określa to sformułowanie, które już momentem przywołałem, czyli to sformułowanie wprowadzone przez na szeroką skalę przez Magdalenę Kamińską, czyli że memy są niecne, prawda? Dlatego, że one rezonują, kpią, podgryzają i rzeczywiście no, stają się takim bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem współczesności.
3: To trzymając się tej dobrej strony memów, jak wspominał pan o badaniach, że wśród pokolenia Z najbardziej popularne było przeglądanie memów jako aktywność w internecie w trakcie pandemii. Czy ta popularność memów ogólna, też jak pan wspomniał w marketingu, ona jest, wydaje mi się, wykorzystywana do tego, żeby dotrzeć do młodych ludzi, którzy tak bardzo konsumują te memy, tak lubią spędzać przy nich czas, ale jednocześnie też wydaje mi się, że młodzi ludzie nie są wcale naiwni i często wyśmiewają chociażby pokolenie baby boomers, którzy nie potrafią tych memów odpowiednio obsługiwać, że tak to określę.
4: Chociaż to też jest stereotyp, prawda? Bo rzeczywiście ten zalew memów spowodował, że myślę obecnie to trudno byłoby wskazać osobę, która no w ogóle nie wie, co to jest, prawda? Bo rzeczywiście mogą być problemy z rozumieniem poszczególnych konwencji, ale jeżeli mówimy o pokoleniu Z, to rzeczywiście bardzo często no, zwykło się myśleć, prawda, że ten język memów jest takim językiem natywnym, prawda? To jest ten język, który rzeczywiście jest, no nie wiem, w pełni zrozumiały, jest takim językiem, taką konwencją, prawda, która to przez to pokolenie Z jest taką konwencją stosowaną na co dzień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jako marketingowcy na przykład, prawda, musimy pamiętać o tym, że bardzo łatwo też przesadzić, prawda? wyciągają coś z czeluści internetowych i próbując na siłę, prawda, zaimplementować to do rzeczywistości, która, no powiedzmy, prawda, dla tych memów, no nie jest tą rzeczywistością swoistą. Więc oczywiście o tym musimy nieustająco pamiętać, ale w istocie mem jako pewnego rodzaju też forma rozrywki, prawda, bo też proszę zastanowić się, w jaki sposób memy oglądamy, albo w jaki sposób memy oglądają młodzi ludzie, prawda? Czyli wchodzą na strony z memami i te memy też są przez nich przeglądane, rzeczywiście jest bardzo ważną i taką istotnym aspektem pokolenia, choć jednocześnie musimy pamiętać o tym, że prawda, zdefiniowanie takich tożsamych praktyk medialnych, prawda, dla wszystkich członków i członkiń pokolenia bywa niekiedy bardzo trudne.
3: To już kończąc, mam takie pytanie. Czy pan sądzi, że memy mogą jeszcze ewoluować, pójść dalej i też zdobyć jeszcze większą popularność? Czy może my już jesteśmy na tym etapie, gdzie te obrazki, te treści, no, nie będą w stanie same siebie pobić?
4: Na to pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć.
3: Zdaję sobie sprawę, bo wróżymy trochę z fusów.
4: Dlatego, że na pewno memy będą ewoluować. W tym sensie, że sami, prawda, obecnie obserwuję

0: Halo Radio.
1: Wskaż mi drogę, abym mógł ją obrać. Naucz mnie odróżniać zło od dobra. Uszczypnij tak, żebym wiedział, że nie śnię. Możesz obudzić, ale nie za wcześnie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: i szczęśliwie dojechaliśmy do piątku. Paweł Chudzio, kłaniam się. Piątek, 29 dzień maja. W kalendarzu mamy dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Możemy to troszkę nadinterpretować i rozciągnąć na bycie dobrym też dla naszych sąsiadów na drogach, czyli innych kierowców. A na razie w Kielcach bez korków, szerokiej drogi.
1: Siemanko, zakładamy skarpety i jak mówią na Podlasiu, rura, bo mamy, co mamy?
2: Piątek!
1: Fajnie, że jesteście z nami, cieszymy się bardzo. Opoka, Daria Marcin, Boy You Turn Me to numer pierwszy od nas dla was dzisiaj. Felix Jan gra w Melo Radio.

Hunter X i Golden w Melo Radio. Już za chwilkę zrobimy wam poranny vibe-check. Sprawdzamy, jak się macie, co robicie, jakie macie plany na nadchodzący weekend. Do tego dołożymy jeszcze 3 szoty. Będzie fajnie. Tylko zadzwońcie 321 321 777. Czekamy tu na was.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. A ja się tak zastanawiam, czy go home, a może z home dopiero jadą. Magda z Wiktorem, dzień dobry, cześć, cześć, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, cześć.
0: Magda i jej kilkuletni Wiktor, którego wieziesz teraz do przedszkola, prawda?
1: Tak.
0: Dobra, słuchajcie, jakie macie plany na dzisiaj w ogóle? Magda, jak Wiktora zawieziesz, to co, do pracy, czy przyjaciółeczki, kaweczka i ciasteczka?
2: O.
1: Nie, ja pędzę do pracy, ale...
0: Nuda, piątek jest, dzwoń, że nie jedziesz.
1: Ja wiem, ale wychodzę chwilę wcześniej. Wiktor ma dzisiaj przedstawienie w przedszkolu, także pędzę na jego przedstawienie.
0: Dobrze, rozumiem. Czy jak jest się mamą, to czasami znajduje się czas na imprezowanie?
1: Zdarza się.
0: Bardzo dobrze. I tu stawiamy kropkę, pytając cię, moja droga, o to, czy chcesz usłyszeć nasze trzy szoty na dzisiaj.
1: Oczywiście, że tak.
0: Proszę bardzo. Trzy szoty w Melo. No dobra, zgubić klucze czy zgubić telefon? Możesz posiłkować się oczywiście synem.
3: Zgubić telefon.
0: O, Wiktor mówi, że zgubić telefon.
1: Zgubić telefon, tak jest.
0: No, chyba lepiej. Chociaż ja wiem, jak masz tam jakieś takie zdjęcia, których nikt inny nie powinien zobaczyć. No dobra, lecimy dalej. Biegać czy tańczyć?
1: Tańczyć.
0: Dobrze. Czyli wy jesteście tutaj niestety nie rozbieżni, można powiedzieć. Mieć ręce jak łopaty, czy stopy jak płetwy?
1: Ręce jak łopaty.
0: Ręce jak łopaty.
1: Więcej nabierzemy. Radość.
0: Nie, nie, jest wszystko dobrze. Widać, że syn ma swój charakter, idzie swoją ścieżką przez życie i bardzo dobrze. Kochani, ściskamy was bardzo mocno, życzymy wam super piątku, wspaniałego weekendu. Pakujemy Melomerci i wysyłamy. Cześć Magda, cześć Wiktor.
1: Cześć.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkód.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: to promocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Koszulka z krótkim rękawem to trochę za mało, jeżeli teraz wychodzicie z domu, bo w Kielcach na termometrach teraz 10 stopni Celsjusza. No na szczęście w ciągu dnia będzie cieplej, no i dziś maksymalnie oczko do 21 stopni Celsjusza maksymalnie. Będzie pogodnie, choć też sporo chmur na niebie, ale nie powinien padać deszcz. Za to jutro już przydadzą się parasole. Ciśnienie wysokie.
2: Dochodzi siódma, czas na newsy w Meloradiu. Marcin Sikora.
3: Kilkuset strażaków od wczoraj walczy z pożarem lasu pod Wołominem. Ogień objął około 100 hektarów. Służby musiały ewakuować ponad 40 okolicznych mieszkańców. Nie ma w planie ewakuacji kolejnych miejscowości, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
4: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru.
3: Niewykluczone, że przyczyną wybuchu ognia mogło być podpalenie. W rejonie prowadzonej akcji zablokowana jest Krajowa 50. Rosyjski dron spadł na wieżowiec w Rumunii. Rozbił się na jego dachu, to w mieście Gałacz. Dwie osoby zostały ranne, ewakuowały się z budynku o własnych siłach. Wieczysta drugim półfinalistą baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Ekipa z Krakowa wygrała z Polonią Warszawa 3-2. W finale zmierzy się z Chrobrym Głogów.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
2: Siemanko, dzień dobry, cześć. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to mamy dzisiaj piąteczek, piątunio, piątek. Nie wiedziałeś?
5: Nie, nie wiedziałem.
2: Taki w tych informacjach, że nie wie o tym, co najważniejsze. Proszę bardzo, no. New Religion, Bibi Rexha i Faithless już teraz dla was z Meloradio. Opoka, Daria, Marcin, cześć.

0: Mezzoro, to w Melo Radio tu podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, a może nawet raczej prosimy o głosówki, w których będziecie nam opowiadać o waszych najbardziej pokręconych snach. Jaki miałeś najbardziej pokręcony sen? Pamiętasz jakiś?
1: Chyba, że byłam jakąś księżniczką, wróżką i w ogóle wszystko naraz.
0: Mnie się śniło, że uciekałem przed zbirami i tak szybko uciekałem, żeby się podeszwy zdarły i biegłem boso. Czekamy na was na naszym WhatsAppie meloradio.pl, tam go znajdziecie, to już Dive Into Me w Melo.

0: kto ogląda program Friza Bądź Fajny, ten robi duże oczy jak Smolasty i Trips. Taki numer u nas w Melo Radio, do Friza nie bez powodu nawiązuje.
1: No bo wczoraj wyszedł ostatni finałowy odcinek i co ciekawe wygrał impostor tego programu, czyli Kuba. I ogólnie zadaniem impostora było to, żeby przejść dalej, żeby jury nie skumało, że on jest impostorem, i wtedy on wygrywa 1000 zł. Mega fajnie, no i Kubie udało się w ogóle wygrać cały program.
0: Mimo, że się domyślali, że to właśnie on szponci.
1: Dokładnie, bo ludzie go bardzo pokochali, polubili.
0: Ale ile wygrał? Powiedz, ile wygrał, bo to jest ciekawe.
1: 50 tysięcy złotych. Mega dużo.
0: Sporo szmalu, nie?
1: No i od razu poszli wydać oczywiście te pieniądze.
0: Poczekaj. Teraz dajmy naszym słuchaczom 3 sekundy na to, żeby się zastanowili, na co wydał hajs. Co wam przyszło do głowy? Możecie dać znać nam w głosówkach albo wiadomości. A na co wydał?
1: Kupił zegarek za 16 tysięcy złotych. Do tego kupili bilety lotnicze do Alicante, ale finalnie pomylili terminy i tak tam prawdopodobnie nie pojadą, ale Kuba
0: najważniejsze, że stwierdzili, iż zakładają co? Swój własny kanał. Będzie się nazywał Głąby, będą nagrywać się razem, Kuba Kostek. To może być naprawdę mocny content. Na pewno wam o nim opowiemy, jak już się pojawi. A teraz na pewno wam zagramy coś, czym podkręcamy tempo poranku, tam gdzie jesteście. Kungs i Theophilus London z numerem Galaxy.

0: Anima Georgie Beautiful w Melo Radio. Jeśli chcecie, by wydarzyło się w te wakacje coś pięknego, jeśli chcecie, by ktoś dał wam szansę na to, by zebrać trochę wspaniałych wspomnień, przeżyć niezwykłe momenty, emocje, i to nad polskim morzem, to za kilka chwil będziemy mieć dla was propozycję. Zostańcie.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Magiczna parada, powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: O reklamie.

0: Daria, Marcin, mam pytanie. Jak wakacje, to w góry czy nad morze?
1: Oczywiście,
2: 3, 4.
1: Morze!
0: Odpowiedź może być tylko jedna. Nad morze, tam zabieramy was w tym roku oczywiście na Sunrise Festival. Przed chwilą u nas gość, który pojawił się na kilku imprezach, na które was będziemy zapraszać, bo najpierw w lipcu na Tomorrowland, a potem 2 sierpnia właśnie w Kołobrzegu. Jeśli macie ochotę pojechać tam razem z nami, to bądźcie koniecznie dzisiaj wieczorem z Meloradiem. Sunrise Festival On Air, nowy program, a w nim oprócz ciekawostek i świetnej muzy prosto spod czela i jeszcze wejściówy na Sunrise Festival. Mam nadzieję, że będziecie. A jak chcecie więcej takich dobrych rzeczy, to dajcie znać. A propos, chcę więcej. Nasza nówka na antenie. Fuka i Liwka, Enklawa. Posłuchajcie.
3: Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Jak chcielibyście go posłuchać na żywo, to też z nami, bo też będziemy tam, gdzie on w tym roku gra. James Hype, Be Mine. A za chwilę to posłuchacie sobie Marcina Sikory i newsów. Co w nich?
1: Posłuchacie właśnie, lepiej działa jak jest włączone. Posłuchacie o czymś dobrym dla kierowców, niższe ceny na stacjach paliw.
0: Aleś ty tajemniczy. Zostajemy.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: Podnosimy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Barbara?
1: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.

0: słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: Na drogach spory ruch, no ale mam też ważne wieści dla tych, którzy w niedzielę będą jeździć autem po Kielcach. W związku z meczem piłkarzy ręcznych będą utrudnienia w rejonie hali Legionów. Zamknięte będą niektóre ulice, Dzika, Sucha czy Dolna, a od 11 do 14.30 na Okrężnej będzie jeden kierunek, od Żwirowej do Marmurowej.

0: pogoda.
1: Popatrzmy na to, co będzie się działo w pogodzie w Kielcach, a dzisiaj dzień troszkę w kratkę, bo i sporo słonecznych chwil, ale też i chmur na niebie. Na szczęście z tych chmur dziś nie powinien padać deszcz, za to przegląd parasola można zrobić na jutro, bo w sobotę już popada i to może być momentami nawet intensywny deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę dziś, no to maksymalnie na termometrach w Kielcach do 21 stopni.
2: Jest prawie 8:00, to Marcin Sikora i newsy w Meloradiu.
3: Trudno powiedzieć, kiedy i czy Donald Trump zgodzi się na porozumienie z Iranem, tak mówi wiceprezydent USA J.D. Vance. Potwierdził, że zawieszenie broni z Irańczykami nadal obowiązuje. Obniżki na stacjach paliw. Wpływ mają na to taniejąca ropa na światowych rynkach oraz obniżki hurtowych cen, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny.
3: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny będą spadały do okolic 6 zł za litr. I zaglądamy jeszcze do French Open. Na korcie głównym w Paryżu w samo południe dojdzie do polsko-polskiego pojedynku. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Stawką meczu jest awans do 1/8 finału tego turnieju.
2: U nas też za chwilę dojdzie do pojedynku na antenie. A może się zmierzyć w nim każdy z was. Bądźcie czujni, bo lada moment rzucimy hasło z prośbą o telefonowanie tym, którzy chcą spróbować, czy są gotowi na wszystko. Na razie Loco Loco, Gordo i René Zonneveld. Opoka, Daria, Marcin, siemanko, jesteśmy tutaj. Inni gadają, a my już gramy.

My Friend, to jest właśnie to przesłanie z numeru Walk With Me, które do was ślemy, Felix Jaen. Drodzy przyjaciele, chcemy zaprosić was do porannej zabawy, do zabawy gotowi na wszystko. Jeśli chcecie zmierzyć się z naszymi piekielnie trudnymi pytaniami, proszę dzwonić 321-321-777. Walczymy już za chwilę i mamy fajne upominki oczywiście. Mamy. Body Talk, ale Farben teraz.

0: Nie mam zamiaru udawać, że nie cieszę się z takiego towarzystwa. Nie mam nic do facetów na antenie poza mną i poza Marcinem, ale wolę jednak dziewczyny. Cześć, Basia. Halo,
1: halo.
0: Halo, Basiu, jesteś tam? Basieńko.
2: Nie.
0: Basia, nie rób nam tego, jesteś tam? Halo, Ola, a ty jesteś?
1: No nie gadaj.
0: Co jest z wami? Dziewczyny, halo. Poczekaj, co tu się wydarzyło? Sprawdźmy to jeszcze raz. Halo dziewczyny, słyszycie mnie?
1: No i nie słyszą.
2: Ja nie mam pojęcia.
0: Halo,
2: co się
0: dziewczyny,
2: stało.
0: Jesteście tam?
2: Mamy piątek, może one stwierdziły, że idą w jakieś melo.
0: Piątek, piąteczek, piątunio. Poczekaj, dziewczyny stwierdziły, że idą, mogło tak być. Dobrze, zróbmy inaczej. Zagrajmy sobie Alessę i Saszę Destiny i spróbujemy to ogarnąć jeszcze raz. Co wy
2: świetny
0: na to, tak?
2: Pomysł.
0: Basiu, Olu, tak. Poczekajcie na nas. Zaraz do was wrócimy. Uwielbiam takie towarzystwo. Wyimaginowane przyjaciółki. Po prostu to jest cudowne.

Bin Dobchał z Gips for Money. Tak gramy wam w Meloradio i podkręcamy tempo. Tak, panie i panowie, Basia i Ola, to nie są moje wymyślone przyjaciółki, one naprawdę istnieją, a udowodnimy wam to już za kilka minut. Chyba się udało uporać z problemami.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Vakcina.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
14: O reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: gramy. Gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: Mówią do trzech razy sztuka, a nam się uda za drugim, a raczej mnie udowodnić, że Basia istnieje naprawdę. Dzień dobry, Basiu.
2: Halo, dzień dobry.
1: Jest Siema. Basia. Yeah. Dobry cię słyszeć. Jestem no. zdrowy. Jest z nami też Ola. Cześć, Oleńko.
2: Cześć.
1: No. Dziewczyny na miejscach w gotowości. Moje ostateczne pytanie jest następujące. Czy jesteście gotowe na wszystko?
2: Jesteśmy.
1: Dobrze, szybko tłumaczę zasady. Za chwilkę usłyszycie dwa pytania, do każdego są dwie podpowiedzi. Jak zbierzecie dwa punkty, to mamy dla was
3: książkę Tomorrowland.
1: Tak jest, a jak jeden punkt, to mamy dla was
3: melotorbę.
1: Tak, a jak żaden punkt, to mamy dla was
3: to też uśmiechy coś mamy dla was.
1: Nie no, mamy fajne rzeczy, które też wysyłamy. Oczywiście, żebyście były przez cały tydzień uśmiechnięte. No dobra, aha, no i zgłaszacie się swoim imieniem. Jedziemy, gramy?
2: Gramy.
1: Dobra.
0: Gotowi na wszystko.
1: Dziewczyny, pierwsze pytanie. W którym roku rozpoczął się Tomorrowland? A w 1670 czy B w 2005?
2: Ola.
4: Basia.
3: Ola pierwsza.
1: Ola była szybsza. Oleńko, który?
4: 2005.
3: Woo!
1: Choć ja myślę, że gdyby to wydarzyło się u Jana Pawła, to byłaby najlepsza impreza świata. Dobrze, punkt na twoim koncie. Pytanie numer dwa jest następujące. Tylko skupcie się, dziewczyny, bo jest piekielnie trudne, bardzo podchwytliwe. Można się na nim wyłożyć. Gotowe?
2: Gotowe.
1: Dobrze, uwaga. Co najlepiej robić w piątek?
2: Ola, Basia.
1: Dobra, Ola bo
3: pierwsza. Ola, tak.
1: To już nie czytam podpowiedzi w takim razie. No,
2: najlepiej zadzwonić do Meloradia.
1: To jest bardzo dobra odpowiedź. Ale zaraz. Basieńko, tobie też damy szansę odpowiedzieć na to pytanie, co najlepiej robić w piątek. Były dwie podpowiedzi. Sprzątać czy imprezować?
2: No imprezować, oczywiście.
1: No oczywiście, no, punkt
3: pewnie.
1: Dla ciebie.
3: No,
1: a to znaczy, że dla Basi torba, dla Oli wspaniała książka o niezwykłych przygodach z Tomorrowland związanych. Dziewczyny, pozdrawiamy. Dzięki za waszą walkę i cierpliwość, nie?
2: Dzięki również. Dzięki. Pozdrawiam.
1: Trzymajcie się. Pozdrawiam.
0: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.
1: Z gotowymi na wszystko wracamy do was oczywiście po weekendzie. To Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo.

0: Wspaniali, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo Radio. Tak, gramy wam o poranku, właśnie tuż przed godziną 9:00, zapraszając oczywiście na najświeższe newsy, które już za chwilę. Marcin Sikora już w studiu. Będzie
1: tak,
0: się działo.
1: I będzie o Robercie Lewandowskim, więc
0: a co?
1: Na pewno
0: a zdradzi
1: będziesz...
0: nam troszkę więcej. Co zrobić?
1: A nie, bo on też nie zdradza.
0: Czyżby zdecydował już, do którego klubu pójdzie?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, zupełnie nie.
0: Dobrze, bądźcie w takim razie z nami w newsach, wtedy więcej szczegółów. A po godzinie 9:00 to my przypomnimy wam, jak możecie sięgnąć po wspaniałe zaproszenia na wspaniałe wydarzenia muzyczne muzyki techno EDM, którą kochacie pewnie. Mamy nadzieję, że ją kochacie. Bo będziemy zabierać was w tym sezonie na takie właśnie wydarzenia. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Posłuchajcie jeszcze przez chwilę.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
8: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

Siadamy za kółkiem, ruszamy w miasto. O tej porze spory ruch na głównych trasach w Kielcach, a przypomnę też, że w przyszłym tygodniu ruszą prace przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulic Bohaterów Warszawy i Szczecińskiej. Utrudnienia będą przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów, a jak chodzi o kierowców, to mogą być czasowe zwężenia.

0: pogoda.
1: Popatrzmy na to, co w pogodzie będzie się dzisiaj działo w Kielcach. Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Raz z górą troszkę słońca, a raz jednak chmury. Ale według zapowiedzi speców od pogody dziś parasole nie powinny być potrzebne, bez opadów. Za to w weekend już może popadać. A co na termometrach? Na razie 14-15 stopni, no a maksymalnie dzisiaj w Kielcach do 21. Ciśnienie wysokie.
2: Jest prawie 9:00, Marcin Sikora i newsy w Melo Radio teraz.
3: Stany Zjednoczone przestrzegają Rosję przed zapowiadanymi przez nią uderzeniami na Kijów. Przypominają o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Rosyjskie uderzenia nazywają niewytłumaczalną, niebezpieczną i barbarzyńską eskalacją. 15 lat więzienia za planowanie ataku terrorystycznego na koncert amerykańskiej wokalistki Taylor Swift w Wiedniu. Taki wyrok usłyszał pochodzący z północnej Macedonii 21-letni Austriak. Beran A. przyznał się do winy, był zwolennikiem ugrupowania Państwo Islamskie. Robert Lewandowski ciągle bez jasnej deklaracji w sprawie swojej przyszłości w kadrze. Kapitan biało-czerwonych sam mówi, że nie wie, kiedy skończy występy z orzełkiem na piersi. Ta decyzja zależy od wielu zmiennych.
4: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej.
3: Na pewno może zagrać w dwóch najbliższych meczach.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Nie wiemy, gdzie zagra Robert, ale wiemy, co zagra w Melo Radio. Don't Want Your Love, Illenium, Ellie Goulding na początek. Inni gadają, a my już wam gramy. I podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: wszyscy razem w samochodach, w biurach, w szkołach, gdziekolwiek jesteście. Bawcie się cały czas dobrze, a ja teraz przejdę szybko do tematu dotyczącego truskawek. Otóż truskawki gdzieś od połowy kwietnia już są dostępne na polskim rynku. Nie, dobra, nie mogę, przestańcie już.
1: Wiedzieliśmy.
0: Chciałem powiedzieć, że musicie uważać na to, czy są polskie, czy greckie. Jak chcecie polskie, to warto zapytać sprzedawcę, bo nie zawsze polskie są, ale w zasadzie te greckie też są dobre, też są smaczne. Najważniejsze, że się pojawiają i pięknie kolorują nam rzeczywistość. Dajcie znać, czy lubicie truskawy, czy nie. I z czym najbardziej? Ja ze śmietaną.
2: Ty to jesteś idealistą, myślisz, że sprzedawca prawdę ci powie.
0: How does it feel? Dub Dogs przed wami.

0: Jason Derulo, Acapulco. W Melo Radio rozdajemy emocje i zabieramy was na Tomorrowland. Consciencia to motyw przewodni tegorocznej edycji. Odkrywa 6 najważniejszych emocji, które towarzyszą nam na co dzień. Wśród nich smutek, jakże powszechny. Smutek, który w zeszłym roku towarzyszył chyba wszystkim, którzy oglądali to, co działo się ze sceną główną z main stage w belgijskim Boom. Ale potem przyszła ta wielka radość, miłość do muzyki, do siebie nawzajem, bo udało się ten festiwal otworzyć. Udało się tam zebrać znowu 400 tysięcy ludzi. I uwaga, uwaga, nie wiem, czy słyszałaś, Daria. W zeszłym roku chciało tam pojechać 1 600 000 osób. W tym roku już ponad 3 miliony.
1: O matko!
0: Naprawdę ciężko przekroczyć te magiczne bramy do szczęścia, ale my wiemy, jak możemy wam w tym pomóc.
1: Musicie wbić na meloradio.pl i tam w zakładce konkursy i akcje macie formularz do wypełnienia. Piszecie na luzie, z kim i dlaczego byście chcieli pojechać na Tomorrowland, i co najważniejsze, musicie wrzucić jakąś najlepszą fotę, najbardziej szaloną, albo filmik z jakimś swoim ziomalem, żebyście nam pokazali, jak potraficie się bawić i rozkręcić dobrą imprezę.
0: Pojedziecie i to dosłownie z najlepszą ekipą, bo wsadzamy was do wielkiego imprezowego Tomorrowlandowego busa.
1: Tak,
0: i pojedziemy tam wszyscy razem. Wbijajcie na meloradio.pl i walczcie, walczcie, bo to naprawdę są przeżycia warte tego, żeby tego doświadczyć. Hey Son i Sam Feld, jedna z gwiazd tegorocznej edycji. Posłuchajcie.

0: Bausa i Magnetyk w Melo Radio. Podkręcamy tempo tuż przed weekendem, a w zasadzie dla niektórych to może już jest weekend, a niebawem wspaniałe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na fajne koncerty.
1: Na 8. edycję łódzkiego festiwalu Labirynt.
0: Tak, jeśli macie ochotę tam się wybrać razem z nami, wystąpi 84 artystów. Wspaniałych, niezwykłych. To będzie piękne przeżycie. To bardzo prosimy, żebyście pokazali nam swój uciech. Gdybyście takie zaproszenie dostali od nas, to jak byście się cieszyli? Pokażcie, chcemy to usłyszeć. Wysyłajcie to do nas na WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: kochasz. Jeśli kochacie muzykę, festiwale i dobre imprezy, to no właśnie, Labirynt na pewno jest dla was. Pytaliśmy, prosiliśmy, żebyście wysłali nam swoje głosówki z uciechem. Co by się wydarzyło, co byśmy usłyszeli, gdyby się okazało, że dostajecie wejściówkę. Proszę bardzo, pierwsza jest taka. Jak słuchaczka ma na imię? Chyba nie wiemy.
1: Katarzyna!
0: Katarzyna, Kasiu, pozdrawiam cię gorąco, a drugie zaproszenie leci do słuchacza. Proszę.
2: Wow!
0: Aleś nam zaimponował. Dla ciebie, słuchaczu drogi, również zaproszenie. Zapraszamy was wszystkich do nas po najgorętszą muzykę na końcówkę maja. Boy, You Turn Me, Felix Jan, teraz.

0: Sprawdzamy gotowość. Uwaga, gotowa?
1: Gotowa.
0: Gotowy?
2: Gotowy.
0: A wy, słuchacze, gotowi na weekend? Nie słyszę, gdzie są wasze ręce?
3: Mamy weekend.

0: Ale pamiętajcie, bo po tym weekendzie są tylko 3 dni pracy.
1: I będzie długi weekend za tydzień. Ta piosenka zabrzmi nieco wcześniej. How much is the fish? To jest hymn weekendu. Posłuchajcie go teraz w Melo Radio.

0: przesłaniem utworu How Much Is The Fish Scootera zostawiamy was w tym pięknym czasie weekendu. To przesłanie to oczywiście jedziemy, jedziemy, jedziemy.
1: No, weekend mamy wolne już, kochani.
0: Bawcie się dobrze. Dzięki za tych kilka minionych dni. Było super.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy Spritz.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze zacząć weekend? To proste! 29 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Szybki rzut oka na drogi i przypomnę o remontowych utrudnieniach na ulicy Warszawskiej. Tam od kilku dni nowe zmiany. Oczywiście ruch po jednym pasie na każdej jezdni, a zamknięty mamy dojazd z ulicy Przyborowskiego do Warszawskiej. Za chwilę w newsach ważne wieści dla tych kierowców, którzy samochodem wybierają się na niedzielny mecz Industrii Kielce. W tym mocnym spadku temperatury w nocy, na szczęście teraz już z każdą godziną temperatura idzie w górę, no i w Kielcach dziś maksymalnie na termometrach nawet do 21 stopni Celsjusza. Pogodne i słoneczne niebo nad Kielcami i tak będzie też w kolejnych godzinach, choć z czasem te chmury mogą troszkę mocniej dawać znać o sobie, ale spokojnie, bo bez opadów deszczu dzisiaj, za to parasole przydadzą się jutro.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Paweł Chudzio. 14 automatów do gier hazardowych oraz blisko 15 tysięcy złotych w gotówce zabezpieczyli policjanci Kieleckiej Komendy wspólnie ze służbami celnymi. Przeprowadzili działania w trzech lokalach w centrum, mówi rzeczniczka Kieleckiej Policji Małgorzata Perkowska-Kiepas.
2: W jednym z lokali funkcjonariusze zatrzymali 23-letniego mieszkańca naszego miasta. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany przez dwie prokuratury. Dodatkowo przy mężczyźnie mundurowi ujawnili porcję suszu roślinnego, który wstępnie został zakwalifikowany jako marihuana.
0: Automaty zostaną poddane dalszym badaniom, żeby ustalić, czy służyły do organizowania nielegalnych gier hazardowych. Piłkarze ręczni Industrii staną w niedzielę przed historyczną szansą zdobycia po raz 21 tytułu mistrza kraju. W pierwszym meczu finałowej rywalizacji toczonej do dwóch zwycięstw Kielczanie pokonali na wyjeździe Orlen Wisłę Płock. Jeżeli w niedzielę również zwyciężą, to zdobędą tytuł. A w dniu meczu w rejonie hali Legionów utrudnienia dla kierowców. Zamknięte będą niektóre ulice, na przykład Dzika, Sucha czy Dolna. Od 11 do 14.30 na Okrężnej będzie jeden kierunek, od Żwirowej do Murowej.
3: Na zegarach dochodzi 10:00, czas na newsy w Meloradiu, z tymi Marcin Sikora.
4: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów objęte nią będą też koty. Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Inflacja poszła w dół. W maju wyniosła 3,1%. Tak wynika z odczytu flesz Głównego Urzędu Statystycznego. W kwietniu wynosiła 3,2%. Wyścig z czasem w ramach programu SAFE. Do końca miesiąca muszą być podpisane umowy z polską zbrojeniówką na produkcję i dostawy sprzętu oraz uzbrojenia. Pierwsze już są, m.in. na zakupy dla cyberwojska. W sumie umów będzie ponad 50, mówi premier Donald Tusk.
5: Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy firm, polskich firm.
4: Polska będzie kupować sprzęt wspólnie m.in. z Estonią.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Piątek, piąteczek, piątunie, jak my czekaliśmy na ten dzień. 10:00 na zegarkach, Candy Nights na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam za chwilę też m.in. Minelli.

To modelki Włodarski i lubię cię jak lato w Melo Radio na 14 minut po 10, a do lata coraz bliżej, coraz bliżej. No i okazuje się, że to jest podobno najlepszy moment, żeby rezerwować wakacje za granicą, taniej niż w Polsce, tak twierdzą eksperci, no co chyba dziwi już coraz mniej osób. Grecja, Turcja albo Hiszpania to te kierunki tańsze niż polskie morze. No ale coś za coś, tak? No bo nad Bałtykiem dopłacamy przecież za cały program artystyczny, na przykład w postaci tych wszystkich okrzyków. Jedna babcia chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała.

0: Wait So Long.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Tak podkręcamy tempo w Melo Sony Fodera, 26 minut po 10. To między innymi on będzie na Tomorrowland w Belgii. Wy też możecie to przeżyć. Wejdźcie już teraz na meloradio.pl i zgłoście się do naszej zabawy. Kompletujemy ekipę. Miejsca jeszcze są, zatem nie ma na co czekać. A u nas za chwilę

0: Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP. AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.

0: James Hype w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, to u nas nie może zabraknąć i nowości. Skład taki, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że to będzie świetny numer. Gips i PZ go stworzyli. Ten pierwszy ostatnio wchodzi w nowy rozdział w swojej karierze. No i to jest właśnie jeden z dowodów na to. Co prawda, karnawał już dawno za nami, no ale myślę, że ten numer jeszcze długo się będzie niósł i w niejednej furce zagra podczas tego nadchodzącego lata. Gips, PZ, karnawał to już teraz świeżynka na antenie Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 11, a przed 11 też newsy w Meloradiu. Co w nich, Marcin?
1: A w nich będzie m.in. propozycja pracy na wakacje. Co ciekawego można robić i za ile?
0: Oj, gdzie najlepiej można zarobić? No to jest chyba najważniejsze.
1: Tak, zdecydowanie.
2: A już o 11 zagramy
0: Zokaria. Andy Dust punktualnie o 11, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy, na przykład podczas takiej pracy przedwakacyjnej.

0: superhity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Pogoda.
8: Zerkamy za okno, no i sprawdzamy, jaką pogodę mamy w Kielcach. Dzisiaj naprawdę ładnie, słonecznie, choć jakoś niezbyt upalnie. Zresztą noc była dosyć chłodna, jak na końcówkę maja. No a dziś w Kielcach maksymalnie na termometrach w ciągu dnia do 21 stopni Celsjusza. Co jakiś czas te chmury mogą mocniej dać znać o sobie, ale bez opadów deszczu. Wiatr wieje słaby, ciśnienie wysokie.
7: To są newsy Meloradia Kielce.
9: Paweł Chudzio. U zbiegu ulic Krakowskiej i Seminaryjskiej powstanie nowoczesny inkubator technologiczny. Inwestycja ma ożywić Śródmieście i stać się nowym centrum dla startupów oraz dużych firm. Właśnie podpisano umowę na zaprojektowanie inkubatora. Dzięki niemu Kielce zyskają nowy impuls do rozwoju biznesowego, zapowiada rzeczniczka Urzędu Miasta Barbara Sipa.
10: Inkubator ma być nie tylko budynkiem, ale też miejscem realnego wsparcia dla biznesu. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z doradztwa, mentoringu, usług proinnowacyjnych oraz wsparcia w zakresie inkubacji, akceleracji i cyfryzacji.
9: Cała inwestycja realizowana przez Kielecki Park Technologiczny opiewa na ponad 150 milionów złotych. Do tego tematu i ułatwień, zwłaszcza dla młodych firm, jeszcze wrócimy w newsach za godzinę. A tymczasem w Kielcach ruszyło wielkie święto miłośników książek. Druga edycja Świętokrzyskiego Festiwalu Literackiego to 25 bezpłatnych wydarzeń. W programie spotkania z gwiazdami kina i literatury, warsztaty artystyczne oraz rodzinny piknik.
11: Na zegarach dochodzi 11, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Marcin Sikora.
12: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Od wczoraj we Włoszech trwa strajk generalny. Przynajmniej do późnego wieczora będą duże utrudnienia w podróżowaniu. Strajk obejmuje kolej, lotniska i komunikację miejską. Największe związki zawodowe domagają się podwyżek dla pracowników i poprawy warunków pracy. Idą wakacje, a to dobry moment, żeby dorobić. Studenci chętnie wybierają pracę w handlu i sprzedaży. Niektóre stanowiska są bardzo atrakcyjne finansowo, mówi Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
13: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
12: Wśród takich stanowisk są promotor marki, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
11: To już 11 na zegarkach, a w przygotowanej przeze mnie playce na tę godzinę Andy Dust na dobre otwarcie. Za chwilę też m.in. Uniting Nations, Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Meduza w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na 13 minut po 11 przy piątku. A w Katowicach to się dopiero trafiła agentka, słuchajcie, na policji. 32-letnia babka przyjechała na komisariat, żeby sprawdzić, czy tam przypadkiem nie przegięła z procentami, czy na pewno jest trzeźwa. No a co by sobie nie utrudniać życia, no to właśnie przyjechała swoją furką. I co się okazało? No, że trzeźwa nie była, więc teraz już sobie nie pojeździ. No, chęci były dobre, wyszło jak zawsze.

0: To Melo Radio, to co kto je u nas i to 25 minut po 11. Nieustająco podkręcamy tempo.
1: Elo Melo, jedziemy z tym piątkiem.
0: Jedziemy, jedziemy, a dzisiaj też dzień sąsiada. No z sąsiadami to mamy, słuchajcie, różne relacje. Najbardziej to chyba lubimy im zazdrościć, na przykład tej nowej fury na parkingu albo jakiegoś remontu. A wy czego zazdrościcie swoim sąsiadom? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. A odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Czego zazdrościcie sąsiadom? Czekam na wasze wiadomości.
2: Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lat.

0: lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.

0: Ripsy Kubańczyk w Melo, tak podkręcamy tempo. A dzisiaj Dzień Sąsiada. Pytałem was parę chwil temu, czego zazdrościcie swoim sąsiadom. No i Kasia się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: A ja nie zazdroszczę mojemu sąsiadowi niczego, bo ma... I po prostu nie mam czego mu zazdrościć.
0: No nie wszystko się nadawało na antenę. Kamil z kolei napisał, że zazdrości swojemu sąsiadowi wieczorów z żoną, bo wszystko słyszy aż za dobrze. No ale dzisiaj piątek, to też zawsze można nadrobić wieczorem. Na przykład Kygo, Kelly Griffin, to już teraz w Melo.

0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 12, a na posterunku już Marcin Sikora. Co ciekawego w newsach?
1: A będzie o tym, że o pieniądzach warto rozmawiać, słuchaj. I to nie tylko ze starszymi, z tymi młodszymi też.
0: Ja wolę jednak mieć niż rozmawiać, ale...
2: A już o 12 zagramy...
0: The Fate of Ophelia. Taylor Swift i Loud Luxury punktualnie o 12, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem. Podkręcamy tempo przy piątku.

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Kielce na 103.9 FM.

0: 180 ml, 1 plus 1 gratis. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. I let go.

0: Radio Kielce. Pogoda.
1: Odliczanie do weekendu trwa w najlepsze. Zerkamy za okno, no i sprawdzamy, jak tam kolejne godziny będą wyglądać, jak chodzi o pogodę w Kielcach. Nadal ładnie, słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem. No i co ważne, dzisiaj bez opadów deszczu, za to jutro już niestety może trochę popadać, choć nie będą to jakieś intensywne opady. Co do temperatury, no to dzisiaj maksymalnie na termometrach w Kielcach do 21 stopni Celsjusza. Wiatr momentami silniejszy.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Paweł Chudzio. Podpisano umowę na zaprojektowanie nowoczesnego inkubatora technologicznego przy krakowskiej Rogatce. Biurowiec u zbiegu ulic Krakowskiej i Seminaryjskiej ma ożywić Śródmieście i stać się nowym centrum dla startupów i dużych firm. Inkubator będzie miejscem, gdzie spotkają się różne branże i pomysły. Od firm IT i konsultingowych przez sektor finansowy po startupy technologiczne. Zapowiada rzeczniczka Urzędu Miasta Barbara Sipa.
2: Model działania zakłada, że 80% powierzchni zostanie przeznaczone na najem komercyjny, a 20% na preferencyjnych warunkach dla startupów i młodych firm technologicznych.
1: Inwestycja opiewa na ponad 150 milionów złotych. Były reprezentant Polski Paweł Golański został ponownie dyrektorem sportowym występującej w piłkarskiej ekstraklasie Korony Kielce. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Tomczyka. Nadal sport, bo przed piłkarzami ręcznymi Industrii szansa na zdobycie Mistrzostwa Polski. W niedzielę w drugim meczu finału podejmą w hali Legionów Orlen Wisłę Płock. Pierwszy mecz nasi szczypiorniści wygrali 30-25.
3: Na zegarkach dochodzi 12, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Marcin Sikora.
4: Cały czas trwa akcja gaśnicza w lesie pod Warszawą. Strażacy działają na 300 hektarach. Chcą zdążyć przed zapowiadanym na popołudnie wiatrem. Z majątku bossa mafii zostaną sfinansowane środki bezpieczeństwa na dworcach. To we Włoszech. Chodzi o ponad 200 milionów euro. A o pieniądzach warto rozmawiać nawet z najmłodszymi dziećmi. Tak wynika z badań przeprowadzonych po realizacji projektu Uczymy się o finansach. O 57% wzrosła samodzielność w zarządzaniu kieszonkowym. Ale to nie wszystko, mówi Agnieszka Salach z firmy Kruk, która współorganizowała ten projekt.
5: Coraz więcej dzieci decyduje się na samodzielne podejmowanie decyzji, co zrobić ze swoim kieszonkowym. Wzrosła na pewno świadomość oddawania pożyczonych pieniędzy.
4: Wiele dzieci przyznało też, że musiało upominać się o zwrot.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: No to co, dla wielu jeszcze tak tylko 3-4 godzinki, fajrant i można zaczynać weekend. Jest piątek, a to The Fate of Ophelia na początek 12. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 12. Gips za nami. Oddawaliście już butelki w tym tygodniu do tych butelkomatów? No, pan Wiesiek z Mazowsza, który został nowym rekordzistą w Polsce, trochę ich, słuchajcie, naoddawał, bo on nawrzucał do maszyny w Kobieli, uwaga, 7851 butelek i puszek. Dobrze słyszeliście? Za to dostał ponad 3900 zł. No aż strach pomyśleć, ile razy mu się ten automat zaciął i ile razy musieli go opróżniać.

Ale Farben, Veloradio i Body Tak, nie zwalniamy przy piątku i nakręcamy się na weekend, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zapewnić sobie też niesamowite lato. Kesha nam też zagra, więc zostańcie z Melo.

0: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
1: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert tanie.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa. Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Po reklamie.

Kto choć raz słyszał go na żywo, chce więcej i więcej. David Guetta w Melo na 17 minut do 13, a okazja do posłuchania go na żywo jest na wyciągnięcie ręki, no bo z Melo możecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Co zrobić, żeby to przeżyć? Wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. My kompletujemy ekipę, miejsca jeszcze są, no jestem przekonany, że z wami będzie najlepiej na świecie. No a tam sporo będzie Ingrosso, Hypaton, Dimitri Vegas, oj, będzie gorąco. Two ships in the night.

0: Calvin Harris i Satisfy w Melo jeszcze przed 13. Tak, podkręcamy tempo. Wielu z was pewnie w robocie, no to myślę, że to jest taka pora w sumie, ta 13 dochodząca na jakąś właśnie drugą kawę dzisiaj, może u niektórych trzecią, żeby też to tempo podkręcić, no i nie zasnąć przed końcem zmiany.
1: A już o 13 zagramy
0: Boy, You Turn Me. Ale my oczywiście muzycznie też zadbamy o to, żebyście nie zasnęli i mocno podkręcimy tempo. Felix i Jenny Kaskada punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, my gramy. Za chwilę też newsy w Melo Radio.

0: superhity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Ekspert.
13: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
14: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś moim gościem jest Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Samochód. Kupować czy wynajmować? Dziś mamy różne potrzeby. Miasto, weekend, rodzina, praca. Czy jedno auto nadąża za takim tempem życia?
15: Coraz rzadziej, bo nasze potrzeby są po prostu zbyt różne. Jednego dnia liczy się zwrotność w mieście, innego komfort w trasie. Jeden samochód zwykle oznacza, że gdzieś trzeba pójść na ustępstwo.
14: Czyli różne potrzeby wymagają różnych rozwiązań.
15: Dokładnie. Dlatego wynajem zyskuje na znaczeniu i widać to nie tylko przy samochodach, ale też w innych obszarach życia, jak mieszkania czy elektronika. W przypadku auta daje to prostą przewagę. Możemy dopasować je do konkretnej sytuacji i korzystać tylko wtedy, kiedy jest potrzebne, bez konieczności angażowania większej gotówki czy wiązania się kredytem i zobowiązaniem na lata. Czyli możemy korzystać z auta, ale nie musimy go posiadać.
14: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
13: Ogłoszenie płatne.
16: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
17: 13 dochodzi na zegarkach. Czas na newsy w Meloradio, a z tymi Ula Harciarek.
18: W weekend spadną ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05, benzyny 98 6,63, a diesla 6,34. Młodzież będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych i to już od przyszłego tygodnia. To dobra zmiana, ocenia Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
19: Dyrektorzy SOR-ów, dyrektorzy szpitali twierdzą, że nawet 70% urazów na szpitalnych oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektrycznej.
18: Obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia wchodzi 3 czerwca. Na koniec prozdrowotnym działaniu kombuczy. Polscy naukowcy twierdzą, że fermentowana herbata może mieć działanie przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne, a nawet hamujące rozwój raka.
17: To już 13 na zegarkach. Boy, you turn me na dobry początek tej godziny. Felicjanie Kaskada, za chwilę też Years and Years. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

przy takich numerach to nic, tylko otworzyć okno w furce albo gdzieś tam w biurze, albo w innym miejscu pracy. Tak gramy w Meloradiu na kwadrans po 13. Halo za nami, a ja czytam właśnie w internetach o napoju, który może odmienić wasze życie. No i to nie ten, o którym większość pomyślała i by sobie zamarzyła, bo chodzi o, uwaga, sok z czarnego bzu. 340 ml dziennie przez tydzień ma poprawić wyniki cukru, no a co więcej, nawet, uwaga, spalanie tłuszczu podczas ćwiczeń. No to ja może od razu poproszę całą cysternę tego soku.

To Magnetic w Melo Radio, 28 minut po 13. A już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć pół tysiaka. No myślę, że przed weekendem na pewno każdemu się w portfelu przydadzą, a już dzisiaj będzie można je zgarnąć. Zagra nam również ATB, to już za moment, bo

0: Bądźcie blisko radia.
1: Meloradio Kielce na 103.9 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
2: Pychu, zapraszam.
1: M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.

0: To jeszcze kwadrans do 14, a my tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful Now za nami. Co bym zrobił, gdybym miał pół tysiaka dodatkowe? No, życie na nowo myślę, żebym sobie ułożył. A wy, co byście zrobili z taką kasą? Już teraz napiszcie na meloradio.pl. Może chcecie wybrać się na jakieś zakupy ubraniowe, może na jakąś dobrą szamkę, może na dużo dobrych napojów, a może na jakiś fajny city break. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam się zgłaszajcie, bo już dziś szybka kasa do kogoś popłynie. A to już świeżynka w naszej playce. Chcę więcej. Fuka i Liwka i Enklawa. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: James Hype i Be Mine w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 14. Ta 14 coraz bliżej, więc w studiu też już Mikołaj Kujawiński.
1: Siemanko.
0: No to taka checklista, czy po 14 będzie muza?
1: Będzie muza.
0: Masz prezenty?
1: Mam. O, mam,
0: no,
1: mam, mam.
0: No, Mikołaj,
1: to
0: no, to, no Mikołaj jakby bez prezentów przyszedł, to ja oczywiście, bym był tutaj mocno rozczarowany.
1: No i będzie też Iga, która wywołuje akurat zamieszki.
2: A już o 14 zagramy
1: Breaking the Shoes, Eli Oaks. Tam wszystko łamią.
0: Czyli jak to zwykle w przypadku Igi.
1: Dokładnie.
0: Ale ja się wcale nie dziwię. Mikołaj razem z wami od 14, ja się odmeldowuję, wracam jutro po 15. Wszystkiego dobrego, hej!
2: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. Baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: kuchnie trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super, kiedy płyniemy?
19: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
20: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
20: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
1: IMGW ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i to w niemal całym kraju. Wyjątkiem są regiony północne. Służby apelują, by nie wyrzucać niedopałków. 5 samolotów Dromader bierze udział w gaszeniu pożaru lasu nieopodal Wołomina na Mazowszu. Od rana wykonały już 29 zrzutów wody. To bardzo trudna praca, przyznaje prezes Mieleckich Zakładów Lotniczych Roman Ignasiak.
2: Latanie na niskich wysokościach, na samolocie, który jest naprawdę bardzo wymagający i który w ciągu 1,5 sekundy potrafi zrzucić połowę swojej masy.
1: By zostać pilotem Dromadera, trzeba spełnić wysokie wymagania. Upały we Francji, jak oceniają eksperci, są historyczne, bo wczoraj na zachodzie kraju odnotowano blisko 40 stopni.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. Siemanko, 14 na zegarach, jest piątek, rozpoczynamy zatem Freak Fight. Iga jest cały czas w Gliwicach i chyba nie mamy jej na linii. Nie dziwi mnie to, ponieważ mogliście zobaczyć różne doniesienia, że w Gliwicach, no nie powiem, że doszło do zamieszek, natomiast było kilka incydentów i ja chyba wiem, kto je sprowokował. No ta, co się teraz nie odzywa, bardzo taktycznie zresztą. Spróbujemy Igę wywołać, spróbujemy się połączyć z Gliwicami i dowiedzieć się, dlaczego Iga to zrobiła. A tak na poważnie, to nasza ekipa jest bezpieczna, nikomu nic się nie stało. Bawimy się dalej, bo Melo nigdy się nie kończy. Eli Oaks, Breaking Dishes na dobry początek. Iga Mikołaj, siemanko.

0: tobą to Faust i Gips na antenie Melo Radia. Tak właśnie podkręcamy tempo na 12 minut po 14. A teraz przenosimy się do miasta, w którym dzieją się niesamowite rzeczy w ten weekend. No przed weekendem jeszcze. Iga, co tam w Gliwicach?
1: Co tam w Gliwicach? Słuchajcie, cegła na cegle, że tak powiem. Wczoraj był pierwszy dzień Juvenali w Gliwicach. Było tak grubo, ludzie próbowali się dostać, nie było na nich miejsca, więc no panowie policjanci musieli tutaj zadziałać, prawda?
0: No i dlaczego to zrobiłaś, powiedz?
1: Ale co, ja tylko rozkręcałam dobra melo.
0: No, chyba aż za bardzo właśnie.

0: Jack z John C. Ray we Freak Fight'cie w Melo Radio. You don't know me. Tak, właśnie podkręcamy tempo. Iga, muszę powiedzieć, że ja szanuję to, że ty jesteś w tych Gliwicach i pracujesz pomimo swojej anginy.
1: Bardzo ci dziękuję, że to doceniasz. Naprawdę, no słuchajcie, bez pracy nie ma kołaczy, jak to mówiła moja babcia.
0: I może dlatego właśnie Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Wow. Ale jesteśmy na drugim miejscu, spadliśmy z pierwszego.
1: Jak to?
0: No bo my pracujemy średnio 38,7 godziny na tydzień, a Grecy 39,6, czyli nas wyprzedzili.
1: No nie, no to jest skandal. Proszę teraz, Mikołaj, idź i pracuj.
0: Dobra, musimy się faktycznie wziąć do roboty, bo to nie może tak być, że ktoś pracuje więcej od nas. Bo my, co prawda, pracujemy dużo, ale przynajmniej niewiele z tego mamy.

0: My Loving. To Sony Fodera i Crystal, a Sony Fodera no będzie z nami imprezował. I to już niedługo. 49 dni zostało, jeśli dobrze liczę. Do Tomorrowlandu oczywiście. Sony Fodera tam zagra i my też tam będziemy i zabieramy oczywiście was, drodzy słuchacze.
1: Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i pokażecie nam, że to was powinniśmy zabrać i w ogóle jest dojazd gratis, więc możecie poznać nowych ziomków i z nimi uderzyć w melo, tylko nie tak mocno jak w Gliwicach.
0: No, mam nadzieję.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Absolutna klasyka elektroniki do The Sandstorm. W Melo Radio tak właśnie podkręcamy tempo. To są dźwięki nam dobrze znane. No to teraz pora na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Iga, a ty znasz Yearbooksa?
2: Mhm.
0: A lubisz Yearbooksa? No to dobrze. Ja też lubię Yearbooksa.
2: Super.
0: Nawet miałem okazję z nim trochę porozmawiać.
2: No właśnie, to twój ziomal.
0: Tak, on opowiadał, że wiele lat działał zakulisowo jako po prostu taki pomocnik największych wręcz producentów i DJ-ów na świecie i teraz zaczyna wychodzić za tych kulis prosto na scenę. Wydał już oczywiście numer Graceland, który królował i brylował w 30-tce Melo Radio, a teraz ma coś nowego.
2: Czyli jest takim, był takim napastnikiem, a teraz strzela gole? Nie, chciałam dobrze,
0: napastnik,
2: ale
0: coś. Zawsze strzela gole.
2: To teraz Yearbooks jest napastnikiem i strzela takie nowe gole.
0: I teraz będzie taki strzał Babylon. Po raz kolejny odnosi się do jakiejś lokalizacji. No to niech nas zabierze w takim razie na wycieczkę. Nowy Yearbooks w Melo Radio, we Freakfajcie już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: New Religion, to Bibi Rexha i Faithless. Kończą nam 14.
1: A już o 15 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
10: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
11: 420 milionów złotych trafi do przychodni rodzinnych w całej Polsce. To największy grant z funduszy europejskich dla POZ w historii. Pieniądze pójdą m.in. na remonty i sprzęt medyczny. Teraz apel lekarzy. Opalajcie się bezpiecznie na początku sezonu letniego. Bardzo łatwo o poparzenia słoneczne, ostrzega dr Aldona Stachura.
12: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy.
11: Dlatego na początku sezonu lepiej opalać się krótko i z użyciem kremów z wysokim filtrem. No i na koniec sukces Igi Świątek. Wygrała z Magdą Linet 6-4-6-4 i awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego French Open.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu.
13: Hej, siemanko.
10: Dobrze, że ci humor dopisuje w tych gliwicach.

0: Sophia Liz Baxter w Maloradio Murder on the Dance Floor. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A już w ten weekend będziemy patrzeć w niebo. Bo facet będzie chodził po niebie.
2: Facet będzie chodził po niebie? Gdzie można znaleźć faceta chodzącego po niebie?
1: W Warszawie. Jan Rose. Estoński slickliner jako pierwszy w historii przejdzie sobie pomiędzy Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Na wysokości 180 metrów będzie drałował i w niedzielę to się wszystko odbędzie rano. Co? No nic, okay, no ma szelki, że go utrzymają.
2: To idziemy w niedzielę oglądać pana, dobra?
1: Tak, a potem pójdziemy w melo, co ty na to?
2: Ja wiem, jak robić dobre melo.
1: To może jednak ja nie chcę z tobą iść.

0: Lows w Meloradium. On and on, to ten numer to jest ogień. A w Gliwicach dymy.
1: Być czy nie być, oto jest pytanie. Czy igry część druga się odbędzie? Otóż mamy najnowsze informacje. Wszystko pójdzie zgodnie z planem, tylko będzie więcej panów policjantów.
0: A, błękit policyjnych lamp, chłopaki z Puławskiej, czyli będzie dyskoteka. Wszystko się zgadza.
1: Będzie dyskoteka. Juwenalia w Gliwicach dalej trwają. Dzisiaj jest taki spokojniejszy line-up, wiesz, nie ma raperów.
0: Czy moglibyśmy w takim razie poprosić, żebyście się ładnie bawili i bezpiecznie przede wszystkim?
1: I grzecznie. Wiesz, że wczoraj mi ktoś zaproponował, że może mi zrobić dziecko?
0: O. I co powiedziałaś?
1: Że nie.
0: To fajnie.

0: Dirty Sexy Money, David Guetta i Afrojack między innymi. A Afrojack, nie wiem czy Iga wiesz, ale wystąpi 2 sierpnia na Red Stage, na Sunrise Festival!
1: Naprawdę nie mogę się tego już doczekać. Ja w ogóle kupiłam sobie taki kalendarz naścienny i odliczam dni.
0: O, bardzo ładnie. Ty jeszcze może taki adwentowy sobie sprawisz.
1: Że czekoladka?
0: No, dlaczego? Osłodzisz sobie to oczekiwanie na Sunrise Festival, no bo czekamy chyba wszyscy, a w międzyczasie w tym oczekiwaniu możecie przecież zgarniać bilety na antenie Meloradia, na przykład dzisiaj po 21:00 Sunrise on Air. Koniecznie włączcie.
1: Ja włączę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Kizo i Disney w Melo.
1: I Kizo chyba znalazł sposób na to, jak się właśnie odstresować, sądząc po tym numerze.
2: No właśnie, drodzy panowie, jeżeli macie dziewczyny własne, to polecam wam jednak kupować im prezenty, zabierać do knajp, wydawać na nie pieniądze, bo dzięki temu one będą żyły dłużej tak naprawdę.
1: Aha, a my co będziemy z tego mieć?
2: Szczęśliwą kobietę.
1: Aha, czyli będziemy mieli święty spokój. Czyli no wychodzi na to, że najbardziej stresogennym czynnikiem w życiu mężczyzny jest kobieta.
2: Wypraszam sobie.
1: Ciekawe, czy Nicki Minaj bardzo zestresowała Justina Biebera, jak nagrywali.

0: Trochę taki Melopunk 2077. Bad Angel to Anima i Lisa zamykają 15.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Morniny są gorące.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Dyskontowe asy w netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis, a papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
13: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
14: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
15: O reklamie.

0: Polska. Co jest grane w Kielcach?
1: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Zaczynamy weekend, no i możemy oddać się imprezowaniu. Na początek klubo kawiarnia Quest, tam jutro jam session, a 5 czerwca karaoke. A pod koniec czerwca Rega Rave. Jeżeli lubicie taki vibe, to zapiszcie, zapamiętajcie datę 26 czerwca. Rega Rave w Questie. W klubie Czerwony Fortepian w sobotę możecie spodziewać się kubańskich gorących rytmów serwowanych przez DJ-a, któremu towarzyszył będzie improwizujący na trąbce kubański trębacz Alexis. A w klubie Maska Incognito dziś zamkowa tribute, druga edycja. To będzie noc pełna wspomnień, emocji i muzyki, która przez lata tworzyła historię zamkowej. Za konsolą DJ Arek Wilk muzycznie wsiądziecie w wehikuł czasu przez największe hity lat 70., 80. i 90. Klasyki, które wciąż rozgrzewają parkiet do czerwoności. I jeszcze klub Chicago Kielce, tam piątkowy reset systemu z muzą house i techno.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: Będą problemy z dostaniem się na studia w tym roku, bo liczba kandydatów będzie wyższa o 35%. To efekt kumulacji roczników. Na przykład Krakowski Uniwersytet Jagielloński nie zwiększa liczby miejsc, mówi kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
4: Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata.
3: Z powodu kumulacji roczników może być też trudniej o miejsce w akademikach. A teraz dobre newsy dla kierowców. Według portalu epetrol.pl w przyszłym tygodniu litr benzyny może kosztować mniej niż 6 zł. Rząd zdecydował się przedłużyć pakiet paliwowy do 15 czerwca. No i jeszcze USA na banknocie o nominale $250 miałby znaleźć się wizerunek Donalda Trumpa. Chce tego amerykańska administracja.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: 16 na zegarach. Iga, w tej godzinie Freak Fightu jedziemy do piekła.
5: Jak to? Ja chcę z tobą do nieba.
2: Nie, do piekła jedziemy. Autobusem.
5: Niech będzie, okej. Okay. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Shadows of the Night w Melo Radio. Iga, jedziemy nad morze, co ty na to?
1: Jestem za, uwielbiam polskie morze.
0: No to w takim razie wsiadamy w autobus 666 i jedziemy na Hel.
1: Wow, jaka gra słowna.
0: No, kiedyś była taka linia, zrobiła się całkiem popularna, bo stała się memem, potem wypłynęła nawet za granicę i protesty się wydarzyły, że tak nie można i zmienili na 669, ale ta właśnie linia 666 powraca, chociaż u innego przewoźnika.
1: Ale 669 też fajnie.
0: Co kto lubi, nie?

0: Julia Walt we Free Fighcie Black Beatles. Iga, może usiądź sobie, co?
1: Siadam.
0: Usiądź na ławeczce.
1: Ale muszę się do czegoś przyznać, drodzy Polacy.
0: Dobra, ja wiem. I chyba już wiem do czego. Naprawdę, już wiem do czego. Nie oglądałaś, prawda?
1: Nie.
0: Jak to jest możliwe? Jak można żyć w tym kraju i nie obejrzeć... Już pomijam kultowe filmy, ale no Rancho, naprawdę? Przecież to już leciało za twojego świadomego życia.
1: Jest to twoja wina, że mnie jeszcze nie zaprosiłeś na randkę na Rancho.
0: Okej, okay, oczywiście. Wszystko moja wina. A mówimy o Ranchu nieprzypadkowo, bo rozpoczęły się prace nad nowymi odcinkami tego serialu.
1: Wow, będę miała szansę obejrzeć.
0: Tak, no będziesz musiała też nadrobić wszystko to, co się działo wcześniej, bo oczywiście nie wszystkie postaci siłą rzeczy się pojawią i pewnie fabuła też pójdzie w nieco inną stronę, natomiast wszystko wyjdzie w praniu. Czekamy na nowe odcinki. Może dajcie znać na WhatsAppie, jakie odcinki Iga koniecznie musi zobaczyć, bo są pewne ikoniczne odcinki Rancha i trzeba je nadrobić.
1: Jestem za.
0: meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do naszego WhatsAppa.

0: Ależ to siada. To jest Win, Gits, Dope House i For Money w Malu Radio. We Freak Fajcie tak właśnie podkręcamy tempo w popołudniu.
1: Mikołaj, mam dobre wiadomości. Właśnie przeczytałam, że kobiety wolą mężczyzn z brzuszkiem niż z sześciopakiem.
0: Wiesz, jak to mówi stare polskie przysłowie, dobry gospodarz trzyma konia pod dachem.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Po reklamie.

0: Halo Radio to nic innego jak Troubles M Brother, tak właśnie podkręcamy tempo. Piękny to jest utwór, aż takie wspomnienia różne się przypomniały. Niestety nie mogę się z nimi podzielić, przynajmniej nie przed 23. No to Iga, to może ty w takim razie masz jakieś wspomnienie, którym możesz się podzielić ze słuchaczami?
1: Mikołaj, ty to wiesz, jakie trzeba zadać kobiecie pytanie, żeby była szczęśliwa. Tomorrowland w zeszłym roku był niesamowity i chyba moim takim najfajniejszym wspomnieniem jest to, że kiedy przechadzałam się po Tomorrowlandzie i oglądałam te wszystkie piękne sceny, tych wszystkich pięknych ludzi, to non-stop spotykałam Polaków, którzy mega się cieszyli, że widzą też mnie, Polkę. To było naprawdę niesamowite i generalnie energia tych ludzi to jest coś niesamowitego. Myślę, że każdy powinien przeżyć to chociaż raz w życiu ze względu na niepowtarzalną atmosferę.
0: No i powiem więcej, każdy z was może to przeżyć na własnej skórze. Wystarczy wejść na meloradio.pl i tam w zakładce konkursy i akcje pokazać, z kim chcielibyście się wybrać na Tomorrowland i dlaczego akurat z tą osobą, a my zabierzemy was do Boom w Belgii. meloradio.pl

0: Takich braci się nie traci. Dwóch przyjaciół, Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Bebe Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: sponsorze Radio Speed Dating. Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
10: MediaMarkt.
11: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolco. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 900.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Radio Kielce. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Kielcach?
1: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. A będziemy mówić o Geofestiwalu, piątej edycji. Jutro wiele atrakcji będzie w Centrum Geoedukacji na Kieleckiej Wietrzni. W programie między innymi warsztaty geologiczne, szlifowania skał i minerałów pod okiem doświadczonego szlifierza, ale także spotkania z prehistorią mierzoną milionami lat. Będą pokazy garncarskie, będzie można przenieść się do czasów starożytnych i dowiedzieć, jak rozwijało się w naszym regionie Centrum Hutnictwa, odwiedzić mobilne planetarium, a także poszukać skamieniałości. Na warsztatach kulinarnych będzie wspólne robienie geociasteczek. A dzień zakończymy seansem w kinie familijnym. To jutro. A w niedzielę w ramach Geofestiwalu w Ogrodzie Botanicznym gościem specjalnym będzie Maja Popielarska, dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która od lat popularyzuje wiedzę o przyrodzie i ogrodnictwie. Ale to nie wszystko, bo będą też warsztaty pszczelarskie, florystyczne, zielarskie, ceramiczne i stolarskie.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Węgrzy dostaną unijne pieniądze zablokowane od wielu lat. To efekt negocjacji w Brukseli. Komisja Europejska ogłosiła odblokowanie ponad 16 miliardów euro. Robert Bąkiewicz skazany na prace społeczne. Sąd uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej. Wyrok jest nieprawomocny. A na koniec o tym, jak dorobić sobie wakacje. Na przykład studenci mogą zatrudnić się w gastronomii czy turystyce, ale praca jest też w handlu i to nie tylko przy kasie, mówi Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
4: Mówimy tu m.in. o takich stanowiskach jak promotor czy promotorka marki, brandmaster, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
3: A można zarobić nawet 70 zł brutto za godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
2: 17 na zegarach, ostatnia godzina Freak Fightu i to jest godzina, która dla kogoś będzie bardzo szczęśliwa, bo komuś na pewno zrobimy weekend. Iga Mikołaj, siemanko!

0: Thunder, to jest Gabry Ponte, Lumix i Preciozo. Na antenie Meloratia tak właśnie podkręcamy tempo i przenosimy się jeszcze raz do Gliwic. Wczoraj były tam dymy. A Iga, jak dzisiaj zamierzasz zrujnować imprezę?
1: Wow, serio? Ty jesteś naprawdę niesamowity. No, miło, że pytasz. To było naprawdę kreatywne pytanie. Ja zmierzam już pod scenę, bo jest coraz więcej ludzi. Oczywiście wyprzedzając twoje kolejne pytania. Tak, mam hełm, mam tarczę, mam miecz świetlny, jestem gotowa, żeby po prostu rozkręcać tutaj dobre melo, atmosferę, podkręcać tempo. Będą gadżety, widzimy się na scenie, obserwujcie nasze social media. Chyba dzisiaj czekam najbardziej na koncert Natalii Schroeder. Jest to romantyczne z mojej strony, ale tak, buzi, dzięki.
0: Obserwujcie wszystko na Instagramie, bo kto wie, co się dzisiaj wydarzy.

0: Breaking Me. Topic 18 po 17.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: I to jest właśnie ten moment, żeby zrobić komuś weekend i wręczyć 500 zł, a dzwonimy w tym momencie do Eryki. Ma oczywiście 5 połączeń na to, żeby odebrać od nas telefona, jeżeli się uda. Halo?
2: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, Eryka, Mikołaj, Meloradio z tej strony.
2: Cześć.
0: Słuchaj, byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 500 zł na weekend od Melo?
2: O Boże, nawet nie wiecie, jak mnie ratujecie. Mianowicie wczoraj dostałam aż 3 mandaty, bo jestem tak super narzeczoną, że przyjęłam na siebie aż 3 mandaty za mojego narzeczonego. Także z chęcią zabiorę siebie na jakąś super kolację w ramach podziękowań i dodatkowo, no, z uwagi na to, że jestem super narzeczoną, to zabiorę go na koncert weekend, bo niedługo grają, także... Zabiorę go jeszcze na koncert, także taka jest.
0: No to prawdziwy mistrz kierownicy, ale przynajmniej kobietę potrafi wybrać dobrze. Eryka, ten dźwięk oznacza, że już w tym momencie możesz, może nie jechać, może lepiej pójść do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę na Meloradio.
2: Zarąbiście, bardzo wam dziękuję, ratujecie mnie i dzięki wam mam zdecydowanie lepszy dzień. Także warto brać udział w konkursach.

0: Aben na antenie Melo Radia. Minuta do wpół do szóstej i jeszcze w tej godzinie posłuchamy nowości.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: gaz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: do tego ciężko się nie ruszać. Barthez, On The Move w Meloradiu.
1: Ruszam rączkami.
0: Olek w studiu.
2: Jestem.
3: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale mam dla ciebie propozycję do 30.
1: No właśnie, no bo 30 Meloradia już zaraz, ale ty już wyskoczyłeś, tak muszę ci przyznać.
0: Troszkę przed szereg, tak. to prawda, ale taki numer no musi się pojawić jeszcze przed, żeby mógł się też pojawić w trakcie, bo to Gibbs, PZ i 4Money, czyli nie byle jaki skład.
1: No właśnie, to taka rozgrzewka trochę jak na siłowni, nie? Trzeba się rozgrzeć, żeby potem dopiero móc na porządnie ćwiczyć.
0: Dokładnie, ale czekaj. Taka rozgrzewka.
1: Adrian.
0: To dopiero będzie.
1: Adrian przyszedł też do studia.
0: Cześć!
1: I dał mi proteinowego batonika. Wow. Czy to coś oznacza?
4: Stary, byś na siłowni, no
1: pójdę. A to prawda. No to gramy karnawał.
0: Gramy karnawał.
3: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Dzięki, Adi.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Ale się wesoła ekipa zebrała. Uwaga, będzie drop.
1: Wszyscy razem.
0: I to jest piątek, piąteczek, piątuniu. Bed. WW i Kaśmir, za chwilę ja odpalam 30 meloradia.
2: Indeed.
0: Tak, jest Adrian też w studiu.
3: Nie ma mnie tu, nie możesz o tym mówić, jest, ma wolne dzisiaj.
0: To dlaczego jesteś w pracy?
2: To nie mówcie nikomu po prostu,
3: słuchacze. Okay. Dobra, tak się umawiamy.
0: A rozpoczniemy razem 30 meloradia?
3: Dobra, jak nie powiecie nikomu, to możemy.
0: Dobra. No to nie mówimy, to no ciebie spoko. Tutaj nie ma. Okay. Ale będzie 30 meloradia.
3: Super.
0: Już za moment.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Podejrzany w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie miał w organizmie żadnych zabronionych substancji. Wiadomo też, że w chwili wypadku nie używał telefonu. Kupujący w Chinach będą płacić cło za swoje zakupy. To 3 euro. Grażyna Wiatr.
2: I dla przykładu, 3 euro za jedną koszulkę w paczce. Za dwie takie same koszulki nadal 3 euro. Ale jeśli będą z różnego materiału, na przykład jedna z bawełny, a druga z poliestru, to już będą różne pozycje taryfowe i cło wyniesie w sumie 6 euro.
1: Nowe unijne przepisy wejdą w życie 1 lipca. No a teraz zrobi się gorąco. We Francji odnotowano rekordowo wysokie jak na maj temperatury. Wczoraj to blisko 37 stopni, a w Polsce weekend ciepły, choć nie tak upalny.
0: No i to są dobre informacje, tak. To szanuję.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Trzydziestka Meloradia.
4: Odliczamy wasze ulubione numery.
0: Co nie? Jak będzie potrzeba zrobić następną oprawę, to ja się zgłaszam. Nie ma problemu.
5: Bardzo ładnie.
0: Ale nie wiem, czy ludzie to wytrzymają. To może być większy problem. Słuchajcie, nie ma Iggy. DJ Kujawa to się chyba w ogóle zatrzasnął w toalecie. No, go też tutaj nie ma.
5: On nie toleruje laktozy.
0: Jest. Ale jest Adrian i jest jeszcze Ula.
1: Tak,
0: więc
1: ja tak nieśmiało przyszło.
0: Mam do was pakiet pytań.
1: Tak. No.
0: Po pierwsze, jak tam?
5: Siema.
1: Super, bo weekend się zaczyna.
0: Po drugie, co będziecie robić w weekend?
1: Aha, o, to już trudniejsze pytanie. Ja nie wiem.
5: Aha. Ja będę grał w Wiedźmina.
0: To nikt się tego nie spodziewał.
1: Coś obejrzę.
0: Mam pytanie, kawa z mlekiem czy bez?
1: O Jezu, no oczywiście, że bez. I w ogóle nie kawa, tylko herbata jakaś dobra.
5: Ktoś tu lubi chyba Wielką Brytanię.
0: Ktoś tu musi wstawać na serwis o 13, a nie o 5 rano.
5: Ja kawa bez mleka totalnie.
0: Okej, no to fajnie, bo i takiej nie mam, więc wam nie zrobię, ale mam 30 Meloradia.
5: Sztos.
0: Adrian, powiedz co na 30, skoro już tutaj jesteś.
5: Prospa, free your mind.
0: To 30. A w tym notowaniu 30 Meloradia mamy też 3 nowości. I fajnie, prawda?
5: Bardzo.
0: Ja się cieszę.
1: Ja też.
0: No i to jest nowość, która jest w ogóle moim faworytem i ja mam nadzieję, że ten numer będzie hitem lata. Calvin Harris i Jazzy, Satisfy. Czujecie to?
5: No ja to lubię. No.
0: Ten taki vibe.
5: Wakacje.
0: Aż by się pojechało na plaży z tym numerem w głośnikach, nie?
5: Nie kuś, bratku, nie kuś.
0: No to teraz cię skuszę, żebyś powiedział miejsce 28. Oscar Metcalf.
5: A, Sweet Nothings, no przecież, to ja tę nutę uwielbiam, oczywiście.
0: A my uwielbiamy piątki, co nie?
1: Tak.
0: A krzykniemy razem piątek?
5: 3, 2, 1.
0: Piątek!
4: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
0: I miejsce 27. Jedna z 3 dzisiejszych nowości. Druga już, I Can't Wait. Bob Sinclair i Kajsa. Tupychu, siemano.

Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco w Melo Radio. To jest 30 Melon, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a za nami miejsce 25. Te hity grzeją was naprawdę najmocniej w ostatnich dniach. No i teraz nie gadamy, tylko gramy od razu. Miejsce 24. No i to jest trzecia z trzech nowości, które w tym notowaniu się pojawią. Martin Garrix i Ed Sheeran. Ich Repeated wbija do listy.

0: James Hype w Melo, To Be Mine. Na 22 w tym tygodniu. A James Hype wystąpi na Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i my, Melo Radio, mamy dla was masę wlotek na to niesamowite wydarzenie, które już w tym roku w Kołobrzegu się odbędzie. No i dziś po 21 startuje specjalny program poświęcony właśnie Sunrise Festival, czyli Sunrise on Air. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w Kołobrzegu, posłuchać muzy prosto stamtąd, no i przy okazji zgarnąć wlotki na Sunrise Festival, to bądźcie blisko i słuchajcie Melo Radio. A teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście dzień wypakowany premierami, a oni współpracę ze sobą to już mają przepracowaną. To przy numerze I'm Good Blue, nowej wersji tego wielkiego kultowego sztosa. No i czy uda się po raz kolejny? Zobaczymy, posłuchajmy. Bibi Rexha i David Guetta.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Tak brzmi Sad Girls, tak nazywa się ten numer. To jest Melo Radio.

0: Wiem, że lubicie ten kawałek. To My Lovin', Son Federa i Crystal. Miejsce 20 w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, lista waszych ulubionych numerów. A ja sobie spojrzałem na social media Crystal. No i ta pani, która śpiewa w tym numerze, ostatnio sobie zrobiła taki spacer z pieskiem. A bardzo piękny swoją drogą. Taka chyba miniaturka. Biały piesek. Pięknie. Ja też sam sobie pomyślałem, że chciałbym mieć pieska kiedyś. No a jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda piesek Crystal, to wbijajcie na jej Instagrama. A jeżeli chcecie usłyszeć, co na miejscu 19, to zostańcie z Meloradiem. Fisher i Townsend I zaraz zagrają z numerem Favor.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
7: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
9: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brikomisia zaraz odbierasz.
10: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

Słuchaj na 103.9 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

0: Alok i Khalid, to Dive Into Me w Melo Radio. To jest 30 Melo i miejsce 18. Dobrze, bo ja ten numer. 18 za nami, a teraz czas na zupełną nowość. No i jest jeszcze w studiu Adrian Nowak. Siemano.
1: Jestem, siemka, fajnie was słyszeć i widzieć.
0: A ty kiedyś w ogóle pójdziesz do domu? Czy tam nie
1: zamierza? Już zaraz idziemy, no.
0: A, no i cudownie. Słuchaj, ja ciebie zaprosiłem, no bo my sobie dzisiaj, jak byliśmy na siłowni, ciężko trenowaliśmy.
1: Super było.
0: Rozmawialiśmy o takim jednym numerze.
1: Tak, bardzo świeżym, bardzo nowym, bardzo sympatycznym.
0: Tak, i bardzo mi się podoba i bardzo tobie się podoba, więc stwierdziłem, że fajnie będzie, jak zapowiemy go razem.
1: Zdecydowanie. Ja wam mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest dziewczyna, która bardzo jest mocno popularna ostatnio za sprawą swojej muzyki, ale też wielu współprac, między innymi z PZ-em, ale i panem Taco Hemingwayem.
0: Dokładnie tak, a w ogóle ten numer jest numerem z projektu Enklawa. W zeszłym roku ten projekt polegał trochę na tym, żeby dawać nowe życie takim zakurzonym hitom, a teraz to jest w ogóle tworzenie czegoś od zera. No i posłuchajmy, jak to coś stworzone od zera brzmi, a brzmi świetnie. No to co, dawaj, co teraz zagramy w 30 Melo?
1: Zagramy Chcę więcej od Fukaja, Liwki, no i powiem tylko tyle, że Fukaj obiecywał, że będzie coś gitarowego.
0: No, no i mamy. No i to jest dobry chłopak, obiecuje i robi.
2: Najlepszy nowych hitów w Melo.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jazzy i Spritz to Can't Deny It w Melo Radio. To jest 30 Melo. Najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a ten numer już chyba coraz mniej wam się podoba, z 13 na 17, ale jeżeli chcecie, żeby jeszcze trochę w tej 30 Meloradia pobył, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i wspomóżcie go waszymi głosami, tak jak wspomagacie 16 pozostałych utworów, które przed nami, a na miejscu 16 troszkę zmienimy klimacik, bo to jest niby taki spokojny numer, ale uderzenie też ma. Hanima i Joji, Beautiful, to 16.

To jest dopiero niesamowite. Ten młodzieniaszek ma ledwo ponad 20 lat, już taki hit na koncie. Thomas Gray i Rumors, a ten gość wystąpi na Tomorrowlandzie, a my chcemy was tam zabrać, żebyście przeżyli Tomorrowland w Boom w Belgii. Jeżeli chcecie tam pojechać, mieć zapewniony między innymi przejazd i wiele innych fajnych rzeczy, to wbijajcie na meloradio.pl. Tam czeka na was nasza zabawa. No i kto wie, być może wam się właśnie uda. A za chwilę wracamy do 30 Meloradia i miejsca 13.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i 19 już wybiła, piątek, piąteczek, piątunion. To w sumie nieważne, która godzina. Ważne, że rozpoczął się weekend. No i my go otwieramy z przytupem 30 Meloradia, listą waszych ulubionych numerów. No to co, nie ma co gadać, trzeba grać. Miejsce 13.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.
1: Meduza, Yonry Camomile, to Don't Wanna Go Home. Tupychu, siemano.

ale to jest dobry czas dla tej dziewczyny Bibi Rexa. Godzinę temu grałem jej nowość z Davidem Guettą, a tutaj jeszcze na miejscu 11 jej numer się trzyma. To New Religion z Faithless, razem nagrany. 7 minut po 19 to jest 30 Meloradia, a już o 21 wystartuje program na antenie Meloradia Sunrise On Air. No i będzie dużo ciekawostek związanych właśnie z Sunrise Festival. Dużo muzy, ale też wlotki na to niesamowite wydarzenie, a na nim zagra m.in. ten pan Urzel i Moving to the Sun. To propozycja do 30 Meloradia.

Koncielo, Filenium, Jeli Guldin. To miejsce 10 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradion, to co, lecimy dalej z waszymi ulubionymi numerami, a na miejscu 9 gość, który już was zahipnotyzował raz numerem Hearts. No i tym razem znów mu się udało, bo miejsce 9 to Iben i Hollow.

naprawdę mocno wakacyjny, co oznacza, no, że wakacje się zbliżają, skoro jest tak wysoko w 30 Meloradia. Miejsce 7, miejmy nadzieję, że szczęśliwe i że w końcu ten numer na miejsce pierwsze się wdrapie. No a ten kawałek może już w przyszłym tygodniu znaleźć się wśród 30 najpopularniejszych w Polsce, no bo to zupełna nowość. No i wlatuje ten numer do propozycji do 30 Meloradia. Avenue to jest duet DJ-ski, naprawdę młoda, świeża krew, która ma dla nas numer Meet Me in the Dark. Yeah.

Avenue. To Meet Me in the Dark, nowość na antenie Meloradia, no i propozycja do 30 Melo, a my za chwilę gramy dalej, miejsce 6. Kygo, Khalid i Griffin, oni się tutaj zameldowali. Będzie Save My Love.

Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich.

0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Po reklamie.

Ale dobrze siada ten dropik. Ale też musiało zaboleć, bo to w zeszłym tygodniu był numer 1. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, teraz w ogóle poza pudło. Na miejsce czwarte wypadł ten numer, ale to nie oznacza, że na szczyt nie może wrócić. Meloradio.pl, tam głosujecie na wasze ulubione kawałki, a ten pan z numerem Graceland wyleciał już kilka ładnych tygodni temu, ale to oznacza, że może wlecieć z kolejnym numerem do 30 Meloradia, no bo kto wie, może ten numer spodobał wam się bardziej niż Graceland. W Graceland zrobiły robotę harmoniki, czy tu będą, przekonajcie się sami, Yearbooks i Babylon.

wicemistrzy tego tygodnia, Gibbs i Winy. To miejsce drugie wysłuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów. No i na miejsce pierwsze trafił Letniaczek. Ten kawałek rządził w tym tygodniu waszymi serduszkami. Another i Talk to You.

Another i Talk to You to miejsce pierwsze. Wysłuchaliście 30 Meloradia, ale to nie oznacza, skoro ona się kończy, że kończy się piątkowy wieczór. On się dopiero rozpoczyna. Za chwilę startujemy z Biforem przed dobrym Melo. Po 20 będę miał dla was między innymi najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Tame Impala zacznie i będzie Dracula w remiksie od Boys Noize.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.

No i mamy 20, a to oznacza, że lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Będą sztosy sprzed lat, będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia, co tylko chcecie. Tu Pychu, siemano, no mam nadzieję, że wasz piąteczek, piątunio zapowiada się świetnie.

Where's My Husband? Hooray, David Guetta i Hypaton. To jest Before przed dobrym Melo, 13 minut po 20 na zgarach, a teraz zapukamy w drzwi do roku 2017, no i odkurzymy trochę jeden z hitów, no bo w 2017 w wakacje wyszedł ten kawałek, który właśnie z tym rokiem będzie mi się kojarzył już na pewno do końca życia. Mi Gente, tak się on nazywa, a stworzył go pewien sympatyczny Kolumbijczyk, J Balvin, razem z Willie Williamem, który zasłynął hitem Ego. Mają dla nas właśnie ten numer, a jeszcze potem, po wydaniu tego kawałka, dograła się do niego Beyoncé. I czego chcieć więcej? No to przypominamy ten numer w Before przed dobrym Melo. J Balvin, Willie William i Beyoncé, to Mi Gente.

0: To jest Before przed dobrym Melo. Taylor Swift i Eli Oaks to Opolite w remiksie. Tak podkręcamy tempo. A teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten gość już dziś punktualnie o 22 rozpocznie swojego seta w ramach dobrego Melo.

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. To jest właśnie Before przed dobrym Melo. 22 minuty do 21 nam zostało. Lucas and Steve to Perfect w remiksie od Lumixa. Tak dla was podkręcamy tempo, a jak piątkowy Before, no to oczywiście też sztosy sprzed lat, no i numery, które są już trochę zakurzone na antenie Meloradia, ich nie słychać, ale właśnie od tego są piątkowe wieczory, żeby je przypominać. Marzec roku 2020. To nie tylko początek pandemii, której raczej nikt miło nie wspomina, ale to też wydanie płyty Dua Lipy. Drugiej jej studyjnej, Future Nostalgia się ona nazywa, no i ten krążek przyniósł nam naprawdę dużo dobrych sztosów. Między innymi ten kawałek, Levitating, Dua Lipa i DaBaby. Przypominamy ten numer w Before przed dobrym Melo. Nóżki teraz w autach będą wam chodzić. Uważajcie tylko na ograniczenia prędkości. Ja mandatów płacić nie będę.

2013 roku Ellie Goulding wydała reedycję swojego drugiego krążka, taką trochę rozszerzoną wersję, no i na niej znalazł się między innymi ten kawałek. No i choćby z tego powodu warto chyba było wydawać tę rozszerzoną wersję. Burn to Ellie Goulding w Meloradio, a tak w ogóle to przy tym numerze grzebał też swoje paluszki Ryan Tedder, gość, który jest jednym z twórców formacji One Republic. On też swoje paluszki tutaj maczał. I bardzo dobrze, że to zrobił, bo wyszedł hit na skalę światową i go właśnie przypominamy w biforze przed dobrym Melo. A za chwilę 21 i lecimy z Sunrise on Air. Będą wlotki między innymi na Sunrise Festivala.

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. Po reklamie.
2: Sunrise on Air. Za chwilę, już za moment wybije 21, to jest właśnie Sunrise on Air, program, w którym przybliżę Wam, jak będą wyglądać tegoroczne wakacje w Kołobrzegu, no i przede wszystkim rozdam Wam wlotki na Sunrise Festival. Mam 3 podwójne wejściówki na niedzielę, 2 dzień sierpnia, no i ostatni dzień Sunrise Festival. Jeśli chcecie razem z nami napisać ostatnią stronę tegorocznego Sunrise Festival, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki. Zakrzyczcie Sunrise on Air! Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Te najbardziej kreatywne nagrania nagrodzę. A już teraz gramy. Set od gościa, który w tym roku zagra na White Stage. Bartes już teraz w Meloradio.
3: Meloradio. Sunrise on Air.

0: get deep, I get deep, I get deep, I get deeper, ha, into this thing. To gość, który jako jeden z nielicznych miał szansę grać swoje sety na Ibizie, no więc wie, co to jest dobry festiwalowy vibe. No i na pewno do Polski go przyniesie, bo to nasz polski towar eksportowy, Bartes i jego sety w Meloradiu, a ja mam wlotki na Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air w Meloradiu.
0: A konkretnie trzy podwójne na ostatni dzień tej imprezy, no i czas rozdać pierwszą. Poprosiłem, żebyście na WhatsAppie Meloradia najbardziej kreatywnie, jak tylko potraficie, krzyknęli Sunrise on Air. No i wykonanie Adama mnie ujęło, no szczególnie przez długość.
2: Sunrise on Air!
0: Osiem sekund, policzyłem. Tyle krzyczał Adam, no i Adam tym krzykiem właśnie w tym momencie wygrał podwójną wlotkę na ostatni dzień. Sunrise Festival, to wlotka, Adam, leci do ciebie, a ja was oddaję w ręce gościa, który już pierwszego dnia Sunrise Festival zagra na White Stage. To Bartes i jego set.
1: Sunrise on Air.

0: Tak właśnie brzmi Sunrise on Air, program, w którym chcemy wam przybliżyć, jak wygląda Sunrise Festival. No i znam ten patent od naczelnego imprezowicza Piotrka Opoki, naszego meloradiowego, no że bardzo dobrym sposobem, żeby ominąć korki w drodze na Sunrise Festival na Podczele, jest zostawić samochód gdzieś dalej, no i na teren festiwalu na Podczele wybrać hulajnogę. No podobno 15-20 minutek jest się na miejscu, warto skorzystać, bo chłop naprawdę wie, co mówi.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: A teraz czas rozdać kolejną podwójną wlotkę na niedzielę, na ostatni dzień Sunrise Festival. Mam jeszcze takie dwie podwójne. Prosiłem, żebyście zakrzyczeli na WhatsAppie Meloradia Sunrise on Air. No i te najbardziej kreatywne krzyki ogradzam. No to Kacper, dawaj.
2: Sunrise on Air!
0: O, Kacper, cóż za długi dźwięk, no i podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a teraz wracamy do gościa, który już 31 lipca na Sunrise Festival na White Stage zagra swojego seta i to będzie prawdziwa petarda. Bartes, jego set już teraz w Meloradio.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: To jest Sunrise on Air w Melo Radio, a to DJ Bartes, który 31 lipca wystąpi na White Stage. House przejmuje tę scenę. Zagrają tam m.in. Urzel, Sigala czy Sony Foderan. To będzie prawdziwa moc. A to tylko jedna z 6 scen, które organizatorzy dla nas szykują w tym roku. Ile się będzie działo?
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: A ja mam ostatnią podwójną wlotkę. Na ostatni dzień Sunrise Festival prosiłem, żebyście zakrzyczeli na WhatsAppie Meloradia: Sunrise on Air! No i ostatnia podwójna wlotka leci do Sylwii za ten okrzyk.
2: Sunrise on Air!
0: O, no to już wiemy, kto będzie najgłośniej piszczał pod sceną. Sylwia, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a my wracamy do grania. To DJ Bartes, który na White Stage, na Sunrise Festival w tym roku zagra już 31 lipca.
1: To jest Sunrise on Air w Melo Radio.

Ten gość zna Sunrise Festival jak własną kieszeń. Zresztą występował też na słynnych kołobrzeskich porankach. DJ Bartes, jego set, a to był Sunrise on Air w Melo Radio. A teraz czas na to, przed czym robiliśmy Before, czyli dobre Melo. Ono zaraz wystartuje, no sam początek set od Tiesta, ale ta noc będzie przepełniona setami od najlepszych DJ-ów na świecie. A ja wam życzę udanej i szalonej piątkowej nocy. Pychu z tej strony. Elo Melo!

0: Reklama. Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Dobre Melo. Melo Radio. Legacy Melo. Shaped by decades of inspiration. Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo. Welcome to a musical journey to a place where every track tells its own story. This is Prismatic by Tiësto.
3: To jest Tiësto w Meloradio.

akşam iyisi. Manuel Diaz Survivor to

autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Katarzyna Trojańska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, neuropedagog, autorka licznych innowacji pedagogicznych, innowatorskiej koncepcji edukacji otwartej. Jest dzisiaj w studiu Meloradia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, no to zacznijmy od tego, jak panią przedstawiłem i od tej koncepcji edukacji otwartej. Co to takiego?
2: Koncepcja edukacji otwartej to jest... Taka koncepcja, którą ja wymyśliłam, napisałam, stworzyłam na potrzeby pracy z dziećmi, poparta moim doświadczeniem w pracy między innymi pedagoga specjalnego, pedagoga terapeuty, neuropedagoga. Koncepcja edukacji otwartej jest realizowana w Ekstraklasie, w autorskiej mojej szkole działającej dla dzieci w edukacji domowej, którą stworzyłam tutaj w Warszawie. I tam właśnie otwartą edukację realizujemy. Ekstraklasa jest taką szkołą otwartą. Ta koncepcja zrodziła się, tak jak powiedziałam, z jednej strony z mojego doświadczenia i wielkiej potrzeby spojrzenia na młodego człowieka indywidualnie, nie wrzucania wszystkich uczniów do jednego worka i uczenia z tego samego podręcznika i tego samego, tylko potrzeby przyjrzenia się dziecku, tego, żeby stanąć po jego stronie, zobaczyć świat jego oczami, zbadać jego potrzeby. I ta koncepcja oparta jest z jednej strony na rzetelnej diagnozie neuropedagogicznej, na rozpoznaniu potencjału dziecka, na wsparciu tego dziecka w poznawaniu własnego potencjału i ukazaniu mu tego, w jaki sposób może się efektywnie uczyć, jakie są jego mocne strony, ale też jakie są jego słabe strony, absolutnemu poszanowaniu i akceptacji dla tych słabych stron i trudności i dla całokształtu tego młodego człowieka. Z drugiej strony oparta jest na raporcie przygotowanym przez Amerykanów, taki raport futurolski z 2020, w którym oni określają kompetencje przyszłości, jakie będą potrzebne naszym dzisiejszym dzieciom, kiedy za 10, 15, 20 lat staną na rynku pracy, bo tak naprawdę my dzisiaj nie wiemy, jakie zawody będą wtedy istniały i bardzo trudno jest nam określić to, czego my mamy uczyć młodych ludzi, żeby oni mogli być szczęśliwymi i spełnionymi dorosłymi. To sobie zapisujemy w misji naszej szkoły, że chcemy przygotować dzieci do bycia szczęśliwymi i spełnionymi dorosłymi, ale nie wiemy, z jaką rzeczywistością oni się zmierzą. Amerykanie mówią z jednej strony o kompetencjach miękkich, o pracy w grupie, o empatii, o tym, żeby o umiejętności współpracy, o adaptacji do zmian. Z drugiej strony mówią o kompetencjach cyfrowych i o tym, że jest niezwykle ważne, że naszych dzisiejszych dzieci już za kilka czy kilkanaście lat nikt nie zapyta, czy one chcą się nauczyć programować. One po prostu będą musiały to
1: albo będą już umiały
2: znać,
1: po prostu.
2: Tak, i to będzie dla nich przysłowiowa bułka z masłem. Więc my te kompetencje staramy się w naszych uczniach rozwijać. One niestety nie do końca są spójne z tymi kompetencjami, które nasza współczesna szkoła systemowa określa jako kompetencje kluczowe. My w Ekstraklasie nie uczymy dzieci wiedzy na pamięć, uczymy je dochodzenia do wiedzy, uczymy je poznawania, poszukiwania tego, z jakich materiałów, z jakich źródeł korzystać, bo dzisiaj dostęp do wiedzy mamy tak naprawdę błyskawiczny. Jeżeli coś nas interesuje, to możemy do tego dotrzeć w każdej chwili. Koncepcja edukacji otwartej jest oparta na bezwarunkowej akceptacji i na relacji. Jeżeli dziecko do nas przychodzi, tak naprawdę bez relacji nie ma edukacji. Jeżeli dziecko do nas przychodzi, musi najpierw znaleźć u nas bezpieczne miejsce, czuć się szanowane, potrzebne, ważne i wtedy my dopiero możemy ruszyć z edukacją. Musi nawiązać relacje z edukatorami, którzy u nas są. I wtedy dopiero możemy edukacyjnie zacząć działać i wtedy wiemy, że z takim dzieckiem będziemy mogli nauczyć się wszystkiego, będziemy mogli mu pomóc przejść przez tą drogę, przez tą ścieżkę edukacyjną, bo to jest niezwykle ważne, żeby w tych młodych ludziach, żeby oni się czuli akceptowani, żeby w nich umacniać to poczucie wartości, żeby dawać im takie poczucie wiary w siebie i mocy sprawczej i tylko wtedy, kiedy ten młody człowiek czuje się bezwarunkowo akceptowany, lubiany przez nauczyciela, to jest to możliwe. Pan profesor Bauer o tym mówi w swoich książkach. Przeprowadził kiedyś badania, w których badał rezonansem magnetycznym dzieci, które doświadczają w szkołach braku akceptacji, czy to ze strony rówieśników, czy to ze strony dorosłych. Jak to jest powszechne zjawisko, że idziemy na jakąś lekcję i myślimy sobie, ta pani to mnie nie lubi, ona się na mnie uwzięła, jak dzieciaki często o tym mówią. I tak naprawdę profesor Bauer udowodnił, że w mózgach tych dzieci aktywują się te same obszary, co w mózgach dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej. Czyli to poczucie braku akceptacji działa na mózg tak samo jak bicie. Czyli taki mózg cały czas jest w takiej reakcji walki, ucieczki i tam nie ma właściwie żadnej szansy, żeby zaistniał proces edukacyjny. Tam nie są sprzyjające warunki do tego, żeby mózg takiego dziecka mógł cokolwiek zapamiętać. On na takiej lekcji myśli jedynie o tym, żeby przeżyć. Mhm. Dlatego edukacja.
1: No dobrze, to jaka powinna być relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem?
2: Wspierająca, pozytywna, opiekuńcza, oparta na zrozumieniu i absolutnym poszanowaniu, na bezwarunkowej akceptacji. Ja nawet do nas trafiały takie dzieciaki, naprawdę trudne dzieci, które miały przejawy agresji, które nie dostały na swojej drodze edukacyjnej wsparcia od dorosłych, które się dorosłych bały, które się buntowały, kopały, wierzgały i pluły dosłownie. I tylko wtedy, kiedy my najpierw zaopiekujemy emocje tego dziecka i powiemy, tak, ja rozumiem, że ty jesteś teraz sfrustrowany, że jest ci trudno, że jest ci ciężko, że jesteś zły. Kiedy te emocje przytulimy, to jesteśmy w stanie z takim dzieckiem nawiązać taką relację, która potem pozwoli nam wspólnie bardzo dużo osiągnąć. A kiedy będziemy krytykować od początku, mówić, tego ci nie wolno, jak ty się zachowujesz wobec dorosłych, tak, jak ty postępujesz wobec nauczyciela, dlaczego kopnąłeś. No, problemem tak naprawdę w edukacji jest to, że bardzo mało zastanawiamy się nad tym, skąd się biorą pewne zachowania u dzieci. Dlaczego ten Jasiu w tej ławce cały czas się wierci i grzebie w bucie, tak?
1: A no,
2: dlaczego
1: jest tak ocenić,
2: buntowniczo nastawiony do matematyki, do polskiego, do czegokolwiek, tak? I za mało się pochylamy, za mało próbujemy zrozumieć. Ta relacja jest wtedy, kiedy dziecko czuje się rozumiane, akceptowane, potrzebne. Ja kiedyś zapytałam, miałam okazję, profesor Bilke zaprosił mnie na swoje konwersatoria, miałam okazję prowadzić tam taki krótki wykład i zapytałam grono odbiorców tam obecnych, poprosiłam, żeby opowiedzieli o nauczycielach swoich, których najlepiej zapamiętali ze swojej szkoły.
1: No właśnie, tak jak pani opowiada, myślę o swoich nauczycielach i faktycznie ta najfajniejsza, najlepsze efekty w nauce okazują się przy nauczycielu, który faktycznie rozumiał tę młodzież.
2: Który był lubiany. I jedna pani wtedy powiedziała, że ona zapamiętała swoją nauczycielkę języka polskiego i właściwie nie dlatego, że ona miała jakieś nowatorskie metody, że jakoś super prowadziła lekcje, ale ona kiedyś podeszła do niej, położyła jej na ławce książkę i powiedziała, Aśka, przeczytaj tą książkę, to będzie książka dla ciebie. I jak niezwykle ważne jest to, żeby pochylić się nad tym młodym człowiekiem, żeby go dostrzec w tłumie, żeby on czuł się zauważony i wtedy właśnie buduje się ta relacja.
1: Nauczyciele, mam wrażenie, że często przybierają taką postawę bardzo autorytarną w kontaktach z uczniami. Czy to jest słuszne i prawidłowe podejście?
2: Moim zdaniem to nie jest słuszne podejście. Ja nigdy takiej postawy nie przyjmuję. Pracuję z dziećmi właściwie od zerówki aż do młodzieży licealnej i nigdy nie przyjmuję tej postawy autorytarnej. Natomiast nauczyciele boją się utraty autorytetu. Cały czas jeszcze to przekonanie istnieje, że kiedy ja za dużo pozwolę, to dzieci mi wejdą na głowę, to ja nie będę autorytetem. Moi wszyscy uczniowie mówią do mnie po imieniu, począwszy od 6-letniego dziecka do dziecka, które ma 15, 16 czy 17.
1: Krzywda się pani nie dzieje.
2: I krzywda mi się nie dzieje. Nigdy przez żadnego z nich nie zostałam skrzywdzona, nie zostałam pozbawiona autorytetu. Wręcz przychodzą mi się zwierzać ze swoich jakichś intymnych sytuacji, ze swoich trudnych spraw, pytać o radę. Jesteśmy w świetnej relacji. A oprócz tego razem się uczymy i bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy potrafimy zrobić. Więc ta postawa autorytarna, ona nie trafia do młodego człowieka. Ona tak naprawdę trochę nie trafia do nikogo, bo to jest taka relacja trochę szef podwładny, tak? Mhm. I myślę, że w edukacji nie o to chodzi, żeby to był szef podwładny, tylko o to, żebyśmy właściwie mogli zrobić coś razem, prawda? Bo nie ma takiej możliwości, żeby nauczyciel przyszedł, był surowy i po prostu na siłę przelał tą wiedzę do głowy tego młodego człowieka. Ten młody człowiek po prostu musi chcieć przede wszystkim i musi wierzyć, że może. I to jest najważniejsze. To poczucie wartości takie i poczucie wiary w siebie przede wszystkim, bo ja mogę być najlepszym nauczycielem i stosować wszelkie sztuczki, żeby młodym ludziom umożliwić zapamiętanie danego obszaru wiedzy. Natomiast kiedy oni nie będą chcieli tego zrobić, nie będą wierzyli, że mogą, że potrafią, to nie osiągniemy niczego. A odwrotna sytuacja, kiedy oni tak wiedzą, chcą, to jest tak jak z tymi 6 czy 7-letnimi dziećmi, kiedy przychodzą do szkoły. One są pełne energii, one chcą się nauczyć czytać, pisać. Dopiero potem to osiada, mm-hmm. tak? Kiedy mamy do czynienia z takim dzieckiem, które chce, potrafi, które wierzy, że może, to my tak naprawdę wtedy niespecjalnie musimy się starać. Ważne jest, żebyśmy byli obok, żebyśmy byli nie nauczycielem. Ja nie lubię słowa nauczyciel, bo to myślę sobie, że ono powinno być zastąpione sformułowaniem jakiś użyte słowo jak przewodnik, tak? Jakiś doradca bardziej. Takim, ja się czuję bardziej dla dzieci takim właśnie przewodnikiem, drogowskazem, takim wsparciem niż nauczycielem, który ma je czegoś nauczyć, bo ja nie jestem w stanie tego zrobić. Moja ekstraklasa w pierwszej swojej podnazwie miała takie sformułowanie: ekstraklasa, szkoła, która nie uczy. I to wyszło od dzieci, że my jesteśmy miejscem, w którym nikt nikogo niczego na siłę nie nauczy, że trzeba chcieć. A żeby chcieć, trzeba też wierzyć w siebie, że mogę, bo do tego jeszcze właśnie wrócę, do tego wątku, który wcześniej zacząłem. Jeżeli moje dziecko, mój uczeń wierzy w siebie, wie, że może dojść tak daleko, jak zechce, to ja nie muszę się specjalnie wtedy starać. Kiedy ja będę przy nim, to on tak naprawdę zrobi to wszystko samodzielnie.
1: Można wrócić do pierwszych klas podstawówki w moim wieku. Zachęca mnie pani bardzo mocno.
2: Zapraszamy wszystkich.
1: Ja jeszcze wrócę do tej koncepcji edukacji otwartej. Powiedziała pani, że efekty nauczania są takie same, powinny być takie same jak w tradycyjnej szkole. Dlaczego zatem w tradycyjnej szkole nie stosuje się takich metod jak u was? Jaka jest bariera, jaka jest przeszkoda?
2: No właśnie, bo o tym tak trochę żeśmy skarcili tutaj nauczycieli, a nie powiedzieliśmy o tym, że w dzisiejszych czasach praca nauczyciela jest niezwykle trudna. I często ci ludzie, którzy naprawdę mają serce na dłoni do tych uczniów i nawet chcieliby się pochylić, chcieliby poświęcić czas, ale wiedzą, że mają 45 zagadnień do zrealizowania w 30 lekcji, które muszą zostać zrealizowane w wymiarze 45 minut, bo inaczej nie zdążą. A kiedy nie zdążą, to poniosą tego konsekwencje w postaci jakiejś kary dla nich czy dla dzieci, kiedy nie zrealizują tej tak zwanej podstawy programowej, czy kiedy nie zrealizują ramowego planu nauczania, czyli odpowiedniej ilości godzin, która w danej klasie jest przewidziana do realizacji i właściwie nie ma takiej możliwości. Ja nie dalej jak wczoraj przyszła do mnie jedna mama zapisać nową uczennicę do ekstraklasy i mówi, że po prostu dziecko się zderza w szkole z takimi słowami nauczyciela, że ja wiem, że wy tego nie potraficie, ale my już nie mamy czasu dalej, żeby się tym zajmować. Musi być sprawdzian. Ja wiem, że wy tego nie zrozumieliście. Ale po prostu nie ma czasu. Musimy zrobić sprawdzian i iść dalej. I to trochę jest tak, że chyba jednak gdzieś ten system, to wszystko, co zostało narzucone na nauczycieli, jak oni bardzo zostali obciążeni taką presją, to odbiera im takie możliwości wykonawcze. I pomimo tego, że im tam w duszy gra zupełnie inaczej, no też przez to jest to grupa, która staje się bardzo sfrustrowana, tak? Która z jednej strony widzi dziecko, a z drugiej strony system tego się
1: Papiery,
2: po prostu nie
1: prawda.
2: Da pogodzić. No właśnie. I to dlatego nie działa. I to jest naprawdę niezwykle trudna sprawa.
1: Czyli wszystko powinno zacząć się od zmiany całego systemu nauczania w Polsce.
2: Tak, bo my nie mamy takiej możliwości, żeby w klasie, w której siedzi 30 dzieci, jedno drugiemu za plecami, żeby zbudować relacje, tak? I kiedy my nie mamy ani 5 minut na to, żeby porozmawiać z tymi dziećmi o tym tak naprawdę, z czym one dzisiaj przychodzą, jakie ich są emocje, czy one się dobrze czują, czy one w ogóle mają ochotę na tą lekcję fizyki, matematyki, chemii akurat w tej chwili, tak?
1: Mhm. No właśnie, to zostańmy przy tej matematyce, bo to jest, mam wrażenie, przedmiot, który budzi Największe przerażenie u wielu, bardzo wielu młodych ludzi, na przykład u mnie, przez całą moją edukację budził przerażenie, choć fizyka była jeszcze gorsza, ale to już te późniejsze lata. Czy matematyka z perspektywy ucznia może być przyjemna?
2: Może.
1: Bo nie pytam, czy łatwa, bo to wiem, że może być łatwa, ale przyjemna. Jak to zrobić w takim razie?
2: Może być przyjemna i często tak jest, że dzieci się na tą matematykę otwierają i z chęcią te lekcje realizują. Jak to zrobić? Jak najbardziej praktycznie, jak najbardziej realnie. Matematyka jest przecież częścią naszego życia, tak? I to, że na potrzeby szkoły została w ogóle wyodrębniona, wyciągnięta jako osobny przedmiot, ubrana w jakieś podręczniki, w których są zadania, które my sobie musimy wyobrażać, a nie jesteśmy w stanie ich dotknąć, to się to staje cały czas nauką bardzo abstrakcyjną. Uczymy się jeden, bo jeden, dwa, bo dwa, tak? Ale mało się uczymy tego, że to wyjdźmy na spacer i zobaczmy, że te cyfry istnieją wokół nas, że te liczby, że świat jest oparty na liczbach, że cały czas coś przeliczamy, liczymy, więc tak naprawdę od wczesnego czasu te dzieci uczy się matematyki jako pewnej nauki abstrakcyjnej, a ona jest tak naprawdę naszym realnym, codziennym życiem, jest obecna każdego dnia. Nie ma takiego dnia, żebyśmy mogli działać, funkcjonować bez matematyki. I może być przyjemna, kiedy ubierzemy ją w takie zajęcia, w takie warsztaty, na przykład matematyka od kuchni, kiedy wspólnie gotujemy, a przy tym liczymy, mierzymy, ważymy, kiedy rozmawiamy o bryłach, robimy pudełka na prezenty przy okazji, kiedy działamy jak najbardziej praktycznie i wtedy dzieci mówią, to naprawdę tak jest. Zdarzyło mi się mieć dziewczynkę, której jak pokazałam, co to jest siatka, nie umiała w ogóle tego zrozumieć i ja pokazałam jej, jak to pudełko, jak my rozetniemy i że ono się na tą siatkę rozkłada, a potem się składa. Ona powiedziała, to naprawdę w taki sposób się robi pudełka na buty, że one najpierw są płaskie?
1: Nie do wyobrażenia, prawda? Tak. Pani z pewnością się z takimi zarzutami nie spotyka, ale myślę, że nauczyciele w tradycyjnych szkołach bardzo często słyszą, że po co mi matematyka, prawda? Przecież nie będę w swoim życiu obliczał pierwiastków. Jak się potem okazuje, może pierwiastków niekoniecznie, ale matematyka się przydaje.
2: Matematyka, ja zawsze dzieciom o tym mówię, że ona jest codziennie obecna wokół nas i im my bardziej i im wcześniej im to pokażemy, na pewnym etapie ona rzeczywiście stanie się abstrakcyjna i trudno się odnieść do takich codziennych sytuacji życiowych, ale kiedy one będą wiedziały, że ta matematyka naprawdę jest każdego dnia obecna, to im potem łatwiej będzie te również abstrakcyjne i trudniejsze zadania przez nie przebrnąć i tego materiału się nauczyć.
1: Czy w nauczaniu potrzebna jest motywacja?
2: Na pewno.
1: A jak motywować, tak zdrowo motywować?
2: Jak najbardziej odnosząc się do tego poczucia wiary w siebie i własnej wartości, tak? Czyli sprawiając, że dzieci będą chciały dla siebie. Działając w taki sposób, żeby one chciały dla siebie, nie dla mamy, dla taty, żeby one stały się... My w ekstraklasie pracujemy nad tym, aby nawet te małe, sześcioletnie dzieci stały się świadomymi uczestnikami procesu edukacyjnego, że to nie jest coś... Bo w szkole systemowej te dzieci nawet nie mają czasu nad tym, żeby się zastanowić właściwie, po co one tam chodzą. No
1: musisz
2: chodzą
1: się
2: tam,
1: nauczyć.
2: Bo muszą. Musisz iść. Polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia. Co godzinę właściwie, tak jakby nam dorosłym ktoś kazał wykonywać inny zawód, tak? To jest niezwykle trudne w ogóle z punktu jakby spojrzenia na układ nerwowy takiego młodego człowieka, żeby wytrzymał te napięcia, tak? Kiedy to jest dorastająca młodzież, która mierzy się z burzą hormonów, która wchodzi za każdym razem do innego pomieszczenia, patrzy na osobę, która inaczej wygląda, inaczej pachnie, inaczej gestykuluje, tak? I jeszcze podaje inną wiedzę. To jest ogromne obciążenie dla układu nerwowego młodego człowieka, żeby on temu podołał, przetrawił te informacje, wyciągnął z tego to, co jest ważne. I kiedy taki człowiek będzie wiedział, rozumiał, dlaczego i po co mu to właściwie jest i będzie widział też zdroworozsądkowe podejście, bo my w Ekstraklasie tak naprawdę edukację przedmiotową traktujemy zadaniowo i my otwarcie dzieciom o tym mówimy, słuchajcie, to nie jest życiowe, to nie jest edukacja, która was przygotuje do życia i dajemy im szereg przykładów ludzi dorosłych, którzy przychodzą i mówią, tak, wiecie, ja z tego, czego się nauczyłem w szkole, to ja tak naprawdę dzisiaj niewiele wykorzystuję, nie? I ważne jest, żeby mieć czas się nażyć, żeby mieć przestrzeń na to, żeby odnaleźć swoją pasję, znaleźć to, co chce się robić, to, co się lubi robić, a do tej edukacji przedmiotowej podejść zadaniowo, czyli to jest pewna partia materiału, który ja muszę opanować, żeby otworzyć sobie drzwi do następnej klasy, bo tak został skonstruowany system edukacyjny i nie ma sensu z tym walczyć, nie ma sensu na to narzekać. Ale to tak naprawdę od ciebie zależy, każdy młody człowiek u nas to słyszy, od ciebie zależy, jak ty przejdziesz przez tą drogę, prawda?
1: Ale też każda dawka jakiegoś materiału, prawda, otwiera jakieś nowe horyzonty. Być może właśnie te znienawidzone pierwiastki okażą się czymś inspirującym i doprowadzą nas do czegoś, co nas będzie pasjonowało już przez resztę życia, więc nie ma co się za bardzo zamykać,
2: tak, najbardziej,
1: prawda?
2: Nie można się zamykać, ale też właśnie otwiera nas na nowe horyzonty pod warunkiem, że nie jest bezsensowną nauką na pamięć, tak?
1: No tak,
2: Bo to, że my musimy 35 definicji się nauczyć na pamięć, to nas nie otwiera na nowe horyzonty, nas otworzy na nowe horyzonty, że ktoś nam w fajny, ciekawy sposób pokaże, że coś takiego w ogóle istnieje, prawda? Mhm. Kiedy my dziecku nie pokażemy skrzypiec, to ono nigdy nie będzie wiedziało, że może je pokochać, ale różnica jest, czy my mu pokażemy skrzypce, damy mu je do ręki, damy mu ich posłuchać, niż kiedy je nauczymy definicji skrzypiec, prawda?
1: Dokładnie.
2: To ono tylko w tej pierwszej sytuacji będzie miało szansę je polubić, a kiedy najpierw będziemy mu chcieli definicję skrzypiec i ich budowę włożyć do głowy i żeby umiało to wyrecytować na pamięć, to ono znienawidzi skrzypce na całe życie.
1: No i tu znowu zderzamy dwa systemy edukacji, prawda? Dwa modele edukacji. Ja nieprzypadkowo zapytałem o tę motywację, ponieważ jakiś czas temu usłyszałem od pani w przedszkolu taką poradę dla dosyć młodej matki, żeby nauczyć dziecko alfabetu, dziecko, które nie chce się za bardzo uczyć alfabetu, żeby motywować je prezentami finansowo. Ja byłem przerażony, no nie zareagowałem tak jak pani, bo byłem tak naprawdę przerażony, ale to się dzieje tak naprawdę, są takie systemy motywacji.
2: Dzieje się i cały czas jeszcze ten system kar i nagród bardzo mocno jest czynny i aktywny, systemy behawioralno-poznawcze, zbieranie żetoników, za to wypłacanie dzieciom nagród, tak? Żeby one osiągały korzyści. Tak naprawdę to są metody, które się sprawdzają w pracy z pewną specyficzną grupą dzieci, które mają zupełnie inne potrzeby. Mam tutaj na myśli dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Tam rzeczywiście często te dzieciaki działają na zasadzie takiej, co mi się opłaci. Taki jest po prostu ich pewien swoisty genotyp, taki typ, tak? Natomiast każde przeciętne dziecko zupełnie inaczej możemy zmotywować i odnieść się do zupełnie innych wartości niż nagroda finansowa, tak? To wtedy właśnie tworzy edukację bezsensowną, bo to nie jest powiązane. Ja jak z rodzicami rozmawiam o różnicy między karą a konsekwencją, tak? To zawsze im mówię, że kara jest wtedy, kiedy jest nijak niepowiązana w ogóle z sytuacją, tak? Konsekwencją jest, że kiedy dziecko, nie wiem, nie umyło naczyń, no to nie ma na czym następnego dnia zjeść śniadania, bo jest po prostu brudny talerz, tak? A karą jest, że kiedy nie umyło naczyń, to nie może oglądać telewizji, bo to są sytuacje, które są nijak ze sobą niepowiązane. I tak właśnie jest z tymi nagrodami, że kiedy to jest coś, co jest niepowiązane dla dziecka, nagrodą za to, że się nauczyło alfabetu, jest to, że potrafi odczytać jakiś wyraz, że to jest fajne, że może poznać książkę. I to jest nagroda i dzieci te nagrody widzą i one je bardzo chętnie odbierają w tej naturalnej postaci właśnie naturalnych konsekwencji, dlatego, że one mają pęd do wiedzy, one mają radość ze zdobywania wiedzy. Ja mówię, jak mam okazję pracować z nauczycielami, prowadzić szkolenia z neurodydaktyki, ja mówię, tak naprawdę najważniejszym zadaniem nauczyciela, kiedy dostaje małe dziecko do szkoły, jest, on nie musi niczego robić, ważne, żeby niczego nie zepsuł. Mhm. Nie musi niczego naprawiać. To dziecko przychodzi ciekawe życia, przychodzi zaangażowane, przychodzi otwarte, ono wie, że idzie do szkoły, żeby się nauczyć czytać i pisać, ono o tym marzy, ono tego chce. I my pozwólmy mu jego własnym rytmem, jego własnym torem to zrobić, ale kiedy zaczniemy je zmuszać pod groźbą jakichś kar, czy pod presją jakichś nagród, bo to też jest dla dzieci frustrujące, a Asia dostała słoneczko od pani, a ja nie, prawda? A pani mi tutaj podkreśliła na czerwono, a ja się tak starałam. Więc to absolutnie jest w moim odczuciu do wyrzucenia i to nie uczy dzieci właśnie potem radości z tych nagród, które są w naturalnym procesie się pojawiają. Mhm.
1: Niesamowite jest to. Wrócę jeszcze do tego, że oprócz nowatorskiej koncepcji edukacji otwartej, jest pani również współautorką książki Steamowe lekcje. Pierwszy raz spotkałem się z takim określeniem. Może wytłumaczmy, co to w ogóle oznacza, co się kryje pod tym pojęciem.
2: Wytłumaczę. Steamowe, pojęcie Steam przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych. Steam to jest taka koncepcja edukacji, która łączy w sobie pięć obszarów. Science, technology, engineering, art i math w jednych zajęciach, w jednym projekcie dedykowanym dzieciom. Ważne jest, żeby w tym projekcie była zawarta też jakaś idea. Steam bardzo związany jest z takim uzdrawianiem, naprawianiem świata, robieniem dobra. I jest to taka edukacja realna, osadzona w życiu, odnosząca się do życia dzieci, nie podzielona właśnie na przedmioty, nie istnieje tam osobno matematyka od technologii, od inżynierii, od muzyki, tylko tam jest pokazany realny świat, który współistnieje, który ze sobą współgra, gdzie te wszystkie dziedziny wiedzy się przeplatają i uzupełniają i w oparciu o nie realizuje się teamowe projekty.
1: Nie słyszałem o tej metodzie, ponieważ to jest nowość w Europie, a pani książka, której jest pani współautorką, jest pierwszą w Europie.
2: Tak, to jest pierwsza książka w Europie. Miała 13 września premierę w Polsce. Miesiąc później miała premierę, jest przetłumaczona na język angielski, miała premierę w Europie.
1: A moglibyśmy tak opisać jedną przykładową lekcję? Jak mogłyby wyglądać takie zajęcia?
2: Moglibyśmy, oczywiście. Ja właśnie tą edukację steamową również realizujemy w Ekstraklasie i stąd też tak, żeśmy się spotkały z panią profesor Marleną Plebańską. Pani profesor powiedziała w Ekstraklasie, że jesteśmy pierwszą w Polsce Digi szkołą dla dzieci w edukacji domowej. Rzeczywiście dużo tych nowinek technicznych mamy. Nasze dzieciaki pracują na iPadach, mamy różnego rodzaju roboty i to łączy my i nawet wplatamy w edukację przedmiotową i one z tego korzystają, tworząc projekty. Taki fajny projekt steamowy, na przykład teatr robotyczny, w którym dzieciaki piszą własny scenariusz, który może być opatrzony jakąś ideą misji dla świata, a może być zupełnie ich własnym pomysłem. Tak naprawdę to zależy od tego, jak nauczyciel nimi pokieruje, jakie ma treści do zrealizowania i co by chciał tutaj, jakie dodatkowe wartości jeszcze w ten projekt steamowy sobie wkomponować. Młodzież pisze swój własny scenariusz, przygotowuje scenę w postaci makiety, konstruuje, buduje, dobiera podkład muzyczny, a aktorami w takim teatrze są roboty. Ten akurat scenariusz dedykowany jest właściwie moim ulubionym robotom edukacyjnym, które bardzo, bardzo fajnie się sprawdzają. Nie wiem, czy wolno mi powiedzieć, że to ozoboty, takie małe kuleczki, które mogą właściwie stać się tym, kim chcemy, więc na tym ciałku ozobota osadzamy aktorów. Ja opracowałam taki własny swój też autorski projekt takiego właśnie nakładanego ciałka i ozoboty mogą stać się bohaterami. Dzieciaki szyją stroje, przygotowują te postacie, programują te roboty w taki sposób, żeby one poruszały się po tej scenie zgodnie ze scenariuszem i potem odbywa się pokaz takiego teatru, przekazują konkretne treści zaplanowane.
1: Strasznie żałuję, że nie odbyliśmy tej rozmowy kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałem swoją edukację, która, tak jak teraz słucham tego, co pani opowiada, była bardzo nudna momentami. Ale bardzo się cieszę, że takie rzeczy się teraz dzieją i że młodzi ludzie mogą z nich korzystać.
2: Młodzi ludzie, jak jeszcze mogę wtrącić a propos steamowych projektów, oni naprawdę naprawiają świat. W jednej z polskich szkół, już nie pamiętam w tej chwili gdzie, młodzież, to jest technikum i młodzież na drukarkach 3D opracowała projekt protezy dla jeży i zakładają te protezy i naprawdę dzięki temu jeże, które straciły łapki w jakichś tam różnych perturbacjach, mogą wrócić do naturalnego swojego środowiska. środowiska w pełni sprawne. I to też jest teamowy projekt, w czasie którego młodzież samodzielnie opracowała ten projekt protezy, dopracowany precyzyjnie, drukowany na drukarce 3D. Jest po prostu tym jeżykom zakładany i dzięki temu naprawiamy świat, sprawiamy, że te jeżyki mogą do swojego środowiska
1: wrócić. To jest piękne, że oprócz takich technicznych rzeczy, tak, jak wydrukować w 3D taką protezę, uczymy dzieci pozytywnych przekazów, tak, i pozytywnych emocji, pomagania sobie nawzajem.
2: O to chodzi, żeby ta edukacja była osadzona w życiowych realiach i żeby ona była globalna, żeby ona była dla świata, żebyśmy widzieli nie tylko czubek własnego nosa i tego, że ja mam za zadanie nauczyć się obsługiwać drukarkę 3D, tak, albo ja mam za zadanie nauczyć się programować, ale ja mogę się nauczyć programować, tworząc piękne przedstawienie, w którym przekażę jakiś ważny przekaz innym ludziom i o tym opowiem, oni tego posłuchają, pójdą z tym dalej w świat.
1: Mam nadzieję, że tak będzie wyglądała edukacja cała, na całym świecie w ciągu najbliższych lat. Niech to będzie nasza puenta. Pani Katarzyna Trojańska, autorka koncepcji edukacji otwartej i współautorka książki Steamowe lekcje. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Śpiewać każdy może?
3: Oczywiście.
1: Bez wyjątku?
3: No, może każdy, tak? Ale czy robi to dobrze? No, na to pytanie można tutaj szukać długo, długo, długo odpowiedzi.

0: zapotrzebowanie, zainteresowanie. Myślę, że tutaj media odgrywają też bardzo dużą rolę, tak? Jest teraz taka moda trochę na to, że każdy może tańczyć, śpiewać. Więc jest coraz więcej młodych, starszych ludzi, którzy spełniają swoje marzenia albo po prostu chcą się nauczyć śpiewać profesjonalnie, tak? Żeby sobie nie robić krzywdy przy okazji, tworząc jakieś tam swoje materiały. Są też takie osoby, które po prostu śpiewają, bo lubią. Tylko tyle. Ale rzeczywiście zapotrzebowanie jest ogromne.
1: No właśnie, ty powiedziałaś już nam na początku, że bardzo ważne są predyspozycje. A te predyspozycje to jeszcze raz podkreślmy. Co to takiego, żeby nauczyć się śpiewać, to co trzeba mieć w sobie?
0: Po pierwsze, może tak ogólnikowo, trochę bajkowo zacznę, tak? Ale no, pasję, tak? No, bez pasji nie da się fajnie tego robić. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, no słuch, absolutnie, tak? Trzeba słyszeć gdzieś tam wysokości dźwięków. Natomiast są też osoby, które mają słuch absolutny i niestety absolutnie nie śpiewają.
1: To jest możliwe?
0: Tak. Tak, absolutnie tak, bo oczywiście mówię, jest duża różnica między po prostu wydobyciem dźwięku, a między śpiewaniem. Więc te predyspozycje, taka lekkość, że tak powiem, posługiwania się głosem, tak? Tak jak teraz rozmawiamy sobie, więc rozmawiamy pełnym zdaniem, tak? W muzyce jest dokładnie to samo, czyli w muzyce mamy frazy, więc trzeba mieć taką lekkość pewnego rodzaju, po prostu do tego, żeby móc gdzieś tam złożyć te dźwięki do siebie, tak? Takie rzeczy można się nauczyć, natomiast predyspozycje, czyli miękkość w głosie, jakąś barwę przede wszystkim, po kilku dźwiękach słychać, czy można po prostu to fajnie gdzieś tam u kogoś wyćwiczyć, tak?
1: Przychodzi do ciebie młody pacjent, który mówi, że pani Magdo, strasznie chce nauczyć się śpiewać, albo potrzebuje tego, bo na przykład chce zdawać do szkoły teatralnej. I co wtedy? A nie ma słuchu. Da się coś z tego wyrzeźbić?
0: No, i tak, i nie. No, nie chcę tutaj nikogo od razu tak odrzucać, tak?
1: Ale bądźmy też szczerzy.
0: Tak, no bądźmy szczerzy, tak? No, zdarzają się jakieś wyjątki, tak? Osoby, które może im się wydaje, że całkiem nieźle śpiewają i trzeba ich przygotować do akademii, na przykład muzycznej, wokalnej. I tutaj już jest problem, no bo trzeba takiej osobie trochę taki kubełek zimnej wody czasami wylać na głowę. No i dać trochę tak do przemyślenia, tak, czy rzeczywiście jest ta droga, którą powinien iść. Natomiast zdawać każdy może, prawda? No więc jeśli tylko mogę, jakby określam od razu gdzieś tam swoje odczucia, ale pomagam na tyle, ile potrafię w granicach swoich kompetencji, tak? To, co mogę, daję i uczymy się. Natomiast miałam takie sytuacje, że były osoby na przykład, które zdawały na Akademię Teatralną. Do dzisiaj widzę, że fantastycznie grają gdzieś tam na deskach teatrów, reklamach, telewizji, w serialach, filmach i tak dalej. Natomiast nie mają krzty w ogóle słuchu muzycznego, a niestety drugi, czy tam trzeci etap podczas ich egzaminów to były właśnie egzamin ze śpiewu. No i teraz co zrobić?
1: No właśnie, jak wybrać z takiej sytuacji?
0: No można i nie można. Pewnie tak. Jeśli można sobie jeszcze wybrać swój własny repertuar, tak? Czyli nie wiem, często jest to jakaś na przykład ludowizna, tak? Czyli można zagrać trochę, mimo wszystko używać dźwięków, ale przykryć je, że tak powiem, pod taką warstwą aktorską. Ale miałam taką sytuację, kiedy musiałam nauczyć chłopaka, który nie słyszał, powiedzmy sobie to wprost, nie słyszał i musiał zaśpiewać Grzegorza Turnała Cichosza.
1: Duży kaliber.
0: Tak, tak. I to był obowiązek, bo taki był wymóg po prostu akademii. No było to wyzwanie, tak? Natomiast powiem tak, przez rok czasu śpiewaliśmy tą piosenkę tylko. Oprócz oczywiście ćwiczeń, więc znam ją
1: na pamięć już teraz.
0: Natomiast to było dla mnie fajne jako pedagoga, fajne doświadczenie, ponieważ bardzo chciałam mu pomóc i on powiedział, że słuchaj, absolutnie ja nie śpiewam, ale muszę się nauczyć tej piosenki, muszę ją jakkolwiek wykonać. I mówię, słuchaj, na pewno nie jest tak źle. Usiedliśmy do pianina i po 5 minutach zdałam sobie sprawę, że naprawdę jest źle. Więc on tylko tak patrzył na mnie i mówi, mówiłem. Ja mówię, no tak, tak.
1: To było widać już w twoich oczach.
0: To było widać, byłam przerażona, ale mówię, słuchaj, no nie wiem, co z tego wyjdzie, natomiast no lubię wyzwania, tak? To jest, mówię, jeśli trochę mi zaufasz, no spróbujemy, tak? Spróbujemy cokolwiek zrobić, więc zaczęliśmy oczywiście od tego, żeby on w ogóle trafiał jakkolwiek w dźwięki. No więc szereg ćwiczeń, tak? Na intonację. Mozolna strasznie praca. Co było takie ciekawe, zawsze tylko słyszałam o czymś takim jak pamięć mięśniowa, tak? Mhm. Ale to był mój pierwszy przypadek taki pedagoga, że rzeczywiście to zadziałało. Byliśmy w stanie, może to skrócę, tak? Nie będę tego opowiadać z miesiąca na miesiąc, co się wydarzało. Natomiast po roku czasu okazało się, że on był w stanie zaśpiewać w tej jednej, jedynej tonacji ten utwór.
1: Z tymi dźwiękami, których go nauczyłaś.
0: Tak. Jeśli próbowałam zmienić intonację dla siebie, żeby sprawdzić, tak, zobaczyć, to ono

0: zaparte szedł w swojej tonacji, ja grałam w innej. I to jest absolutnie dowód na to, że przynajmniej w jakimś przedziale, tak, jesteśmy w stanie naprawdę no niemal każdego nauczyć. Powiedzmy sobie wprost, tak, no nie śpiewał to po prostu tak, jak to śpiewa po prostu wokalista, który rzeczywiście ma te predyspozycje, tak. Więc słychać było, że nie jest i nie będzie nigdy jakby wokalistą, chociaż jakby sound głosu cudowny miał w ogóle i barwę i brzmienie, wszystko. Natomiast na takie potrzeby, no zrobiliśmy tyle, ile jest w naszej mocy. Czyli no chcę tylko powiedzieć, że jeśli ma się chociaż trochę pasji i trochę w tych predyspozycji, no to się okazuje, że można bardzo dużo swoją pracą osiągnąć.
1: No właśnie, a jak wygląda ta praca?
0: No przede wszystkim to świadomość własnego instrumentu, czyli nas samych. Słuchanie dużo muzyki, tak? W muzyce już zostało wszystko chyba niemal wymyślone, więc to też jest taka kwestia, żeby czerpać jak najwięcej, że tak powiem, z innych artystów. Po drugie, no właśnie szkoła, tak? Czyli no, świadomość aparatu, czyli praca nad emisją głosu, nad wydobywaniem tego dźwięku, artykulacja, dynamika, odpowiednia dykcja.
1: A jak to wygląda w praktyce? Powiedzmy to tym ludziom, którzy w życiu nie mieli styczności z zajęciami takimi śpiewu, prawda? To są jakieś ćwiczenia, zadania?
0: Tak, oczywiście, na wszystko są ćwiczenia, tak? Natomiast ja oczywiście gdzieś przez wiele lat, już niemal blisko 15 lat uczę, prowadzę różne wokalne zajęcia i warsztatowe, i takie indywidualne, i grupowe. Mam oczywiście jakiś taki szereg ćwiczeń, które mogę wykorzystać, tak? Niemal u każdego, ale umówmy się, że to jest sprawa bardzo też indywidualna. Coś, co działa u jednej osoby, niekoniecznie zadziała u drugiej, tak? Jeśli ktoś taki przychodzi i mówi, chce się nauczyć, ale nie wiem, no może coś potrafię, słyszę, że mam te dźwięki, ale nie umiem, tak? No śpiewam i boli mnie, nie wiem, czuję dyskomfort i tak dalej. No to pierwsza sprawa, rozluźnienie aparatu, tak? Także najpierw sprawdzamy jakby predyspozycje, rzeczywiście. No jeśli na ćwiczeniach podaję dźwięki i ktoś od razu trafia w nie, no to znaczy, że już jesteśmy jedną nogą w domu, tak? No bo to jest fajne. No i po drugie, bardzo często spotykane jest właśnie brak świadomości aparatu mowy, tak? Czyli ścisk oszczęk, po prostu to, co teraz ja robię, tak? Pewnie słychać to. Natomiast usztywnienie właśnie żuchwy, tak? Czyli śpiewamy właśnie z pewnym takim zaciskiem. I co powoduje na przykład, że nas po prostu czujemy dyskomfort podczas śpiewania, tak? Szczególnie wysokich dźwięków. Więc na każdy z tych rodzajów są po prostu ćwiczenia, tak?
1: I teraz chciałem zapytać, ile może trwać taka nauka śpiewu, ale tak jak powiedziałaś, to chyba bardzo indywidualna rzecz, a poza tym to spektrum ćwiczeń i zadań jest takie, że chyba możemy ćwiczyć przez całe życie.
0: Tak, ja wychodzę z takiego założenia, że obyśmy się uczyli cały czas i odkrywali coś nowego, tak? Do końca naszego życia, tak? Jeśli chcemy śpiewać. Chyba nie jest fajne osiągnięcie takiego momentu, kiedy uważamy, że już jesteśmy tak super, że nie musimy nic robić. Ja rozumiem, że po 10 latach nauki nie musimy uczyć się wydobywania dźwięków, ale są inne rzeczy, które można odkryć w głosie, tak? Różny szereg barw, różne style muzyczne, tak? Więc emocjonalne śpiewanie jest, no różnego rodzaju są te po prostu gdzieś tam śpiewy i myślę, że, a przede wszystkim wchodzimy później na level, nie wiem, kompozycji pewnych swoich, tak, żeby już stać się nie odtwórcami, tylko twórcami. Natomiast jeśli ktoś przychodzi i mówi, czy ja za pół roku będę śpiewać, jeśli znajdziesz takiego nauczyciela, który ci powie za pół roku, zrobię z ciebie w ogóle mistrzynię świata wokalu, no to idź do niego. Tak, to jest sprawa indywidualna. Jeśli się spotykamy raz w miesiącu, to ja jestem od tego, żeby dać pewne wskazówki, tak? Żeby coś nauczyć. Natomiast całą resztę tak naprawdę ktoś musi zrobić sam.
1: Mhm. I to chodzi właśnie o ćwiczenia samemu w domu?
0: Tak, oczywiście, że tak. Można sobie na przykład u mnie na zajęciach często, oczywiście do własnego użytku, nie publicznego, ale do własnego użytku czasami osoby sobie nagrywają niektóre wprawki. Są też różne szkółki. No dzisiaj mamy dostęp do internetu, więc jest cały szereg tych szkół różnych, tak, wokalistów. Natomiast no trzeba na tyle wzbudzić jakąś wyobraźnię rzeczywiście tych ludzi, żeby oni sami wiedzieli, w co wejść i korzystając z różnych porad, różnych nauczycieli, wykładowców, wokalistów, brać z każdego najlepsze, co jest dla nich. Powiedzmy sobie jeszcze inną rzecz, taka bardzo ważna jest w śpiewie, kiedy do mnie osoby przychodzą i zaczynamy, nie wiem, ćwiczenia przed lustrem, zaczynamy wydobywać bardzo dziwne dźwięki z paszczy, czyli to powoduje, że musimy zbudować do siebie zaufanie i duży dystans. Do tego, żeby sobie dać możliwość zaśpiewania brzydkiego, fałszywego, oczywiście w naszym mniemaniu, tak? Żeby zrobić głupią minę. I większości osób po prostu patrzy na mnie na początku, wiesz, jakby mi takie czułka wyrastały.
1: Kobieta, czego ty oczekujesz?
0: Tak, co ty w ogóle robisz? Natomiast jeśli ja pewnego rodzaju właśnie robię to bardzo swobodnie i sama się zaczynam wygłupiać i zaczynam mówić, po co te ćwiczenia robimy, co one mają na celu, no to w krótkim czasie osiągamy to, tak? Czyli jeśli ktoś się zdystansuje i da sobie możliwość, że w tym pokoju właśnie, gdzie pracujemy, mam prawo do zaśpiewania krzywych dźwięków, nieładnych, po to, żeby później na scenie wychodzić, one były tylko ładne, no to też się fajnie pracuje z takimi osobami. Osoby, które są zamknięte emocjonalnie, trudno do nich dotrzeć czasami. Są osoby, które na przykład nie są w stanie spojrzeć, nie wiem, w lustro ćwicząc, tak? Czyli tutaj już mówimy o jakiejś takiej sferze, nie wiem, różnych kompleksów, czy różnych jakichś takich emocjonalnych sytuacji. Natomiast w nauce śpiewu i w ogóle w śpiewaniu, w wychodzeniu na scenę jest ważny po prostu luz, tak? I świadomość swojego ciała, poczucie tego, żeby się dobrze ze sobą czuć. Po prostu.
1: Ty bardzo często pracujesz z młodymi ludźmi i tak jak ich obserwujesz, to powiedz, co twoim zdaniem daje im śpiewanie i muzyka?
0: Przede wszystkim chyba radochę tak naprawdę. Przynajmniej staram się u wszystkich zaszczepić przede wszystkim pasję, tak? Mam tą przyjemność i nieprzyjemność, oczywiście mówię to w cudzysłowie, bywać również na różnych rodzajach konkursów, przeglądów. Czyli wiadomo, no idzie za tym również jakaś tam rywalizacja. No na tym polegają konkursy, tak, że ktoś musi wygrać, ktoś tym razem może niekoniecznie. Natomiast co jest ważne w tym wszystkim, to że ktoś przychodzi na tego typu przeglądy, już wygrał, tak, bo zazwyczaj to są osoby, które są tam gdzieś powiedzmy odsiane po przesłuchaniach. I bardzo często przy takich konkursach prowadzę z nimi konsultacje wokalne albo warsztaty i wszystkim podkreślam, że taki konkurs jakikolwiek nie jest wyznacznikiem waszego talentu. Dzisiaj z tą samą piosenką wygrywacie, za tydzień niestety nie. No i właśnie do tego zmierzam, tak, że zawsze podkreślam, że przede wszystkim radocha. Róbcie swoje i czerpcie z tego bardzo, bardzo dużo radości. Różnie to bywa, tak, właśnie przez to, co się dzisiaj dzieje, że jest bardzo duże zapotrzebowanie, tak, i na programy, i właśnie na wszelkiego rodzaju konkursy. No czym szybciej zaczynamy i się szybciej udaje, tym
1: chyba niestety gorzej.
0: No chyba gorzej, właśnie o to chodzi, tak?
1: Właśnie chciałem cię zapytać, co sądzisz o talent show? Czy to pomaga młodym ludziom w zdobyciu jakichś umiejętności, czy właśnie wręcz przeciwnie, to trochę przeszkadza i buduje taką iluzję świata gwiazd?
0: Zresztą to jest trudne pytanie. Nie chciałabym, żeby ktoś mnie tutaj teraz zlinczował za to, co powiem. Nie, ja mam mnóstwo osób, które przygotowuję i sami występują w tych talent showach. Ja jestem zdystansowana troszkę do tego, ale właśnie chodzi mi o to, że wiele rzeczy gdzieś tam widzimy w obrazku, to już jest jakby efekt końcowy, tak? Natomiast żeby dojść do tego, co się później tylko widzi, jest trochę długa droga, tak? Trochę od kuchni. Trochę trzeba się pogimnastykować, trochę swoje odczekać. Czasem się usłyszy gorzkie słowo, spotyka się ludzi na swojej drodze, którzy czasem upomną i powiedzą coś gorzkiego, ale tylko dla naszego dobra. Czasem spotykamy ludzi, którzy po prostu czują się silniejsi, więc dlaczego mam nie pojeździć po innych, tak? Jeśli ktoś nie ma problemu z tym, żeby spróbować po prostu iść do takich różnych właśnie programów, na castingi, ja absolutnie nikomu nigdy nie powiedziałam nie idź. Nie, bo to jest sprawa bardzo indywidualna, tak? Buduję tylko dystans po prostu, żeby na przykład w tych najmłodszych nie budować niepotrzebnych, większych marzeń, nie wiadomo co, tak? Bo one później strasznie to przeżywają, że się coś nie udało, tak? Albo że ktoś im coś powiedział. No niestety, takie jest życie, trochę jest okrutne. Natomiast myślę, że jako doświadczenie, zderzenie trochę z taką większą sceną, z publicznością, tak? Jest to pewnie fajne doświadczenie.
1: W swoim programie goszczę bardzo inspirujących ludzi i staram się, żeby ci ludzie byli, no chyba mogę powiedzieć to, autorytetem dla młodych ludzi i dlatego zaprosiłem też ciebie. No i nie będę sobą, jeżeli nie zapytam, jak u ciebie się zaczęła ta przygoda ze śpiewaniem i z muzyką?
0: Wiesz co, ja jak miałam 6 lat, to rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej. Więc poszłam do szkoły muzycznej jako taki malutki dzieciaczek na główny fortepian. Skończyłam pierwszy stopień na głównym fortepianie. Poszłam do drugiego stopnia, choć wcale mi się nie chciało, ale że dobrze zdałam egzaminy, no to dobra.
1: Czekaj, chcesz powiedzieć, że to nie była miłość od pierwszego wejrzenia?
0: To była miłość, tylko wiesz, no ja nie byłam, oczywiście śpiewałam zawsze gdzieś tam sobie, tak? Natomiast wiesz, no gra na instrumencie, to nie jest po prostu bierzesz instrument i grasz, tak? To trzeba było gdzieś tam popracować i to były godziny pracy codziennie. Więc wszystkie dzieciaczki, wiesz, moje koleżanki, koledzy sobie gdzieś tam biegali po boisku, a ja siedziałam przy pianinie i uczyłam się nut.
1: Jedna.
0: Tak, to było takie, znaczy to nie było za karę, absolutnie, aczkolwiek no czym byłam starsza, tym bardziej zauważyłam, że nie mam czasu dla siebie, że cały czas muszę tam, wiesz, pracować. I miałam taki kryzys po prostu, że może niekoniecznie. To było o tyle trudne, że nie było miejsca tak jak dzisiaj, na jakieś klawinowe, na jakieś przenośne klawisze. Po prostu było pianino akustyczne, na które moich rodziców najnormalniej w świecie stać nie było od razu. No więc o 6 rano moja mama do przedszkola budziła mnie, przed 8 rano do szkoły, jak szłam. Budziła mnie o 6 rano, szłyśmy do przedszkola, gdzie mogłam poćwiczyć przez godzinę, zanim dzieci się zbierały w ogóle na pianinie. Więc wyobraź sobie, jest zima, nie ma samochodu i po prostu drawujesz przez cały tam park ileś kilometrów po to, żeby przez godzinę poćwiczyć na pianinie codziennie.
1: Nie? No więc to wymagało to od ciebie mega wytrwałości.
0: Tak, więc oczywiście bardzo miło to wspominam. Ale dzisiaj jak patrzę na osoby, które mają wszystko podane, wiesz, jakby na talerzu, i nie, no bo ona, o Jezu, jeszcze dzisiaj musi poćwiczyć, wiesz, a ma wszystko. No to tak trochę we mnie, wiesz, no tak trochę się nie godzę na to, wiesz, nie? Bo to właśnie czym...
1: Trochę
0: czym,
1: jest łatwiej teraz.
0: Tak, czym mamy dłuższą drogę do przybycia, tym po prostu większe, lepsze owoce mamy tego, tak? No ale idąc dalej, no po pierwszym stopniu, wiesz, no udało się te egzaminy fantastycznie zdać, no to mówię, no jak to, ja nie pójdę dalej, wiesz. No to poszłam, tak, poszłam na drugi stopień i no okazało się, że może niekoniecznie fortepian i poszłam, słuchaj, na śpiew solowy, klasyczny. Także ja jestem również po klasyce.
1: I widziałem.
0: A widzisz. Także 4 lata pod okiem pani Agnieszki Battelli z Łodzi z Akademii Muzycznej właśnie szkoliłam swój aparat. Nie to, żeby było to idealne dla mnie, jeśli chodzi o klasykę, no bo zawsze gdzieś tam do tej rozrywki mnie jednak bardziej pociągało, ale nie było innej opcji. Nie było pedagogów, wiesz, śpiewu rozrywkowego, tak, na wyciągnięcie ręki. Teraz jest mnóstwo szkół, akademii, wydziałów rozrywkowych, ale wiesz, no 30 lat temu, no może niekoniecznie, tak? Więc to była jedyna opcja, więc zostałam na dodatkowym fortepianie, do tego jeszcze jakaś tam gitara, flet, po prostu straszne rzeczy. Co, no zdałam, tak, dyplom, no i dalej co? No to może Akademia Muzyczna, tak? No i miałam to szczęście, że dostałam się do Akademii Muzycznej w Katowicach na wydział rozrywkowy, oczywiście na wydział jazzowy. No i to była taka najfajniejsza dla mnie po prostu przygoda muzyczna, bo spotkałam tam fantastycznych ludzi, fantastyczne osoby, które mnie uczyły. Między innymi Agnieszka Wilczyńska, którą sobie bardzo, bardzo cenię. Otworzyła też mi oczy na wiele rzeczy. No i tak minęły te lata. Tak obroniłam magistra, że tak powiem, na Akademii Muzycznej. No i co dalej? Tak.
1: No właśnie, teraz no zbierasz tego owoce i co się dzieje?
0: Tak, no i doszłam do takiego momentu, gdzie oczywiście zaczęłam właśnie edukować, tak? I nie myślałam nigdy, że aż taką frajdę mi to da, nauczanie innych. I tak naprawdę cała wiedza, którą posiadłam przez wiele, wiele lat, ona się ugruntowała i cały czas się rozwija. Cały czas po prostu coraz więcej gdzieś tam potrafię, uczę się, rozwijam. Dzięki również ludziom, których spotykam, tak? Poprzez naukę ja muszę też się otworzyć na wiele innych rzeczy, tak? To jest tak jak, wiesz, z wizytą u lekarza. Jak ktoś przychodzi do ciebie i słyszysz, że, nie wiem, śpiewa ładnie, po czym wchodzi, nie wiem, na wysokie dźwięki i ma dziwne brzmienie, albo czasem przypominające, wiesz, postacie z bajki, bo takie osoby też bywają. No to teraz oczywiście ja to słyszę od razu, tak? No ale jak ja mam jej pomóc, takiej osobie, tak? No więc co? Siedziałam w domu na początku, jak zaczęłam uczyć, zaczęłam naśladować takie dźwięki, które słyszałam u uczniów. Właśnie, żeby postawić jakąś tam diagnozę, żeby spowodować, poznać swój własny instrument najbardziej jak tylko potrafię, żeby wiedzieć, od której strony na wszystkie sposoby do każdego docierać, nie? Więc teraz, wiesz, jeśli ktoś przychodzi, ja się w ogóle nie boję, dla mnie to są wyzwania, ja się po prostu tym jaram, wiesz?
1: Super, czym trudniej, tym lepiej.
0: Tak, no i to jest, i wiesz, jak ja później słyszę po miesiącu, po pół roku, po roku rozwój czy świadomość inna i wiesz, a najbardziej lubię reakcję, kiedy ktoś wydobywa dźwięki i po prostu tak, robi wielkie oczy, jest przerażony, bo sam się przestraszył, jak ja potrafię pięknie śpiewać. No i wiesz, jak się pojawiają, wiesz, grochy w oczach i uśmiech i słowo dziękuję. No jest to najpiękniejsze, tak? No i generalnie się zajmuję właśnie edukacją, czyli wiesz, jeżdżę po Polsce z różnymi warsztatami wokalnymi, konsultacje i grupowe, indywidualne, a poza tym próbuję skończyć płytę.
1: No właśnie, no to może teraz o tej płycie. Co to takiego? Bo to nie pierwsza chyba.
0: Wiesz co, pierwsza. Wcześniej wydawałam single. Powiem ci tak, zaczęliśmy nagrywać, ale ponieważ, no właśnie, ta edukacja trochę przysłoniła mi mój grafik, że tak powiem, i znaczy wiesz, to też zajawkę na śpiewanie, tak? Bo sprawiło mi to ogromną radość właśnie uczenie i stało się tak, że to było takie zapotrzebowanie, że ja, wiesz, robiłam warsztaty za warsztatami, zajęcia za zajęciami. Za moment telefon dzwonił, pani Magdo, proszę przyjechać, zapraszamy panią tutaj i tutaj. Więc jeżdżę po tej całej Polsce, na jedno,
1: śpiewasz tylko w samochodzie?
0: Tak, siedmiodniowe warsztaty, więc przygotowuję, śpiewam z tymi młodymi ludźmi, tak, z dziećmi, z dorosłymi. Przygotowuję jakieś koncerty, jakieś projekty, aranże w ogóle. No, super. Tylko wiesz, no, spędzasz pół czasu po prostu w samochodzie, pół czasu na takich, wiesz, zajęciach. Do domu wracasz jak do hotelu. No i się okazuje, że trochę nie ma czasu, wiesz, na swoje rzeczy, albo nie ma po prostu sił już, tak? No więc tak sobie dubię od kilku lat. Już tak naprawdę jestem na ostatniej prostej, naprawdę, i mam nadzieję, że czy w tym roku. Naprawdę z dużą świadomością i obiecuję tutaj właśnie teraz sobie przede wszystkim, że w tym roku to się uda i zakończę cały materiał. No i będę mogła się podzielić też tym, co po prostu mi w duszy gra, no.
1: No właśnie, a co ci gra w duszy?
0: Co mi gra w duszy? Wiesz co, piękne teksty. Chciałabym się podzielić... Może inaczej, wiesz co, ja nie jestem typem showmana w ogóle, wiesz, biegającego gdzieś tam po scenie. Ja lubię takie klimaty dość kameralne, bym powiedziała, balladowe, więc na pewno na płycie takich numerów nie zabraknie. Ale również gitarowe, wiesz, takie rock, pop rock brzmienia jak najbardziej również zagoszczą, wiesz, na tej płycie. Chodzi o to, żeby pokazać taką wszechstronność trochę i wokalną, i gdzieś tam, wiesz, emocjonalną. Więc mam fantastyczne teksty Gosi Katarzyńskiej, która pisze, gdzieś tam pojedyncze się moje trafiają. Natomiast w większości piosenek sama napisałam na tą płytę. Więc no tym bardziej jestem podekscytowana, bo no, żadna szkoła cię nie uczy pisać piosenek, tak? Więc to jest takie wyzwanie, cieszę się strasznie. Nad wszystkim czuwa Wiktor Tatarek, gitarzysta i producent, i aranżer. I szereg fantastycznych jeszcze innych muzyków, którzy się dołączyli po prostu do tej płyty. No więc... No cóż, no trzeba trzymać kciuki.
1: No ja trzymam bardzo mocno kciuki. Ja jeszcze wrócę do tej emocjonalności, o której powiedziałaś, bo miałem okazję z tobą pracować i też słyszałem cię, widziałem cię i słyszałem cię na scenie. I właśnie mam wrażenie, że właśnie ta emocjonalność jest strasznie istotna w tym twoim przekazie. Ale to chyba nie jest proste.
0: Wiesz co, jest... Wydaje mi się, że jest o tyle proste, jeśli ktoś po prostu zarówno na scenie, jak i poza tą sceną jest sobą. Pewnych rzeczy nie jestem w stanie wyrazić tak po prostu, tak? Czasem brakuje słów, czasem może niekoniecznie chcesz coś powiedzieć. Natomiast muzyka jest czymś takim fajnym, gdzie przy użyciu dźwięków i tego, co ci tam po prostu gdzieś to, co czujesz, możesz bardzo dużo wyrazić, tak? Mało tego, ja bardzo lubię, ponieważ właśnie Gosia Katarzyńska, o której wspomniałam, która też pisze teksty, te teksty są bliskie mi, ale nie są moje. Więc jednocześnie z jednej strony mogę w nie wejść i śpiewać, przeżywając je, a z drugiej strony jednak to nie są moje, więc nie mam poczucia obnażania się, prawda? Tylko tak, jakbym czyimiś słowami troszeczkę tutaj operowała. Natomiast niemniej jednak dla mnie, jeśli wychodzę na scenę czy no nie wiem, w studio, ja po prostu po otworzeniu paszczy, że tak powiem, i po wydobyciu pierwszych dźwięków, ja po prostu się przenoszę w inny świat, wiesz, nie? Ja po prostu uwielbiam śpiewać rzeczywiście sercem. Przede wszystkim. Oczywiście absolutnie jest do tego potrzebna świadomość aparatu, tak? Czyli emisji głosu, tak? Żeby te rzeczy już jakby ci nie przeszkadzały, tak?
1: No nie zastanawiać się nad
0: właśnie
1: tym,
0: o to chodzi,
1: tylko
0: tak?
1: Dać się ponieść.
0: Tak, no umówmy się, że ja to właśnie zawsze wokalistom powtarzam, tak? Że wszystkie takie techniczne rzeczy związane ze śpiewem, to jest bajka tylko i wyłącznie nas, artystów. Jeśli słuchacz przychodzi na twoje koncerty, jego nie interesuje, czy ty masz świetnie ułożony aparat, czy ty dobrze oddychasz przeponą. Masz się nie męczyć na scenie, tak? No jak się męczysz na scenie, to oni się męczą dwa razy bardziej. No taka jest zasada, tak? Więc właśnie o to chodzi, żeby z jak największą lekkością potrafić wydobyć dźwiękiem, malować, jak ja to lubię nazywać, wiesz, malować.
1: Właśnie, to zapamiętałem.
0: Malowanie dźwiękiem,
1: nie? Tak, malowanie dźwiękiem.
0: Malowanie dźwiękiem, po prostu poczucie, wiesz, frazy, jakbyś po prostu opowiadał pewną historię, nie? Nie zapominajmy, że... piosenka to nie jest tylko melodia, to nie są tylko dźwięki, tylko to jest też tekst. W większości ludzi, których spotykam na swojej drodze, w ogóle nie myślą o tekście. Tak? Pierwsze co, jak bierzemy, nie wiem, ucząc się piosenki, covery, tak? No bo na nich się uczymy najczęściej. no to pierwsze, co wokalista robi? O, tu mam góry, tu pokażę to, a tutaj poćwiczę doły i wiesz, jest analizowanie dźwięków. I oczywiście absolutnie ma do tego prawo, tak? No bo jesteśmy na drodze właśnie jakby uczenia się wydobywania dźwięków i absolutnie jest okej. Ale nie zapominajmy też o tym, że jest tekst. I zanim przejdę do wersji, do warstwy, że tak powiem, emocjonalnej tekstu, to trzeba analizować ten tekst, ponieważ z tekstu wynikają ciążenia, czyli akcenty, które nie idą w parze z akcentami, które zazwyczaj robimy na dźwiękach, tak? Czyli robimy już błędy transakcentacyjne po prostu, więc absolutnie to jest pierwsza sprawa. Po drugie, spółgłoski, tak? Język polski jest...
1: strasznie trudny.
0: No właśnie, jest strasznie trudny, syczący, tak? Te wszystkie szczosici, które się tam gdzieś pojawiają i ludzie mają straszny kłopot z językiem polskim. No i tak naprawdę zamiast się zaprzyjaźnić z nim i ze spółgłoskami, no to jest B. No to śpiewamy po angielsku. Oczywiście super, tak? Tylko, że wiesz, w angielszczyźnie po prostu, jak ja to zawsze mówię, wiesz, z kluską w buzi zaśpiewasz, tak? A w języku polskim niestety tak się nie da. I o ile właśnie spółgłoski, które się pojawiają i tylnojęzyczne, i dźwięczne, i bezdźwięczne, takie, śmakie, no i za moment się okazuje, że one do muzyki nic nie wnoszą, ale dają rytm. No i właśnie idźmy dalej. Piosenka to też jest, nie jest to tylko melodia, a gdzie jest rytm? No właśnie. I tak mi się wydaje, że zarówno rytmizacja i tekst niestety gdzieś tam są na drugim planie, jeśli chodzi o zabieranie się w ogóle za utwory ludzi, tak? Przez właśnie młodych tych wokalistów. No właśnie, i analiza taka tekstu pozwoli nam, po pierwsze, popełniać mniej błędów emisyjnych, a po drugie, wgryźć się właśnie w emocje, tak? Żebyś śpiewał nawet piosenkę o czerwonym kapturku, to musisz dla dzieci stworzyć ten świat czerwonego kapturka. No po prostu, tak? No więc co? No musimy się wgryźć w tekst, spróbować sobie to wyobrazić. Mamy modulację głosem, możemy modulować, możemy ściszać, możemy być bardziej uśmiechnięci, delikatni, możemy być, nie wiem, zadziorni, tak? Można bardzo dużo rzeczy uruchomić i po pierwsze jest potrzebna świadomość absolutnie swojego aparatu, a po drugie, no właśnie, emocjonalność, tak? Otworzyć się na tekst i na to, żeby samemu czuć to, co się śpiewa.
1: Malować dźwiękiem.
0: Malowanie dźwiękiem, tak, to jest cudowne.
1: To jest cudowna metafora tego wszystkiego. Dobrze, ja jeszcze wrócę do ciebie. Co tobie daje śpiewanie i muzyka? Bo już powiedziałaś, że młodym ludziom z pewnością frajdę i pasję życia, a tobie?
0: Wiesz co, mi również. To jest, muzyka zajmuje mi, może nie całe życie, nie będę tak banalną, że wiesz, śpiewam od zawsze, od urodzenia. Tak
1: jest. Ale przynajmniej 20 godzin w dobie na pewno.
0: Tak, tak, tak, śmieję się, ale naprawdę bardzo dużo. I nawet w samochodzie, jak jeżdżę albo chodzę po sklepie, to dopóki nie zobaczę spojrzeń ludzi na sobie, to w ogóle nie myślę o tym, że ja zaczynam śpiewać. Chodzę, wiesz, między regałami, po prostu nucę, śpiewam. Naprawdę, niestety to robię i już kilka osób mi to powiedziało, a ja w ogóle tego nie kontroluję. Wiesz co, czerpię dużo radości, dużo siły i dużo energii. Poznaję przez to cudownych ludzi, po prostu cudownych. Mówię, pasja, radość, siła, spełnienia takiego, wiesz, marzenia i wiesz co, to jest dla mnie taki mój świat bezpieczeństwa. Do niego nikt nie wchodzi, nikt ode mnie nic nie chce. Ja sobie po prostu śpiewam, sprawia mi to przyjemność. Jeszcze jak mogę dla innych śpiewać, czy podzielić się trochę tym, co gdzieś tam czuję, no to jest cudownie, nie?
1: Mam się, że to jest piękna puenta naszej rozmowy. Ja jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że powiedziałaś coś takiego, że lubisz wyzwania. Myślę, że powinniśmy się umówić na lekcję śpiewu. Myślę, że to by było dla ciebie spoko wyzwanie, wiesz? To myślę, że wtedy mogłabyś się zmierzyć naprawdę.
0: Słuchaj, nie wiem, czy jeszcze coś mnie zdziwi, ale jestem bardzo otwarta.
1: Okej, super. Magda, przede wszystkim czekam już jak najbardziej na jesień, powiedzmy, tak? Umawiamy się mniej więcej jesień, początek zimy, tak? Żeby powiedzieć o wspaniałej płycie Magdy Ptaszyńskiej. Dziękuję ci bardzo, że przyszłaś, znalazłaś chwilę i podzieliłaś się swoją ogromną wiedzą z naszymi słuchaczami.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego i niech dźwięki piękne będą z wami wszystkimi.
1: I malujmy dźwiękiem.
0: I malujmy dźwiękiem.
1: Dzięki.
0: Dzięki.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości. Dziś ze mną w studiu jest...
4: profesor doktor habilitowany Mirosław Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.
3: I pan też jest specjalistą od klimatu, tak można o panu powiedzieć.
4: Tak, bez wątpienia.
3: No i właśnie o tym klimacie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo zawsze w ciągu roku, czy to zima, czy to lato, pojawiają się głosy, można nawet o tym powiedzieć fake newsy, albo po prostu pewne niezrozumienie tematu, jak chociażby w tym roku więcej śniegu.